0: zażąda zwrotu każdego grosza od sprawcy wypadku i właściciela nieubezpieczonego pojazdu. Kierowcy w Katowicach muszą przygotować się na kolejne duże utrudnienia z powodu trwającej modernizacji linii kolejowej. Kolejna droga jest już zamknięta. To ulica Lwowska, jedna z ważniejszych arterii łączących Szopienice i Janów, a także dojazd do dwóch dróg krajowych przecinających miasto. Powód to budowa nowego wiaduktu kolejowego, mówi Katarzyna Głowacka z PKP PLK.
1: Samochody wrócą na ulicę Lwowską po wykonaniu pierwszego etapu prac, a więc od grudnia tego roku do kwietnia przyszłego oraz docelowo po zakończeniu wszystkich prac na obiekcie, co jest planowane na kwiecień 2028 roku.
0: Na pocieszenie dla kierowców można już korzystać z nowych wiaduktów na drodze 79 łączącej Katowice z Mysłowicami. Oparzenia jak po kontakcie z ogniem i długo gojące się rany. Leśnicy ostrzegają przed barszczem sosnowskiego, który z wyglądu przypomina popularny koper, ale jest od niego sporo wyższy. Mamy dla Was krótki poradnik, jak te rośliny rozpoznać i co zrobić, kiedy nas poparzy. O tym reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
2: Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże baldachowate kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
3: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
2: Po kontakcie z barszczem sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z rośliną odzieżą lub opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie. Mateusz Szkudlarek, Radio.
0: Jeśli zauważycie na spacerze większe skupiska tej rośliny, możecie to zgłosić na stronie barszcz.edu.pl lub w urzędzie gminy. Chce jako pierwszy człowiek w historii pokonać w pław całą Wisłę podczas jednej nieprzerwanej wyprawy. Jacek Pałubicki, podróżnik, wyczynawiec i przyszły prawnik z Rumi, wczoraj rano wyruszył pod Oświęcimia i na dopłynięcie do ujścia Królowej Polskich Rzek daje sobie 3 tygodnie. Chce w tym czasie zbierać pieniądze na pomoc dzieciom z zespołem FAS. W rozmowie z Radiem Z Jacek Pałubicki mówi, że przy takim wyzwaniu kluczowa jest kombinacja wydolności i siły.
4: Z jednej strony trzeba mieć wydolność, żeby takie długie odcinki płynąć i się regenerować, ale z drugiej strony też trzeba mieć siłę, żeby umieć w krótkiej chwili wygenerować dużą moc, aby zmienić kierunek płynięcia, kiedy nurt przyspiesza, żeby właśnie odepchnąć od jakiejś przeszkody, nad czymś przejść, pod czymś przepłynąć.
0: Śmiałek planuje codziennie płynąć po 10-12 godzin. Śpi w namiocie, towarzyszy mu sztafeta kajakowa, dzięki której ma stały dostęp do jedzenia i sprzętu. Tragiczne skutki burzy w szwajcarskich Alpach. Prawie 100 owiec zginęło od uderzenia pioruna w kantonie Valais w południowej Szwajcarii. Zwierzęta przebywały na górskiej łące na wysokości 2,5 tysiąca metrów, gdy nad regionem przeszła gwałtowna burza. Przestraszone hukiem zbiły się w zwarte stado na ogrodzonym terenie. Wtedy w to miejsce uderzył piorun. Do usunięcia padłych zwierząt trzeba było użyć śmigłowca. Stolica Bawarii, Monachium, ma ogromne problemy z niedoborem wody pitnej. Władze miasta apelują do mieszkańców o oszczędzanie wody, ale na apelach się nie kończy. Wprowadzono rygorystyczne ograniczenia, zakazy i restrykcje, za złamanie których grożą kary. Ze szczegółami z Berlina korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
5: W Monachium samochody można teraz myć wyłącznie w myjniach. Zakazane jest napełnianie prywatnych basenów. Wyłączone muszą zostać ogrodowe fontanny, a czas podlewania roślin został radykalnie ograniczony. Nie wolno też myć tarasów, dachów i elewacji. Za złamanie tych zakazów grożą surowe kary, nawet do 50 tysięcy euro. Powodem dotkliwego niedoboru wody w stolicy Bawarii jest spowodowany długotrwałą suszą, dramatyczny spadek poziomu wód gruntowych. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: W czasie czerwcowych ekstremalnych upałów zużycie wody biło w Monachium rekordy. Wykorzystywano jej o 1/5 więcej niż zwykle. Teraz to już wszystko. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

0: nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Trzecia. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek mundial i Anglia. Brązowym medalistą piłkarskich mistrzostw świata w meczu o trzecie miejsce w Miami synowie Albionu pokonali Francję 6-4. Mecz obfitował w niesamowite emocje. Anglicy po pierwszej połowie prowadzili 4-0, ale po przerwie Francuzi rzucili się do odrabiania strat. Le Bleu strzelili 4 bramki, ale Anglicy dorzucili jeszcze 2 i to oni kończą turniej na trzecim miejscu. Francuzi przegrali, ale ich gwiazdor Kylian Mbappé ma powód do radości. Strzelił 2 bramki i wyprzedził Lionela Messiego w klasyfikacji najlepszych strzelców w historii mundiali. Francuz ma na koncie 22 trafienia, Argentyńczyk 21. Messi będzie jednak mógł wrócić na prowadzenie po dzisiejszym finale Argentyna-Hiszpania, jeśli oczywiście strzeli 2 bramki. A Mbappé prowadzi też w klasyfikacji snajperów tegorocznego mundialu. Na koncie ma 10 trafień, Messi ma 8, ale przed nim jeszcze możliwość podwyższenia tego rezultatu. Cieśnina Ormus może stracić na znaczeniu po tym, jak rząd w Iraku podpisał dziesiątki umów z zachodnimi firmami naftowymi. Wśród nich są umowy pozwalające na eksport ropy z pominięciem cieśniny Ormus. Odbudowany ma zostać nieczynny od dawna rurociąg biegnący z północnego Iraku do syryjskiego portu nad Morzem Śródziemnym. Naprawi go amerykańska firma. Departament Stanu USA nazywa to przedsięwzięcie kluczowym korytarzem energetycznym. Jeśli Irak faktycznie będzie mógł eksportować znaczną część swojej ropy inną trasą, zmniejszy się ryzyko zakłóceń dostaw w przypadku napięć z Iranem, co mogłoby stabilizować ceny surowca na światowych rynkach. Prezydent Węgier Tamás Szuljok podpisał poprawkę do konstytucji i kończy kadencję. W mediach społecznościowych skrytykował nowe przepisy, ale dodał, że nie ma prawnych możliwości, by je zakwestionować. Szuljok to polityczny sojusznik byłego premiera Viktora Orbana. Nowego prezydenta Węgier wybierze parlament zdominowany przez partię Petera Madziara. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Radio Z i już.
3: Machina Władzy, podcast Radia Z, w którym analizujemy najważniejsze wydarzenia w Polsce i na świecie. Ja nazywam się Mikołaj Pietraszewski. Zapraszam na kolejny odcinek, w którym polityki będzie nieco mniej, a może wcale nie aż tak bardzo, ale na pewno nie będzie punktem wyjścia w naszej rozmowie. Będziemy rozmawiać dzisiaj o rzeczach bardziej pierwotnych i istotniejszych, bo o futbolu, o najwspanialszej z rzeczy najmniej ważnych, jak pisał, no trochę tutaj parafrazuję słynnego noblista Alberta Camus, a będziemy rozmawiać o kończących się właśnie piłkarskich mistrzostwach świata, kończących się na szczęście czy niestety? Na to fundamentalne, filozoficzne pytanie odpowie mi dzisiaj mój i państwa gość, człowiek, który kilka mundiali widział na własne oczy i opisywał je ze swadą. Rafał Stec, wieloletni dziennikarz sportowy Gazety Wyborczej, dziś raczej freelancer, można cię przeczytać w Newsweeku, w Tygodniku Powszechnym, w magazynie Kopalnia, ale generalnie od prawie 30 lat jesteś, że tak powiem, piórem polskiego sportu, polskiej piłki nożnej. Witaj, Rafale.
4: Dzień dobry.
3: Cieszysz się czy martwisz, że ten mundial się kończy? Bo ja ci powiem szczerze, że jak byłem młodszy, i to nie tylko, że jak dzieciak, ale już taki młody dorosły, to zawsze jak przychodziła ta faza półfinały, finał, mecz o trzecie miejsce, kiedy był już ten odstęp kilku dni między meczami, to ja jeszcze czułem taki podskórny smutek. Trochę taki jak smutek, jak się czuje w ostatnie 2-3 dni wakacji, kiedy nie jesteś w stanie już się cieszyć tymi pozostającym urlopem, tylko martwisz się nadchodzącymi obowiązkami szkolno-zawodowymi. A tu przyznam ci się szczerze, że ja się nawet chyba cieszę, że ten mundial się kończy. Chciałbym zapytać, jakie jest twoje zdanie.
4: Ja też tęsknotę zawsze odczuwałem jeszcze przed końcem, nawet wcześniej niż ty, bo w tym momencie, kiedy pojawiał się dzień bez meczu, zazwyczaj on się pojawiał dużo wcześniej niż na tym turnieju, a tu też się cieszę, bo też jestem potwornie zmęczony. No, to nigdy dość przypominania, że to powiększenie mundialu spowodowało, że zamiast 64 meczów mieliśmy 104 na turnieju. No to nawet procentowo. No to jest ogrom taki. Ja pierwszy raz właśnie zresztą przed chwilą rozmawialiśmy. Ja trzymam iPada z Wikipedią i z wynikami wszystkimi, bo cały czas mam w sobie jakiś niepokój, że czegoś nie zapamiętałem, bo tego jest tyle, więc... Mam przesyt sportu, no i mam przesyt tego wszystkiego, co jest wokół. Kamil, którego cytowałeś, też powiedział kiedyś, że wszystko, co wie o moralności i ludzkich powinnościach, zawdzięcza piłce nożnej, a mi się ten turniej będzie jednak kojarzył z... niemoralnością, albo amoralnością, albo...
5: No i ty też tego dojkami,
4: albo no, i tak możemy.
5: Było na pewno kilka sytuacji, kilkanaście wokół tego mundialu i przed i w trakcie turnieju, które wywoływały w nas pewne spazmy moralne, ale no, to może zacznijmy od takiej rzeczy. Jak bardzo ten turniej twoim zdaniem jest inny od pozostałych i już nawet nie chodzi tylko o to powiększenie liczby uczestników do 48, to na pewno wpływa na naszą percepcję.
4: Znaczy, przede wszystkim jest, zacznę od tego, w czym jest podobne, bo jedna rzecz mnie uderza. Kiedy kiedy FIFA wybierała organizatora tego mundialu, to odetchnęliśmy z ulgą, można powiedzieć. Znaczy my, ludzie Zachodu, demokracji, przywiązani do jakichś tych naszych zasad.
5: Ujęci w cudzysłów.
4: Tak, demokracji liberalnej. No bo wiadomo, mundial 2018 u Putina, zbrodniarza, jeszcze wtedy nie aż takiego, bo jeszcze nie wiedzieliśmy.
5: Jeszcze wtedy koncesjonowanego przez...
4: Tak, jakoś nawet przez niektórych uważanego za pragmatyka, z którym można rozmawiać.
5: Przypominam, że potem był prezydent Macron siedział obok niego wtedy w...
4: Tak. A potem był mundial w Katarze, czyli w dyktaturze po prostu, w kraju...
5: Też napisałeś o tym sporo tekstów dotyczących losu robotników najemnych i...
4: Tak, no ale to nie tylko to, no to wszystko, nawet przecież też byłem tam i przeżyłem te dwa niesamowite oszustwa, jakie się dopuścili gospodarze, to znaczy to, że obiecali, że będzie piwo dostępne, bo u nich jest prohibicja. Oczywiście w tym jest hipokryzja, bo byłem tam, więc wiem, że ten alkohol jest dostępny, tylko jest dostępny tak, żeby nie było widać, że jest dostępny.
5: Tak jak różnego rodzaju przyjemności dostępne są w dyktaturach, które
4: tak się dla tych, zakazują. Którzy tak, one te dyktatury odmawiają różnych rzeczy plebsowi, a sobie nie. Organizatorzy obiecali, że tę regułę zlikwidują, zawieszą na czas turnieju, po czym się okazało, że zmienili zdanie. To jest jedna rzecz. No i druga, zmusili FIFA do tego, znaczy zmusili, FIFA mogła się być pewnie nie ugiąć, ale to zrobiła. Do tego, żeby grozić żółtymi kartkami piłkarzom, którzy założą jakieś emblematy tęczowe.
5: Czy w ogóle jakieś manifesty polityczne.
4: Tak. No chociaż było tego dużo, Palestyna była. No przepraszam, trochę przydługi jest ten wstęp, ale w ten sposób chciałem dotrzeć, dotrzeć do tej Ameryki, która miała być wreszcie powrotem do tego naszego świata, czyli tego świata, który w ogóle wymyślił nie tylko Mistrzostwa Świata w piłce nożnej, ale w ogóle wielkie imprezy sportowe, bo to jest po prostu nasz wynalazek.
5: Ale też pamiętajmy, że ogłoszenie Stanów Zjednoczonych wespół z Kanadą i Meksykiem jako organizatorów tego mundialu odbyło się zanim Donald Trump powrócił do władzy.
4: Tak, i nikt się nie spodziewał, to jest istotne rzeczywiście, że nikt się nie spodziewał, że on powróci.
5: Na sterydach.
4: Tak, na sterydach w zupełnie innej wersji. To się po prostu wcześniej nie zdarzało, żeby po porażce, żeby dwie kadencje prezydenta Stanów Zjednoczonych oddzielała kadencja kogoś innego.
5: Chyba jakiś jeden przypadek w XIX wieku.
4: Moja ignorancja. W każdym razie nikt się tego nie spodziewał. Ale się okazało, że tak naprawdę ten mundial, jeśli spojrzymy tylko na tę część jego sportową, był większym koszmarem dla nas niż właśnie ze względów etycznych głównie, niż te poprzednie turnieje.
5: Jeszcze większym,
4: bo tu już nastąpiła ingerencja, jeszcze oprócz tego, to co się dzieje wokół stadionów, to zawsze trochę przyjmujemy jako zastany krajobraz. Natomiast tutaj była bardzo agresywna ingerencja już w sam sport i w sam turniej. Ona się zaczęła jeszcze przed rozpoczęciem, kiedy Amerykanie odmówili wizy somalijskiemu sędziemu, najlepszemu afrykańskiemu sędziemu. I smutne następstwo polegało na tym, bo to, że a że administracja Trumpa się zachowuje tak, jak się zachowuje, to wiemy, jak traktuje ludzi przyjeżdżających do nich, którzy mają, nie wiem, niewłaściwy kolor skóry albo niewłaściwe pochodzenie, niewłaściwy paszport. Natomiast to, że nikt się nie ujął za tym sędzią, nawet w tym środowisku, przecież wystarczyłoby, żeby sędziowie powiedzieli inni, że solidaryzując się z kolegą, odmawiamy sędziowania, jeśli on nie wiedzie. Nikt nawet nie spróbował czegoś takiego. No to już był pierwszy koszmar. No a potem była ta okropna historia znów bezprecedensowa. To trzeba podkreślić. To się nigdy wcześniej nie zdarzyło. Tak jak nigdy wcześniej nie zdarzył się mundial, którego gospodarz, ja cały czas będę jako gospodarz mówił o Amerykanach, bo jednak Meksyk i Kanada to był dodatek. No Trump jak zwykle zdominował wszystko.
5: No i cała narracja medialna i większość stadionów
4: tak,
5: też.
4: Tak. Więc nigdy wcześniej nie było tak, żeby kraj organizujący mundial bombardował kraj, którego drużyna w tym turnieju uczestniczy.
5: I to na jego terenie. Bo dwa mecze musieli rozegrać.
4: Tak. I też zostali pozbawieni wielu praw, tak. Bo nie mogli tam zostawać w hotelu po meczu, żeby się zregenerować tak jak inni. Piłkarze nawet narzekali na to, że nie widzą swoich dziennikarzy w strefie wywiadów pomeczowych, co pewnie niekoniecznie wszyscy piłkarze uwielbiają akurat odpowiadać na pytania dziennikarzy. Natomiast jak się jest sportowcem, to te rytuały są ważne i no, to też był dla nich taki element dziwaczny, taki rozbijający właśnie ten uzus, taki, no taką codzienność piłkarską. Też, no i na samym końcu sprawa piłkarza, który dostał czerwoną kartkę, powinien nie zagrać w meczu amerykańskim.
5: Przypomnijmy, Folarin Balogun, napastnik AS Monaco, który dostał czerwoną kartkę w meczu z Bośnią. Tak. I z FIFA zawiesiła mu tę czerwoną kartkę i pozwoliła mu zagrać po interwencji Donalda Trumpa. Tak. Przyznam, że dla mnie to, czyli to też dla ciebie można powiedzieć, że był największy skandal tego mundialu.
4: No tak, no to było złamanie w ogóle i ja sobie nie dam wmówić, że zapomnijmy o tym, potem wygrała piłka nożna.
5: Oczywiście.
4: Belgowie, bo Belgowie mimo tego, że zostali potraktowani niesprawiedliwie, mimo tego, że gwałcąc wszelkie własne regulaminy FIFA pomogła Amerykanom, to Belgowie i tak awansowali. Ale dla mnie to niczego nie zmienia, bo to rzeczywiście ten scenariusz spowodował, że łatwo zawyrokować potem, że właściwie do nic się nie stało, w tym sensie, że na szczęście wygrał sport, boisko pokazało, że Belgowie są lepsi. Ale no, ten regulamin został złamany w sposób absolutnie haniebny, właśnie bezprecedensowy i w ogóle w tym jest jeszcze też, nikt na to nie zwrócił uwagi, ale w tym jest jeszcze taka dodatkowa warstwa w tej całej historii. Dlatego, że ten piłkarz Folarin Balogun nigdy by nie zagrał w reprezentacji Stanów Zjednoczonych, gdyby Stany Zjednoczone były krajem z marzeń Donalda Trumpa.
5: Czyli krajem, dlatego, który nie daje paszportu obywatelstwa każdemu, kto się urodzi na jego terenie.
4: Bo on przyjechał, możemy krótko powiedzieć, że on jest dzieckiem Nigeryjczyków, dwojga Nigeryjczyków, którzy mieszkali w Londynie i...
5: Chyba matka przyjechała odwiedzić siostrę, czyli ciotkę.
4: Rodzinę. Przyjechała do Nowego Jorku, miała wrócić i na lotnisku dla jej dobra, ponieważ nosiła właśnie syna już w brzuchu, była w ciąży. Jak czytałem w jej sam zeznania, miała potężna była ta ciąża, to znaczy tak, że było widać, że ona może w każdej chwili wręcz urodzić i nie miała jakichś chyba zaświat, ja oczywiście na tym nie znam.
5: Nie wpuszczono jej do samolotu.
4: Nie wpuszczono jej do samolotu i ona dlatego musiała, i ona została u tej rodziny i po kilku tygodniach dopiero wróciła do Londynu, czyli
5: i tam urodził się Folarin Balogun i dzięki temu nabył po prostu możliwość.
4: Tak, jak każdy, kto się rodzi w Stanach Zjednoczonych. A poza tym on właściwie niczego nie ma wspólnego ze Stanami Zjednoczonymi, więc to też jest taki paradoks, o którym oczywiście Donald Trump nie ma pojęcia, bo on w ogóle nie ma pojęcia o piłce nożnej.
5: No nie, on nawet nie wiedział, co to znaczy, żeby dostać czerwoną kartkę.
4: On się zdziwił, że się ponosi karę w następnym meczu.
5: To muszę powiedzieć, że mnie to najbardziej zszokowało chyba i dotknęło nawet już bardziej niż sama interwencja Donalda Trumpa, to, że on w taki bezceremonialny, ostentacyjny sposób przyznawał się do tego, że ingerował w ten proces.
4: No bo to Trump jest, bo to jest Trump.
5: No przecież zadzwoniłem do Gianniego, załatwił i zostaliśmy oszukani.
4: Zresztą to też jest element takiego większego, niestety zaczyna to tak wyglądać, ta nasza rozmowa zamieniać się w taki seans narzekania, ale ja trochę
5: zapraszam do tego.
4: Nie umiem inaczej, dlatego że no jednak sport, w którym nie ma, to jest jeden z powodów, dla których ja sport zawsze kocham go obserwować. Kochałem go obserwować, że to jest taka dziedzina, w której jednak obowiązują równe reguły. Wiadomo, że są różne patologie, ale generalnie obowiązują reguły dotyczące wszystkich i w wyniku nie sposób, nie wiem, zagadać publicystyką. Jak coś się wydarzy w polityce na przykład, no to przychodzi polityk X, przychodzi Y i każdy ma swoją wersję wydarzeń.
5: Rozmiękcza przekazem dnia.
4: Tak. No ale generalnie sobie interpretuje po swojemu. To nie. W sporcie tak nie jest. No po prostu. Ktoś był szybszy, ktoś był silniejszy, ktoś strzelił więcej goli, ale to może obowiązywać tylko do momentu, w którym po prostu jesteśmy uczciwi. I tutaj też widzę, bo Trump to jedno, ale przecież już coś podobnego się wydarzyło przed mundialem. To znaczy jesienią czerwoną kartkę w meczu eliminacji do mundialu dostał Cristiano Ronaldo. I on tam, on dostał czerwoną kartkę z takiego paragrafu wyjątkowego, bo ja nie pamiętam dokładnie teraz tej nazwy, to jakaś nadmierna agresja, to jest po prostu taka wyższa sankcja jest, tak. Automatyczna. 3 mecze zawieszenia. 3 mecze o stawkę, bo towarzyskie się nie liczą.
5: I oczywiście one by zahaczyło fazę grupową.
4: I było tak, że on po tej czerwonej kartce odbył się mecz Portugalczyków z Armenią. Mecz bez znaczenia, wygrany 9-1. Oni awansowali, to było jasne, więc on nie miał znaczenia. Ale następne mecze, które miał opuścić, miały się odbyć właśnie w Stanach Zjednoczonych na turnieju. To były 2 pierwsze mecze grupowe. I też wiosną, teraz w marcu, mu zawieszono, tak samo jak Balogunowi, czyli bez żadnego powodu właściwie, zawieszono mu wykonanie kary na rok, powołując się na to, że w 225 meczach, które rozegrał w reprezentacji kraju przez tyle lat, zawsze świecił przykładem, tak. Nie wiem, to jakieś takie...
5: To zabawne, bo zawieszono mu karę w momencie, w którym on już zaczął ją odbywać.
4: Tak.
5: Pierwszy
4: mecz. Ale ja właśnie do tego zmierzam, że to jest taki totalny gwałt na regulaminach przyzwoitości, uczciwości sportowej jakiejś. No po prostu... nie mamy pańskiej czerwonej kartki, co pan nam zrobi. No, zwyczajnie. A tutaj też wyjaśnijmy, że Ronaldo był chroniony dlatego, no, że jest celebrytą po prostu, że to jest, że to jego brak byłby poniekąd psuciem produktu, bo to też trzeba może powiedzieć dla tych słuchaczy, którzy no nie siedzą głęboko w sporcie, że Ronaldo to jest wielokrotnie większe zjawisko niż nawet Messi. Dlatego, że nie dlatego, że jest sportowo lepszy, tylko że po prostu ma większą siłę rażenia marketingową. To jest po prostu najsławniejszy celebryta świata. No to widać w tych wszystkich rankingach
5: instagramowych. Piłkarski.
4: Nie, w ogóle, celebryta. Jak wejdź sobie, no to wiesz, to dzisiaj jest Probierz, no podstawowy. Wejdź sobie na...
5: Ale nie Michał Probierz na szczęście.
4: Nie. Wejdź sobie na rankingi najliczniej obserwowanych ludzi w mediach społecznościowych, w Instagramach.
5: Taylor Swift pewnie.
4: Nie, Ronaldo. Absolutnie, proszę bardzo.
5: Ale Twitter jest, czy...
4: Nie, Instagram dzisiaj jest chyba taki... Ale wpisz no cokolwiek.
5: Z ciekawości.
4: Jest, tak. Z ludzi, bo tam jest oczywiście też coś takiego, jak chyba Instagram ma swoje własne konto i ono jest... Ale tak, zdecydowanie Ronaldo, a drugi jest zresztą Messi, tylko z dużą stratą, a Taylor Swift, Beyoncé i te wszystkie gwiazdy estrady są niżej. To jest w ogóle, to jest zresztą, wiesz, no, bo to jest taka zmiana, bym powiedział...
5: Rzeczywiście, Taylor Swift 273
4: miliony. Tak, a on ma 700.
5: 676.
4: Tak.
5: Dobra,
4: tak.
5: Tutaj zwracam honor.
4: Tak.
5: Nie, Messi 513.
4: Zdecydowanie, tak, ja wiem o czym mówię, bo ja też to jak zafascynowany obserwuję tę przemianę polegającą na tym, że
5: LeBron James tylko 154 miliony.
4: Tak, nie, zdecydowanie Cristiano Ronaldo jest ponad wszystko. On jest nie tylko on, ale on jest najbardziej spektakularnym przykładem.
5: Najsławniejszym człowiekiem świata.
4: Je, jest, tak. No to... Poniekąd, zresztą mówił coś takiego, chyba coś takiego, Trump, że on jest nawet o Trumpa sławniejszy, tak. kiedy go spotkał. Ta przemiana polegająca na tym, że kiedyś ikonami globalnymi, władającymi masową wyobraźnią, byli aktorzy,
5: piosenkarze.
4: Byli piosenkarze, ci
5: byli sportowcy.
4: Ale nigdy, chodzi mi o hierarchię, wiesz. Tak. Zawsze, oczywiście, nie zawsze było tak, że i sportowcy, i piosenkarze, i aktorzy, no i generalnie rozmaici artyści, ale dzisiaj dopiero jest tak, że rządzą piłkarze. Naprawdę.
5: Nawet nie sportowcy ogółem, tylko piłkarze.
4: Piłkarze, tak, ale sportowcy też, ale w sporej mierze sportowcy też. No jakbyś się tam przyjrzał się tym rankingom, to
5: pewnie
4: to
5: każdego widać. By tu zaraz no, można to, jeszcze
4: to,
5: prze...
4: To widzę. No wiesz, no nawet, słuchaj, no nie musimy daleko szukać, no nawet status Lewandowskiego w Polsce. No to jest, się nie mieści właśnie w głowie, że ten jego transfer do Chicago, który tak naprawdę już
5: Do którego dojdziemy, ale no to
4: a to tylko jednym zdaniem, no tak. że to on jest niemalże transmitowany na żywo przez stacje informacyjne, telewizje informacyjne. Tak, nie przez sportowe stricte, mimo że on tam przyjechał, znaczy on niczego nie dokonał. Jeszcze żadnego sportowego ruchu tam nie
5: mało
4: nie
5: tego,
4: dokonał.
5: No mówimy jednak o transferze już takim
4: schyłkowym,
5: emerytalnym,
4: tak,
5: a tu za chwilę konferencja. No ale tak, to mówię, dobrze, do tego dojdziemy. Czyli tak, ustaliliśmy, że czy sprawa czerwonej kartki dla Follarina Baloguna to zdecydowanie największy skandal tych mistrzostw.
4: No to... Tym się różni, bo było to pytanie trochę odbiegliśmy, ty zadałeś pytanie, czym się różni od innych. No więc moim zdaniem przede wszystkim właśnie się różni tym, tymi szwindlami.
5: Że te szwindle poszły już jeszcze dalej i że są takie ostentacyjne.
4: Tak. No bo chyba nie ma... Tak. To jest ta ostentacyjność, jest tu bardzo ważna.
5: Bo oczywiście możemy powiedzieć, że to ten turniej się zaraz skończy, Trump za 3 lata nie będzie już prezydentem, już pomijając kwestię, kto nim będzie, ale Gianni Infantino pozostanie, bo... No nie wierzę w to, że Dariusz Mioduski go wyciśnie z fotela.
4: Jest to jedna z najbardziej pociesznych plotek, które ostatnio
5: czytałem. Tak, może warto się nią pokarmić, natomiast no właśnie, Gianni Infantino obawiam się, że zostanie z nami na lata. Jego różne pomysły dotyczące uzdrowienia, ujmuję to w cudzysłów, światowego futbolu, również zostaną z nami na lata. No już się podobno mówi o tym, że on rozważa, niby namawiany przez przedstawicieli południowoamerykańskiej federacji piłkarskiej, żeby rozszerzyć mundial do 64 drużyn. No ja nie wiem, kto to obejrzy.
4: Jeszcze to... No, obejrzą ludzie, obejrzą w tych krajach.
5: Ale to już będzie tak, na zasadzie,
4: pamiętaj też, że...
5: Challenge'u jakiegoś po prostu, że założę
4: ja
5: się...
4: Tylko, że my często, kiedy utyskujemy na tę gigantyzację w ogóle sportu, to też mamy tę perspektywę naszą zachodnią, to znaczy nam to przeszkadza, ale rzeczywiście jest tak, że tym mniejszym krajom to nie przeszkadza. One się cieszą, że mogą przylecieć na mundial.
5: No Uzbekistan.
4: I zresztą widzę tak.
5: Urasao.
4: I zresztą wystarczy zobaczyć te obrazki z tych miejsc, których piłkarze debiutowali na mundialu.
5: Zresztą właśnie. Mamy piękne historie. Demokratyczna Republika Konga, Republika Zielonego Przylądka z Wozinio w bramce. No to były drużyny, które... No tak. Wyszły z grupy.
4: Chociaż wiesz, akurat tutaj bym stanął w obronie poniekąd Republiki Zielonego Przylądka, dlatego że to akurat nie była drużyna, której pomogła reforma, tylko ona wygrała. Znaczy w takim sensie, że Curaçao by nie awansowało, gdyby nie reforma.
5: Tak.
4: Przez baraże dodatkowa liczba drużyn.
5: Kongo też awansował przez baraże.
4: Tak, natomiast Republika Zielonego Przylądka wygrała eliminację już w pierwszej fazie w Afryce i wyprzedziła między innymi kontynentalną potęgę Kamerun. Więc to tylko to chcę podkreślić, że to nie jest taki przypadek, wiesz, że właśnie...
5: Nie, ale od razu przychodzi do głowy jako debiutant, zwłaszcza, że nigdy wcześniej nie grali. Choć ja też pisałem tekst osobny na temat Republiki Zielonego Przylądka, że to jest drużyna trochę innego rodzaju, bo jednak też skupiona na tych zawodnikach, którzy mieli korzenie kaboverdyjskie. Oni byli poszukiwani przez federację, jeden nawet przez LinkedIna był znaleziony, więc...
4: No tak, ale wiesz, to też nie był taki fałsz jak w przypadku Curaçao, bo ja na przykład...
5: Albo Kataru w piłce ręcznej 2015.
4: No tak. No więc też wyjaśnijmy dla mniej zorientowanych, że Curaçao to jest drużyna, no oczywiście z powodu kolonialnej przeszłości, to jest drużyna w 100% prawie, bo tylko jest jeden piłkarz urodzony w Curaçao, zestawiona z piłkarzy holenderskich, wychowanych w Holandii. No,
5: ktoś złośliwy.
4: Zresztą dlatego też teraz jest coraz mniej...
5: A ktoś złośliwie mógłby powiedzieć, że tych, którzy żeby się nie załapali do kadry holenderskiej.
4: Ale to byli tacy. Ja policzyłem to. Ci piłkarze, znaczy piłkarze, którzy reprezentowali Curaçao na tym mundialu, rozegrali w sumie 400 meczów w reprezentacjach juniorskich, młodzieżowej, a nawet niektórzy seniorskiej Holandii. Tylko przepisy są liberalniejsze niż kiedyś i można zmienić obywatelstwo. I oni to obywatelstwo zmieniali wtedy, kiedy poczuli właśnie, że już tam nie mogą, to może tutaj się uda. I zresztą to jest w ogóle też częste zjawisko, że w Demokratycznej Republice Konga tak było, że piłkarz odmawia, nie pomnę teraz nazwiska niestety, napastnik chyba z Ligi Francuskiej, namawiany do gry w reprezentacji, długo odmawiał, po czym jak się okazało, że Kongo jest już w barażach i dzieli ich tyle od...
5: A do kadry Francji by się nie załapał.
4: Tak, to nagle zapałał miłością do ojczyzny przodków. No w każdym razie skutek uboczny tego kaperowania, tego werbowania piłkarzy w Europie głównie, bo to też, zresztą to jest też, a propos, to zaraz powiem, to też różni ten mundial od poprzednich, jest taki, że ubywa tych takich właśnie romantycznych historii mundialowych, klasycznie romantycznych.
5: Paradoksalnie.
4: Tak, tak, dlatego, że to nie są... Wozinia jest rzeczywiście takim przypadkiem. Wozinia, czyli 40-letni bramkarz, który urodził się w trakcie mundialu w 86 roku. Ojciec chciał mu dać na imię Valdano, ale się nie dlatego, że Valdano był piłkarzem reprezentacji Argentyny, która...
5: Jorge Valdano strzelił gola w finale zresztą.
4: Tak. Ale to było, wiesz, ja nawet zbadałem, bo mnie bardzo zdziwiło, że on akurat Valdano wybrał, mimo że wtedy był Maradona boski. Wiesz, dlaczego prawdopodobnie wybrał Valdano, a nie Diego, Armando albo Maradona? Sprawdziłem to.
5: Tak.
4: Otóż Vozinha urodził się nazajutrz po pierwszym meczu Argentyńczyku na mundialu, w którym Maradona nic nie zrobił, bo on się tam długo rozpędzał, a dwa gole strzelił Valdano, więc on był prawdopodobnie pod wpływem tego meczu, który zobaczył.
5: Że to Valdano będzie liderem kadry.
4: I to też możemy rozwinąć szybciuteńko, tylko że chciał to imię zarejestrować, jakiś służbista za biurkiem, urzędnik powiedział, że nie, bo to jest hiszpańskie, a nie portugalskie, z obcego języka. I on wtedy postawił na imię Josimar, a Josimar to był piłkarz brazylijski, który grał na tamtym mundialu. Tak, i zresztą prawdopodobnie, ja aż to badałem, że jest kilka tygodni na to, żeby zarejestrować w tym imię, że on strzelił dwa piękne gole, jednego Polakom.
5: W słynnym meczu 4-0 przegranym.
4: Tak, przegranym, ale wcześniej strzelił też jeszcze również pięknego Irlandii Północnej i prawdopodobnie też był pod wpływem tego. No w każdym razie to jest taka autentyczna właśnie, bo ten piłkarz nigdy, no wszyscy o nim usłyszeli pierwszy raz w życiu na tym
5: mundialu. Mimo, że on tam zwiedził trochę świata, by grał na Cyprze, na Słowacji, gdzieś w Azji.
4: No zresztą zmienił imię dlatego, zresztą został Vozinho, czyli Vozinha to jest z portugalskiego dziadunio, dlatego, że tak na niego wołali w dzieciństwie starsi koledzy, bo wychowywali go dziadkowie i on jak po meczach biegł do niczego płakać i on zmienił tego Josimara na Vozinha, dlatego, że pojechał do Ligi Algolańskiej, w której występował inny bramkarz nazywający się Josimar, no i żeby nie było konfuzji, to...
5: Czy on w ogóle ma takie trochę przymarszczone czoło i faktycznie wygląda jak taki trochę senior.
4: No wiesz, no on już ma 40 lat, więc z jednym starczy.
5: Ciekawe,
4: ale to jest wyjątkowa już właśnie sytuacja, dlatego, że piłkarze występujący na tym, znaczy coraz większy odsetek piłkarzy, to są piłkarze europejscy.
5: Werbowani.
4: Tak,
5: a też Maroko jest ciekawym przykładem, bo to są zawodnicy.
4: Tak, to nawet właśnie, to nawet, bo to...
5: Werbowani w Holandii, w Anglii, we Francji, w Niemczech.
4: Było teoretycznie, znaczy pozornie, ten turniej wyglądał tak, że w ćwierćfinale było 6 drużyn europejskich, jedna afrykańska, czyli Maroko, i jedna południowoamerykańska, czyli Argentyna.
5: Tak.
4: Ale de facto było 7 europejskich, dlatego, że Maroko też jest drużyną europejską, to znaczy tam... To nie jest taki przypadek skrajny jak Curaçao, ale 15, 17, ponad połowa na pewno i na pewno ci wszyscy najważniejsi to są piłkarze wychowani we Francji, w Hiszpanii. Zresztą Lamine Yamal mógł reprezentować Maroko i dostał propozycję, ale już był na tyle mocny u siebie, że wiedział, że może, że zrobi karierę też w Hiszpanii. I to jest w ogóle tak, czym się różni ten mundial poprzedni znów. To jest taki paradoks tego mundialu. Z jednej strony Europa po tych wszystkich reformach stanowi coraz mniejszy odsetek, można powiedzieć, uczestników.
5: Czego sumie, no tak to się ułożyło, no bo temu też teoretycznie miało to poszerzenie mundialu służyć, żeby skorzystali inni, a Europa tylko tak...
4: No tak, tak, trochę,
5: z 13 do 16.
4: Natomiast jak już się przyjrzeć, to jest taki widok z lotu ptaka gdzieś, jak patrzymy tylko na flagi, patrzymy tylko na kolory koszulek, a jak się przyjrzymy, kiedy się przyjrzymy szczegółom, no to się okazuje na przykład, że urodzonych we Francji, a urodzonych to prawie zawsze w 99% przypadków oznacza wychowanych tam, dorastających tam, wyedukowanych w tamtym systemie szkolenia, więc urodzonych we Francji na mundialu piłkarzy grało nie 26, czyli tylu, ile liczy kadra francuska, tylko 99. Czyli można by 9 jedenastek zestawić.
5: Każda byłaby mocna.
4: I każda byłaby mocna, bo to są często bardzo, bardzo dobrzy piłkarze. A jak rozszerzymy te badania i spojrzymy na te trzy kraje europejskie, które były w półfinałach, czyli Hiszpania, Francja i Anglia, musiałbym zajrzeć chyba do iPada, ale zaryzykuję, że dokładnie pamiętam liczbę, to już jest 182 piłkarzy z tych trzech krajów tylko, czyli wystarczyłoby na 16,5 jedenastek, czyli 1/3 właściwie turnieju można by rozegrać.
5: Czyli 8 par, czyli właściwie 1/8 finału, jeśli...
4: No można by, tak, tylko że o 11 mówię, tak. No bo te kadry są oczywiście szersze i tych piłkarzy jest więcej. Więc właśnie...
5: W przypadku Francji w ogóle jest taki ciekawy paradoks, bo co po niektórzy rasistowsko usposobieni obserwatorzy narzekają, że tam jest więcej piłkarzy kolorowych niż białych. Są wszyscy zawodnicy urodzeni we Francji, mówiąc po francusku. To prawdziwi mówię... Francuzi, a nie...
4: Tak, no to już jest tak, nie dziś, lecz mi się już nawet nie chce mówić o tej... Znaczy, roztrząsać tych analiz rasowych, bo one są bez sensu, no po prostu to są...
5: Chyba, że to jest taka bańka polska, no bo my wciąż jesteśmy państwem unitarnym rasowo i...
4: Nie, ale były przecież też chyba się bodaj... Minister jakiegoś rządu południowoamerykańskiego, nie wiem, czy nie paragwajskiego, właśnie jakoś się wypowiedział w taki sposób o reprezentacji Hiszpanii, ale nie wiem.
5: Albo Francji, albo generalnie...
4: Tak, że to w ogóle nie Francja i że to... No, ale to
5: że grają z reprezentacją
4: Afryki. Tak jak mówię, no to już jest takie, przepraszam, no ale to już są takie przypadki, przepraszam za dosadność, ale zoologiczne dla mnie, to znaczy przyglądanie się dzisiaj, kto ma jaki kolor skóry. Znaczy ja też widzę, no bo wszyscy mamy wzrok, odróżniamy kolory, ale jakie to ma znaczenie, to są po prostu Francuzi. No. W każdym razie mundial się różni od innym, to znaczy skalą tych przekrętów. Do tego bym dołożył ten wzorzec sędziowski. Nie szukam spisku, natomiast no, widzę ewidentny wzorzec polegający na tym, że te wszystkie największe kontrowersje sprzyjały nie wiem, faworytom, wpływowym, właśnie celebrytom, to znaczy...
5: Czyli z jednej strony właśnie tak. To...
4: Znaczy tak, po pierwsze, Trump dzwoni, no to Amerykanie dostają tak. Balaguna. Po drugie...
5: Zawiesienie tej kartki
4: dla Ronaldo. Po trzecie, ten słynna afera z włosem, który rzekomo dotknął piłki w meczu Chorwacja Portugalia, przez co Portugalii nie zaliczono, anulowano gola i Portugalia...
5: Chorwatom.
4: I Chorwaci odpadli, to znów sprzyja Ronaldo. Ja już teraz nie chcę wchodzić w szczegóły techniczne, zresztą nikt ich nie zna, to też jest jeden wielki...
5: Ale też było kilka sytuacji, w których mówiono o tym, że Argentyńczycy są ciągnięci za uszy, bo
4: no tak, chciałem do tego też dotrzeć, że wszystkie kontrowersje związane z meczami Argentyny były rozstrzygane na ich korzyść. No począwszy zresztą od pierwszego meczu na turnieju, sędziowanego przez Szymona Marciniaka, w którym Messi zaatakował korkami od góry brutalnie łydkę przeciwnika. I nawet ja nawet nie chcę udawać jakiegoś wybitnego znawcę sędziowania i oznajmiać, że to musiała być czerwona kartka, ale przynajmniej analiza VAR. Tymczasem są takie statystyki, że w ogóle VAR nawet Argentyńczyków praktycznie nie dotyczy. Po prostu się tego nie ba. No i to są takie, tak jak mówię, no ja nie twierdzę, że w tym jest jakiś spisek, ale jak widzę już tak wyraźnie, dotąd nigdy nie widziałem tak wyraźnego wzorca. Na żadnych mistrzostwach w ogóle, bo też można powiedzieć o Euro.
5: A czy nie, były były w erze przedwarowej jednak te historie w Korei Południowej?
4: Tak. Korea Południowa, tylko że tam to był ten jeden, to przypadek
6: jednej drużyny, a tu mam wrażenie, że po prostu jakbyśmy to wszystkie usypali na jedną kubkę, te wszystkie przypadki kontrowersyjne, to tam się powtarza niemal w 100% to, że one sprzyjają tym, nie wiem jak zdefiniować, faworytom, wpływowym,
5: czyli chodzi o to,
6: bogatym,
5: żeby zachować,
6: celebrytom, żeby nie psuć produktu, nie wiem znów.
5: To. Żeby zachować, jak już jesteśmy w Stanach Zjednoczonych, to żeby zachować tę jednak mimo wszystko marketingowo-komercyjną otoczkę na wyższym poziomie.
6: No tak jak mówię, ja to wszystkie te zdania wypowiadam z duszą na ramieniu, bo nie ma niczego gorszego niż rozpylanie spisków, więc ja tylko mogę powiedzieć...
5: Potem trzeba jeszcze udowodnić.
6: Właśnie, więc ja tylko mówię to, co widzę. To znaczy to, że interpretacje sytuacji spornych układają się we wzorzec, czyli sprzyjanie tym większym. A dlaczego? To już jest inna sprawa. Ja rok temu zrobiłem wywiad do Gazety jeszcze Wyborczej, wtedy jeszcze tam pracowałem, z doktorantem z Uniwersytetu w Tybindze, który zajmuje się ekonomią sportu i ekonomią behawioralną, a przy okazji jest też fanem piłki nożnej i zrobił badania o tym, jakim uprzedzeniom podświadomie ulegają sędziowie. I to były bardzo, ja widziałem też metodologię.
5: Uprzedzeniom tak, albo też strachom jakimś.
6: Tak. I to były bardzo wnikliwe badania, to znaczy oparte na bardzo dużych próbkach. Nie takie, jak to dzisiaj się w tej pseudonauce zdarza, że wychodzi naukowiec na ulicę, zapyta o coś 80 osób i wyciąga z tego uniwersalne wnioski jakiejś prawdy o całej ludzkości. Tam było kilkanaście tysięcy meczów Ligi Mistrzów. Zresztą te badania chyba nie obejmowały tylko piłki nożnej. I się okazało, że sędziowie sprzyjają piłkarzom tej samej rasy, że sędziowie sprzyjają piłkarzom tej samej narodowości. To jest możliwe na mundialu? Nie, ale w Lidze Mistrzów...
5: Ale kręgów kulturowych już tak, pewnie.
6: Proszę?
5: Z kręgów kulturowych czy geograficznych. Na przykład...
6: Tamtego takiego nie było takiej kategorii, więc nie chcę, ale też gospodarzom, presji tłumu i w jakich wynikach to widzieliśmy. Na przykład w takich, że sędziowie... doliczają więcej minut do podstawowego czasu gry, kiedy drużyna gospodarzy goni wynik.
5: Gospodarzy albo faworytów.
6: Albo faworytów, ale głównie to było i bardzo inspirujące i frapujące badanie, również dlatego, że z niego wynikało, że nawet ma znaczenie to, czy boisko od trybun oddziela bieżnia. Jeśli oddziela bieżnia, to sędzia odczuwa tę presję słabiej i aż tak nie sprzyja.
5: Bo się nie obawia kibiców na przykład.
6: Znaczy właśnie chodzi o to, że to obawia, to już zakładasz intencję jakąś, to znaczy świadome działanie, a tam nie ma w tych badaniach żadnej tezy. Raczej założenie jest, że podświadomie to robi.
5: No tak, ale to jest.
6: Bo
5: czegoś...
6: tak, bo jakby się obawiał, to musiałby sobie powiedzieć, boję się tych kibiców, albo czuję
5: niepokój. No tak, ale może to podświadomie z czegoś wynika. W sensie to może
6: Może
5: na przykład później powiedzieć, że odczuwałem jakiś dziwny rodzaj stresu przez cały mecz.
6: No tam raczej, słuchaj, to już jest tak samo jak z tamtą teorią spiskową. No ja tylko mogę powiedzieć, jakie były dane, a cała reszta to już będzie interpretacja i tu nie chcę się posuwać zbyt daleko, bo nie wiem po prostu. No. Były też badania podobne kiedyś przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych właśnie w lidze NBA. I też się okazało, że biali sędziowie chętniej odgwizdują faule czarnym, a czarni białym. To znaczy, albo i odwrotnie, biali rzadziej białym, a czarni rzadziej czarnym.
5: Jakkolwiek strasznie to brzmi.
6: Ale to jest w ogóle bardzo ciekawe, dlatego że to można, jeśli tak jest w sporcie, to można przenieść, a trzeba pamiętać jedną rzecz, że ci sędziowie, zwłaszcza stopu, pamiętajmy, że to są badania, te badania obejmowały rozgrywki na najwyższym poziomie, że im zależy na tym, żeby sędziować perfekcyjnie, bo oni są oceniani i oni właśnie dzięki temu też robią kariery, też, no przecież Szymon Marciniak został, zresztą kuriozum na skalę światową, został właściwie chyba największą gwiazdą polskiej piłki nożnej, mówię tej lokalnej, Szymon Marciniak, po tym jak sędziował finał Ligi Mistrzów, jak sędziował w
5: i wciąż ma szansę na sędziowanie finału
6: Mundialu. Tak, tak, tak. Chyba chyba tak. No więc do czego zmierzam? Że oni chcą przecież, bo pomijam przypadki jakiegoś szwindlu, bo to on pewnie jest, no ale to jest, zakładamy, że on jednak jest marginesem. No więc ten sędzia chce podjąć jak najlepszą decyzję, a jednak ulega tym uprzedzeniom. I to jest właśnie dlatego, znaczy to jest tak naprawdę doniosłe, bo to nie dotyczy tylko sportu. No skoro ten sędzia na boisku ma ulega takim podświadomym uprzedzeniom, no to a może sędzia w sądzie powszechnym, tak, w normalnym wymiarze
5: może
6: sprawiedliwości też, może policjant też, może wszyscy.
5: Może nauczyciel.
6: Chociaż trochę już teraz dobrze odeszliśmy od tego mundialu. Ale to są właśnie to natężenie spiskowych teorii
5: jest
6: większe niż dotychczas, ale to też wynika moim zdaniem w sporej mierze właśnie z tego jednego incydentu związanego z Balogunem. No skoro FIFA razem z Trumpem ostentacyjnie łamie własne regulaminy, nie podając właściwie żadnego powodu, no to dlaczego ma przeciętny oglądacz meczów nie podejrzewać, że kręcą też, kiedy nie widać.
5: Tak.
6: To jest dość logiczne.
5: I nie tylko Trump, no bo w sensie to mogą by kręcić też inni.
6: No, tak. Więc to są takie... No to są, to odróżnie. No prawie o sporcie nie rozmawiamy faktycznie.
5: No więc jeszcze na koniec spróbujmy do tego sportu wrócić. To może zadam to pytanie, które wisiało tam na mnie jak miecz Damoklesa. Czy brakuje ci Polaków na tym mundialu?
6: Bardzo
5: I może bardziej
6: pytanie.
5: Bardziej zapytam... No nie jako kibic, chociaż wiadomo, to są trudne relacje z własną drużyną piłkarską, ale może jako dziennikarza, obserwatora, czy Polska... No, ja nie będę spekulował, co Polska by osiągnęła na tym mundialu, czy zaszlibyśmy dalej niż Szwedzi na przykład, ale chodzi o to, czy brakuje ci, że Polska nie bierze udziału w tym doniosłym wydarzeniu, jakim jest 48-drużynowy mundial za oceanem.
6: Prawdę mówiąc, w ogóle o tym nie myślałem w trakcie turnieju. I chyba umiem odpowiedzieć tylko na to pytanie tylko z perspektywy korespondenta wielokrotnego z takich turniejów.
5: Bo ty na ilu mundialach byłeś?
6: No ja byłem na wszystkich turniejach mistrzowskich, piłkarskich, wielkich, tych mistrzostwach Europy i świata w XXI wieku poza 2014 rokiem. Musiałbym policzyć mundiali chyba 5 czy 6, Euro to 7 czy 8, Igrzyska Olimpijskie, byłem na tym. No i właśnie dlatego też trochę nie mam innej perspektywy, więc z mundialami miałem tak, bo Euro jedno było wspaniałe, to we Francji, które się skończyło ćwierćfinałem w czasach Adama Nawałki. Tak. I nawet nie chodziło mi o wynik, tylko tam po prostu jedyny raz w życiu widziałem, że polski projekt piłkarski jest perfekcyjnie obmyślony i realizowany. I zresztą wyjeżdżając tam, wszystkim to powtarzałem stamtąd, że już najlepszy turniej Polaków w moim życiu za mną, już na pewno nigdy nie będzie.
5: Ja wierzyłem, że przed.
6: Ja już trochę nie. Ale wracając do tego pytania. Z mundialami miałem zawsze tę samą relację, to znaczy zawsze było toksycznie, albo źle sportowo, albo średnio sportowo, a ohydnie pozasportowo, jak w Katarze.
5: No, premiowa.
6: Afera premiowa, tak. No i w ogóle cały niesmak związany z tym, że w ogóle był trener, bliski przyjaciel fryzjera skazanego.
5: Nic nie pamiętał.
6: Hersz z mafii piłkarskiej prowadził tą drużynę. Więc mam takie wspomnienie, że ilekroć byłem na mundialach z Polakami, czyli to było w 2002, wszystkie mundiale, w 2006, 2018, 2022, cztery, bo na tylu byli Polacy w wieku, to mundial się dla mnie zaczynał, jak oni odpadali. Wreszcie nie musiałem się nimi już zajmować i mogłem się zanurzyć we wspaniałej piłce nożnej i w oglądaniu.
5: To może ten mundial w 2010 na przykład meczów. W RPA, kiedy nie byłeś na nim, a Polacy tam nie grali, co?
6: No tak, no wiesz, no pamiętaj, to trochę już chyba za bardzo w jakąś prywatę zejdę, ale to na to, jak się czujesz, jak przeżywasz ten mundial, wpływa też miejsce, w którym się odbywa. No i to RPA było jeszcze przygodą dodatkowo związaną z tym, że to było właśnie tam, że to było w takim kraju. I cały trzeba zawsze zjeździć przecież, czyli że i Johannesburg, i Kapsztad, i
5: Pretoria,
6: i Durban, to już wymieniam takie z różnych
5: końców. A mamy też, mówimy tu o kraju z bardzo bogatą i trudną historią.
6: Tak, tak. I to wszystko można było tak. Bardzo mi, bardzo było...
5: To może zadam inne pytanie. Mm-hmm. Czy brakuje ci mimo wszystko, no bo skoro jest to mundial w jakimś stopniu przełomowy. Pierwszy mundial Jamala, pierwszy mundial Halanda, Kylian Mbappé wydawał
6: się... No ostatnie mundiale Ronaldo
5: Messiego.
6: Chociaż ja z tym Messi, prawdę mówiąc, zacząłem mieć wątpliwości.
5: Ja to samo z Ronaldo, ale zaraz do tego dojdziemy. Ale być może jest to mundial tak jak w 2006 roku, czyli mundial pewnej zmiany generacyjnej. No bo tam też mieliśmy ostatnie mundiale Zidana, Beckhama, Figo, Raula i innych gwiazd, a pierwsze mundiale Messiego, Modricia i Ronaldo. Czy żałujesz, że nie uczestniczy w tym Robert Lewandowski? Że on też nie ma...
6: Nie, no w ogóle tak, wiesz, ja tu powiedziałem to trochę, no powiedziałem z tej... Ale wiesz, tak. No bo to, co powiedziałem, to wynika z doświadczeń przeszłości. No tak. Pewnie, tak, fajnie, no kibicuję temu Lewandowskiemu w jakiś sposób.
5: To się, czy żałujesz, że Robert Lewandowski, piłkarz jednak tego formatu, nie ma możliwości pożegnać się z areną międzynarodową piłkarską w taki sposób? Nawet gdybyśmy mieli
6: tak,
5: znowu odpaść w grupie.
6: Niby tak, a z drugiej strony po prostu huczy mi aż w głowie, że to by się skończyło klęską znów. No, że to właśnie, wiesz, na tym polega, że zawsze jest to zderzenie oczekiwań przedturniejowych z tym, co potem widzimy na boisku. I zawsze, i też mnie jako dziennikarza sportowego, czyli człowieka, który jednak się orientuje w hierarchii trochę tej sportowej i umie trzeźwo oceniać, to mnie zawsze męczyło to, że Polacy się, my Polacy mówię już ogólnie, no, ludzie na ulicy, kibice, ci, którzy oglądają piłkę nożną tylko jak jest mundial, zawsze się czuli faworytami, tak. Bo jakiś Ekwador, bo jakiś Senegal, a ja wiem, że nie, my nie jesteśmy żadnymi, to tak jak teraz pewnie wielu ludzi by było przekonanym, że my z Marokiem to możemy walczyć. Nie, Maroko to jest już wyższa cywilizacja piłkarska.
5: Z Japonią.
6: Z Japonią to samo. Znaczy, to jest,
5: wychodzi na to ze Szwecją. Że, nie.
6: No tak, ale ja jak wskazuję na Maroko, na Japonię też.
5: Poza europejskie drużyny.
6: Nie, chodzi mi też o to. Szwecja nie ma jakiegoś systemu wybitnego. Ma czasami lepszych, czasami gorszych piłkarzy. W Maroku jest centralny, finansowany przez króla Mohameda VI projekt wieloletni, strategiczny rozwoju piłki nożnej, który ma być elementem skoku cywilizacyjnego. Dlatego też współorganizują mundial. Budują pod Casablanką największy stadion świata, o czym nikt nie wie, który pomieści większy nawet niż Camp Nou, który ma pomieścić 115 chyba tysięcy, ma zostać ukończony w 2028 roku. Budują tam ze względu na ten mundial koleje długich, szybkich prędkości. Postawili pięciogwiazdkowy, wzorowany na francuskim Clairefontaine, ośrodek treningowy, w których są hotele na 500 miejsc, żeby wszystkie drużyny we wszystkich kategoriach juniorskich mogły tam mieszkać i się rozwijać. Wygrali w ubiegłym roku, albo dwa lata temu, nie pamiętam, w każdym razie ostatni mundial 20-latków. Po drodze pokonując Argentynę, Francję, Hiszpanię, wszystkie potęgi.
5: No i też to, że są...
6: Do tego zmierzam, że po prostu my nam czasami się, no Lewandowski się zjawił nie wiadomo skąd, no po prostu wychynął znikąd. Trochę jak ten Robert Kubica.
5: Mało tego.
6: Wychynął w czasach, kiedy mieliśmy dziurawe autostrady.
5: Nie zapominajmy też, że odstrzeliła go Legia i tutaj...
6: No tak, co czuję, też pokazało, tak.
5: Ja
6: no,
5: czuję jakoś, wiesz, też rodzaj dumy i radości, bo ja jestem poznaniakiem z urodzenia i on występował dwa lata w Lechu Poznań, więc jakby mnie
6: tak, ale
5: wiesz, nie odbierze.
6: Nie chcę ci wyrządzać przykrości, ale moim zdaniem to wszystko przypadek. No właśnie, tak, na tym to polega, że w Maroku to jest zaplanowane, tak. Że oni są rozczarowani, że odpadli w ćwierćfinale. Bo mają powody, bo dlatego, że mają tę strategię. Tak. A my byśmy byli nie rozczarowani, gdybyśmy nie wyszli, nie wiem, z grupy na tym mundialu, chociaż na tym mundialu akurat było trudno, no bo tak powiększyli trzecie miejsce nawet dawało wyjście. My byśmy nie byli rozczarowani, tylko byśmy wpadli w histerię jak zwykle.
5: Ale w histerię na zasadzie, tak, że byliśmy faworytami.
6: Że są najgorsi na świecie, albo że, sam wiesz. Więc ja z tymi Polakami to mam wiecznie takie ambiwalentne odczucia, bo po prostu kojarzy mi się to wyłącznie z...
5: Słychać, że czytało się Gombrowicza.
6: Że tak. O Gombrowicza. To jest mój ulubiony polski pisarz i muszę powiedzieć, że faktycznie Gombrowicza esej o udziale Polaków na wielkiej imprezie piłkarskiej.
5: Byś poczytał.
6: Czytał pasjami, nawet bym się nauczył na pamięć.
5: Super to brzmi w kontekście tego, że jednak on dużo część życia spędził w Argentynie.
6: Tak.
5: Miałem okazję być tam dwa lata temu z moją małżonką. Serdecznie ją pozdrawiam i oglądali i byliśmy nawet w Café Tortoni, gdzie tam jest rzeczywiście taki jedno Gombrowiczolium, mianowicie egzemplarz transatlantyku w oryginale. Więc, ale nie do tego zmierzam, bo wiesz, mówimy o tej trudnej relacji z reprezentacją Polski, ale właśnie Lewandowski. Robert Lewandowski ciekawym momencie swojej kariery, już raczej schyłkowym, odchodzi do Chicago Fire, wyjeżdża z Europy. Czy wróci kiedyś? Ciężko powiedzieć. Jak ty patrzysz na ten transfer nie tylko z perspektywy piłkarskiej, no ale z perspektywy też powiedzielibyśmy społecznej, kulturowej, medialnej.
6: Znaczy ja się, prawdę mówiąc, żegnam z Lewandowskim właśnie.
5: Napisałeś zresztą o tym ciekawy felieton do Tygodnika Powszechnego, że to jest pożegnanie z Lewandowskim, tak, tylko rozłożone w czasie.
6: Tak, w czasie.
5: Nie każdy być może sobie zdaje sprawę, że to już.
6: Tak. Tylko, że gdyby się, wiesz, jeszcze działo, znaczy wtedy, kiedy pisałem do Tygodnika Powszechnego, to już było ze 2 miesiące temu, jeszcze nie było wiadomo, że odejdzie do Chicago Fire i jeszcze nie było wiadomo, że nie będzie miał żadnych ofert innych. Raczej przypuszczaliśmy, że będzie miał.
5: To też jest interesujące, że właściwie jedyne oferty, o jakich mówiono, tak realnie, to jest Chicago Fire, czyli MLS, no i tam Arabia Saudyjska.
6: Nie, ale właśnie o to chodzi. Wtedy jeszcze mówiono, ale to on chciał, a nie było. Bo Arabia Saudyjska wydaje gigantyczne pieniądze faktycznie na piłkarzy, ale już minęła to wydawanie pieniędzy no horrendalnie za dużych, to była prawda etapu przed, nie wiem, 2 laty. To znaczy trzeba było kusić wielkie nazwiska chorymi, bo to tak trzeba nazwać, kontraktami, żeby w ogóle tam zechcieli przyjechać, żeby w ogóle zechcieli spojrzeć na tych Saudów. A teraz oni wielki futbol się oswoił z Saudami. To znaczy wybitni piłkarze widzą, że inni wybitni piłkarze, niekoniecznie emeryci jak Ronaldo, tam grają. Zresztą nie musimy daleko sięgać. Środkowy obrońca, być może najlepszy na tym turnieju hiszpański, Aymeric Laporte, grał tam 2 sezony.
5: Tak.
6: W półfinale grali z Francuzami. Po drugiej stronie był Theo Hernandez, który tam teraz gra.
5: Tak.
6: I tak mogę, w ogóle z tego co pamiętam, to 47 piłkarzy uczestniczących w mundialu gra teraz w Lidze Saudyjskiej. I przez to, że Arabia Saudyjska poniekąd została przyjęta do elity, można powiedzieć. To znaczy zaakceptowano jako kierunek, w którym się można udać już nie tylko ze względów finansowych, ale również sportowych, no bo tam inni wielcy grają. No po prostu wielcy sportowcy lgną do innych wielkich sportowców, rozmawiają ze sobą. To oni się zaczynają zachowywać bardziej racjonalnie. I Lewandowski mógłby wybrać Arabię Saudyjską ze względu na właśnie jakieś nienormalnie wysokie pieniądze.
5: Typu 50 milionów za sezon.
6: No, po prostu ogromne, ogromne. Ale on już teraz, Saudyjczycy nie są na takim etapie, żeby piłkarzowi, który ma 38 lat, tyle zaproponować. I nie było tak naprawdę. To raczej on czekał. Z tego co ja wiem, to on czekał na ofertę stamtąd, bo kiedyś była.
5: Że on by się zgodził.
6: I on by się zgodził, tak. Ale się nie doczekał.
5: Czyli Chicago,
6: i zmieniło się i ten drugi kierunek możliwy to był Milan i Juventus.
5: To mam wrażenie, że to był trochę taki mokry sen niektórych kibiców, żeby jeszcze zatrzymać tego Lewandowskiego na wysokim w miarę poziomie europejskiej piłki, żeby on się tam ocierał.
6: No tak, dlatego dlaczego wracam, jak pisałem ten tekst. O długim pożegnaniu, rozłożonym bardzo w czasie, to właśnie były te różne możliwości, jeszcze leżały na stole. Milan i Juventus bardzo pasował, byli zainteresowani.
5: W Milanie grał Modric.
6: Tak, ale tam w ogóle jest jakby cała włoska piłka ma bardzo silną tradycję utrzymywania na boisku, na murawach długo weteranów. Tak. Tam jest na szczytowym poziomie medycyna sportowa, no wszyscy wiemy o kuchni, o tym, jak oni są, się tam w ogóle prowadzą sportowo.
5: Ale też nie zapominajmy,
6: I też jest niższa intensywność trochę gry, więc dla takich weteranów idealne miejsce, ale oba te kluby nie awansowały do Ligi Mistrzów.
5: Tak.
6: I sprawa się skończyła, więc zostało już tylko Chicago Fire. I teraz tak naprawdę i teraz już dla mnie to pożegnanie nie jest długie, tylko właściwie już jest takie szybkie cięcie z mojej perspektywy.
5: A czy ty nie wierzysz, dlatego, że Robert Lewandowski wróci do Europy?
6: Nie, już kiedy ma wrócić?
5: No, za 2 lata na przykład.
6: Z jednej strony wiesz, no trochę to jest dzisiaj ryzykowne faktycznie prognozować, że na pewno ktoś nie wróci ze względu na wiek, bo te kariery się wydłużyły w sposób jakiś absolutnie niespodziewany, nieprawdopodobny.
5: 41-letni Ronaldo jest podstawowym zawodnikiem reprezentacji Portugalii i nie kończy kariery.
6: Tylko tak. Tylko wiesz, no bo to jest taki problem, że już w przypadku Messiego, który, co jest zbadane, najwięcej, to też zresztą jest wspaniała statystyka, bo z jednej strony ma najwięcej goli, najwięcej asyst, a z drugiej strony największą część meczu przeżywa chodząc. To jest też chodząc. I jakby u niego atletyczność nie jest kluczowa, bo on ma zupełnie inne atuty. Natomiast w przypadku Ronaldo i Lewandowskiego, którzy są bardzo podobnymi sportowcami, dla mnie są po prostu bliźniakami pod względem, pod wieloma względami.
5: I dla nich tę muskulaturę, która pozwoliła się przebić.
6: Tak. Ale u nich ta atletyczność jest kluczowa. I już widać, no zresztą Ronaldo był po prostu, gdyby nie to, że on ma naprawdę status boski w tej Portugalii, bo to nie o to chodzi, że trener się go boi i go nie wystawi. Nie, tam wszyscy Portugalczycy mimo, że widzą, że on słabo gra, znaczy nie wszyscy, ale też badałem to. Oni uważają, że Ronaldo ma grać. Należy się. Nikt nie ma pretensji, że
5: i
6: Ronaldo...
5: I dlatego wierzę, że w 2030, kiedy Mundial będzie współorganizowany przez Portugalię, to on zrobi wszystko, żeby się załapać, choćby jako, wiesz, rezerwowy.
6: Ale wiesz, no 45 lat to już, nie wiem, ja bardziej.
5: Ale ja bym się nie założył, że on tego nie spróbuje.
6: Nie wiem, no zobaczymy. No na razie mu zrobili dobrze, bo trenerem reprezentacji Portugalii został trener, który go prowadził w Al-Nassr.
5: Jorge Jesus. Tak, portugalskiej myśli szkoleniowej.
6: Który został, więc, no ale to już, słuchaj, no to już są takie spekulacje, że wiesz, jak mówił Lemp, przewidywanie jest bardzo trudne, a szczególnie przewidywanie przyszłości.
5: Ale
6: tutaj, no.
5: Tylko problem właśnie polega na tym, że tak, my się żegnamy z Lewandowskim i odchodzi rzeczywiście to pokolenie, które jakoś tam, nie, mnie na przykład, ciebie nie, no bo ty jesteś starszy ode mnie, wybacz, że ci to wypominam, ale mnie ukształtowało, więc jakby...
6: Ale ono już nie odchodzi to pokolenie, ono już dawno odeszło. Przecież to jest pokolenie Lewandowski, to jest, on jest w wieku Glika, on jest w wieku...
5: Jest kilka lat starszy ode mnie.
6: No tak, jest w wieku Glika, jest 2 lata starszy od Krychowiaka, jest... Chodzi to pokolenie, ono już dawno odeszło. Przecież to jest pokolenie Lewandowski, to jest, on jest w wieku Glika, on jest w wieku...
5: Jest kilka lat starszy ode mnie.
6: No tak, jest w wieku Glika, jest 2 lata starszy od Krychowiaka, jest...

0: dlatego że on poleciał do Ameryki i tego już naprawdę... No ludzie nie będą oglądać po nocach meczów raczej Lewandowskiego.
1: Nie,
0: i to będzie takie, i to wiesz, to będzie takie, że no tam chyba... jest akurat taka praktyka marketingowa, tak. Że oni, że MLS rozrzuca po świecie, po mediach społecznościowych gole z ligi za darmo. Nie ma żadnych praw, wszyscy mogą oglądać na Twitterach, dlatego ja na przykład nie oglądam meczów Interu Miami, ale widziałem prawdopodobnie wszystkie albo prawie wszystkie gole Messiego z ostatniego sezonu. I tyle będziemy rano, tak. I wiesz, będą ludzie rano wstawać, będzie tak trochę jak z tym Messim na rano, jakiś gol Lewandowskiego, zobaczymy co w nocy.
1: Albo w ogóle mecz Lewandowski kontra Messi.
0: No tak, no to wtedy to rzeczywiście będzie tak. Wydarzenie, na pewno to zostanie rozdmuchane przez media i skonsumowane, ale wiesz, zniknie ten Lewandowski, znaczy zniknie w ogóle nasz kontakt, bo my, moim zdaniem sobie tego nie uświadamiamy, do jakiego stopnia zniknie nasz kontakt z wielkim futbolem, nas Polaków.
1: Dziękuję ci bardzo, Rafale, za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo.
1: Tymczasem zapraszam do słuchania odsłuchu przede wszystkim wszystkich naszych odcinków w wersji audio w serwisach streamingowych oraz w playerze Radia Z. Zapraszam również na nasz kanał na YouTubie, gdzie obejrzycie wersję wideo. Subskrybujcie, zostawiajcie komentarze. W przyszłym tygodniu spotkam się z wami ponownie ja, Mikołaj Pietraszewski. Do zobaczenia, do usłyszenia.

0: Minęła właśnie czwarta. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Siły USA rozpoczęły kolejną serię uderzeń na cele w Iranie. Jak podało dowództwo centralne Stanów Zjednoczonych, ataki mają ukarać irańskich strażników rewolucji za uderzenia na amerykańskich żołnierzy w Jordanii, w wyniku których zginęły co najmniej dwie osoby. To już ósmy kolejny dzień wznowionych ataków sił USA od czasu zerwania przez Amerykanów rozejmu z Iranem. Jak wiecie z Radia Z, w piątek w wyniku irańskiego ataku rakietami balistycznymi i dronami na bazę lotniczą w Jordanii zginęło dwóch amerykańskich żołnierzy, a jednego uznaje się za zaginionego. Atak zwiększył bilans strat ludzkich po stronie amerykańskiej do 16 żołnierzy. A Departament Stanu USA wezwał Amerykanów mieszkających za granicą, by zachowali wzmożoną ostrożność w związku z ryzykiem nieprzewidzianej eskalacji na Bliskim Wschodzie. Według resortu grupy związane z Iranem mogą atakować Amerykanów. W komunikacie nie podano dodatkowych szczegółów lub zaleceń, ale ostrzeżono, że może dojść do opóźnień lub odwołań lotów, szczególnie na Bliskim Wschodzie. Niepokojące sygnały niemieckiego wywiadu po ich ujawnieniu w kraju podniesiono do wysokiego. Stopień zagrożenia atakiem terrorystycznym przekazał niemiecki minister spraw wewnętrznych. O szczegółach wiadomo niewiele, ale zagrożenie ma być konkretne i realne, a celem mogą być instytucje państwowe i obywatele, powiedział szef resortu Aleksander Dobrindt. Stołeczni policjanci ramię w ramię z funkcjonariuszami z Austrii zatrzymali trzech mężczyzn podejrzanych o udział w brutalnym napadzie na autostradzie A9 w pobliżu Gracu. Do ataku doszło w listopadzie zeszłego roku. Według śledczych grupa pseudokibiców wracających z zagranicznego meczu zablokowała samochód, którym podróżowało dwóch Chorwatów, pobiła ich, zniszczyła auto i okradła. Poszkodowani byli przypadkowymi ofiarami. Napastnicy mieli omyłkowo uznać ich za kibiców wrogiej grupy. Podejrzani byli poszukiwani europejskimi nakazami aresztowania, mówi Radiu Z Bartłomiej Śniadała ze stołecznej komendy.
1: Do tych zatrzymań doszło na terenie Warszawy i Ząbek. Śledczy ustalili, że jeden z poszukiwanych przebywa za granicą i przyleci do Warszawy samolotem. 36-latek został zatrzymany zaraz po wylądowaniu. 41-latek i 29-latek zostali zatrzymani w mieszkaniach.
0: Wszyscy trzej zostali już tymczasowo aresztowani. Czeka ich ekstradycja. W tej sprawie wyroki usłyszało już 8 pseudokibiców. Austriacki sąd wymierzył im od 1,5 roku do 4 lat więzienia. W nadchodzącym tygodniu możemy spodziewać się podwyżek cen paliw. Analitycy przewidują, że benzyna 95 może kosztować 7 zł i 30 groszy za litr, a diesel prawie 8 zł. To przez powrót konfliktu na Bliskim Wschodzie i blokadę cieśniny Ormus. Premier dopytywany, czy jest szansa na powrót rządowego pakietu CPN, ucina dyskusję.
2: Myśmy z góry zapowiadali, że będziemy w stanie dopłacać z budżetu państwa do ochrony cen paliw przez jakiś czas. Nie możemy bez końca łożyć na te pieniądze. I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie. Ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
0: Rządowy program CPN zakończył się 30 czerwca. Spór o stowarzyszenia podsycił napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński spotkał się z Mateuszem Morawieckim. Władze partii domagają się rozwiązania stowarzyszeń, w tym założonego przez byłego premiera Rozwój Plus. Po spotkaniu z prezesem PiS Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że Polska wygra wtedy, gdy patrioci będą budować mosty między sobą, a nie mury. Ze szczegółami Daniel Wrzos.
3: Spotkanie obu premierów nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Politycy PiSu, którzy działają w stowarzyszeniach, mają czas do czwartku, żeby złożyć oświadczenie, że rezygnują z członkostwa w takiej organizacji lub zostaną wykluczeni z partii. Członkowie Rozwoju Plus napisali list do prezesa Kaczyńskiego, w którym piszą o zachowaniu jedności i otwartości. Jeszcze nie urodził się taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, napisał po spotkaniu Morawiecki.
0: Z Kaczyńskim nie zamierza natomiast dyskutować Jacek Sasin, który zapowiedział, że swoje stowarzyszenie rozwiąże. Upały, które dokuczają nam wszystkich, są wyzwaniem także dla osób żyjących na ulicy. Dlatego w Łodzi ruszyła zbiórka bidonów i butelek na wodę, które trafią do osób w kryzysie bezdomności. Akcję prowadzi Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. Po pierwszej fali tegorocznych upałów wyczerpały się zapasy przekazywane przez streetworkerów osobom potrzebującym, mówi Radiu Z Piotr Kowalski z łódzkiego MOPS.
4: Niestety warunki atmosferyczne są jakie są, nie zawsze jest łatwiej. Stąd też latem wspieramy osoby w kryzysie także dodatkowo w taki sposób, że prowadzimy zbiórkę butelek wielorazowego użytku, bidonów, też termosów, bo czasem łatwiej w nich na przykład utrzymać zimną wodę latem.
0: Bidony i butelki można przynosić do głównej siedziby łódzkiego MOPS-u. Lotnisko Chopina ma za sobą rekordowe półrocze. Od stycznia do czerwca warszawski port obsłużył prawie 12 milionów pasażerów. Rekordowa liczba podróżnych to także rekordowe wyzwania. Kolejki do kontroli bezpieczeństwa są naprawdę duże, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
5: Musimy pamiętać, że samolot na nas nie poczeka. Wielokrotnie słyszałem pasażerów rozmawiających, że jak już się odprawialiśmy, to samolot poczeka. Nie. To, że samoloty odlatują bez pasażerów, zdarza się.
0: Aby uniknąć takich przygód, na lotnisko trzeba przyjechać co najmniej 2 godziny przed lotem. A skoro lecimy już na zagraniczne wakacje, przed powrotem z nich warto sprawdzić, jakie pamiątki kupiliśmy. Niektóre suweniry mogą okazać się nielegalne, a i słono nas kosztować podczas kontroli. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
6: Przedmioty wykonane z kości słoniowej, rogów nosorożca, koralowców, skóry dzikich zwierząt, muszle, produkty lecznicze ze składnikami pochodzenia zwierzęcego. Na przywiezienie takich rzeczy zgodnie z tak zwaną konwencją waszyngtońską trzeba mieć pozwolenie. I warto o tym pamiętać, podkreśla Magdalena Janiszewska z łódzkiego Orientarium.
7: Niewiele osób w ogóle orientuje się, że istnieją jakiekolwiek przepisy regulujące przewóz tego typu pamiątek.
6: Za nielegalny przewóz takich pamiątek w skrajnym przypadku grozi do nawet 5 lat więzienia. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Z urlopu najbezpieczniej przywozić rzeczy niepochodzące z natury. Najmniej ryzykowne będą ceramika, lokalne przyprawy czy niezawodny magnes na lodówkę. Teraz to już wszystko. Na kolejne wiadomości Radia Z zapraszam za niecałą godzinę.
8: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
9: Czy na rynku kryptowalut da się jeszcze odróżnić dobrze szykowaną pułapkę od rewolucji finansowej? O tym dzisiaj porozmawiamy, przyglądniemy się aferze Zonda Krypto, no i powiemy, jak inwestować, jak zrozumieć i czy jest w ogóle potrzeba rozumienia kryptowalut. Pomoże nam w tym dzisiejszy gość Arkadiusz Jóźwiak, redaktor naczelny Comparik.pl. Dzień dobry.
10: Dzień dobry, witam.
9: Czym dokładnie jest afera Zonda Krypto i dlaczego wzbudza tyle emocji? W dwóch zdaniach, gdybyśmy mieli wytłumaczyć.
10: Najszybciej mówiąc, czy najprościej mówiąc, Zonda Krypto wzbudza tyle emocji z dwóch powodów. Pierwszy to jest skala potencjalnych strat. Mówię potencjalnych, bo dzisiaj ciężko jest jeszcze jasno zdefiniować, czy te środki na pewno przepadły i myślę, że ten wątek jeszcze później sobie pociągniemy dalej. Natomiast ze względu przede wszystkim na skalę strat, ile ludzie realnie tam stracili pieniędzy, no bo mówimy o kwotach szacowanych przynajmniej na tym etapie na jakiś miliard złotych. Może to być zdecydowanie więcej, tego tak naprawdę nie wiemy. I druga kwestia, no to jest to, że to jest coś, co doprowadziło do takiej swego rodzaju wojny politycznej w tym momencie. A można odnieść wrażenie, że politycy nie za bardzo starają się zrozumieć albo nie za bardzo starają się pomóc, co tak naprawdę wykorzystują całą tą aferę do tego, żeby zyskać trochę głosów w sondażach.
9: Czyli generalnie w wielkim skrócie ludzie wpłacili pieniądze i te pieniądze po prostu zniknęły.
10: Nawet właśnie nie tyle, co zniknęły. To jest klucz, że te pieniądze nigdzie nie zniknęły, tylko że nie ma do nich dostępu.
9: Czyli rozpłynęły się trochę w powietrzu, ale albo inaczej. Wiemy, gdzie są, wiemy, w którym sejfie leżą, ale nie mamy do niego klucza.
10: Dokładnie
9: i nie możemy
10: tak. Nie mamy klucza do tego sejfu. Te pieniądze leżą od kilku lat, nieruszane, nic się z nimi nie
9: działo. Ale wiemy na pewno, że one tam leżą?
10: Wiemy, że leży 4,5 tysiąca bitcoinów wartych około ponad miliard złotych, więc to są środki, które jesteśmy w stanie wyśledzić. Bo tym charakteryzuje się blockchain, tym charakteryzuje się sieć Bitcoina, że tam wszystko jest transparentne, wszystko jest jawne. No i co do zasady nie da się ukryć transakcji. Nie da się w sieci Bitcoin przeprowadzić transakcji, której nie dałoby się wyśledzić nawet po 10 latach. Wszystko jest zapisane, wszystkie transakcje były jawne. Jedyna kwestia, jeśli chodzi o anonimowość, jeśli możemy tak jeszcze dzisiaj mówić na rynku Bitcoina, dotyczy tego, że znane są adresy portfeli. Widzimy, jeżeli na przykład pan ma portfel kryptowalutowy, ja mam portfel kryptowalutowy, to mogę panu przesłać bezpośrednio pieniądze. Środki, w sensie kryptowaluty przesłać bez wykorzystywania pośrednika. Czyli nie korzystamy z żadnego pośrednika w postaci banku czy kogokolwiek innego, tylko ta transakcja, te środki przechodzą bezpośrednio od nas. Mhm. I to jest duża zaleta, duża przewaga. i środki w sieci Bitcoina są anonimowe tak długo, jak te portfele nie zostaną skojarzone gdzieś na giełdach. Żeby założyć konto na giełdzie, musimy się zweryfikować. Mamy regulacje europejskie, więc trzeba podać imię, nazwisko. Bardzo często wymagany jest po prostu skan dowodu osobistego. I jeżeli kupimy środki kryptowaluty na giełdzie i przetransferujemy je na nasz portfel kryptowalutowy, no to w tym momencie dla służb, dla urzędu skarbowego chociażby, czy jakichś służb wywiadowczych, no ten portfel jest kojarzony z nami, że on jest nasz. No i na tej podstawie możemy domniemywać, że okej, okay, jeżeli z tego portfela będą wypływały jakieś środki, to to my robimy jakieś transakcje. No i wiemy, że jest portfel, który należał do giełdy Zonda Krypto, no i na nim znajduje się 4,5 tysiąca bitcoinów, do których niestety Zonda Krypto nie ma dostępu.
9: Czyli kto ma ten klucz?
10: Klucz prywatny, czyli takie powiedzmy hasło, które umożliwia operowanie tymi środkami, według informacji, które są dzisiaj znane, posiada Sylwester Suszek, który z kolei zaginął ponad 4 lata temu.
9: A rodzina nawet domniemuje, że prawdopodobnie nie żyje.
10: Dokładnie tak.
9: Mhm. A jak ta afera Zonda Krypto ma się do wcześniejszych afer finansowych, na przykład do Amber Gold?
10: No, pojawiły się szacunki, że afera Zonda Krypto może być znacznie większa pod względem na pewno ilości oszukanych osób. Pod względem kwot też. Bardzo możliwe, że średnia kwota straty na poszczególnego użytkownika będzie być może nieco niższa niż w przypadku Amber Gold, ale jeśli chodzi o ogólny wolumen, to mogą być znacznie większe kwoty. Jeśli chodzi o ilość osób poszkodowanych, to też mogą być znacznie wyższe te wartości. Natomiast dzisiaj to jest jeszcze zbyt świeży temat, żeby w ogóle szacować, ile tych osób będzie poszkodowanych, no bo cały czas kolejni poszkodowani się zgłaszają, a prawdopodobnie część osób poszkodowanych w ogóle się nie zgłosi w tej sprawie.
9: A czy pan jako specjalista mógł przewidzieć tego typu aferę, czy ona nam spadła z nieba?
10: Nie powiem, czy dało się przewidzieć tego typu kwestie, natomiast jest taka podstawowa zasada, inwestując na rynku kryptowalut, żeby nie trzymać środków na giełdzie. Giełdy to są platformy, instytucje, firmy prywatne. I wykorzystujemy je po to, żeby kryptowaluty kupić albo żeby kryptowaluty sprzedać. Natomiast każdy od wielu lat, my w Polsce też zresztą staramy się edukować w tym zakresie, środków nie należy trzymać na giełdach, bo giełdy kryptowalut nie są podobne do tradycyjnych domów maklerskich, które są regulowane, nadzorowane, tam jest bilans, jesteśmy w stanie wszystkie środki zweryfikować,
9: sprawdzić
10: dokładnie.
9: No właśnie, bo nikt tego nie nadzoruje i dokładnie. Tu jest problem. Tu jest... Z drugiej strony, jeżeli mam luźne 2 miliony złotych i niekoniecznie chcę je pokazywać urzędowi skarbowemu, skąd je mam, mogę za to kupić kryptowaluty i nic mi za to nie grozi? Nikt mnie nie będzie pytał, skąd na to mam pieniądze? Czy to tak nie działa do końca?
10: Kiedyś tak by działało, dzisiaj tak nie działa. Przynajmniej nie w Polsce, nie w Europie. Jeżeli chodzi o regulacje kryptowalut, no to w Europie one są bardzo zaawansowane. Mamy dość restrykcyjne prawo regulacyjne. Może my w Polsce jeszcze nie zdążyliśmy przeprowadzić ustawy nasi rządzący biją się trochę o to, jak ta ustawa ma finalnie wyglądać, ile regulacji ma zawierać w sobie. Natomiast nie da się dzisiaj co do zasady na większą skalę kupić anonimowo kryptowalut. Jakieś pojedyncze kwoty, nieduże transakcje można jeszcze do pewnego limitu, chyba 1000 euro, więc to jest bardzo nieduży limit. A tak poza tym, jeżeli chcemy przeprowadzić transakcje na jakiejkolwiek giełdzie, czy nawet w kantorze internetowym, czy gdziekolwiek, to musimy się zweryfikować. Czyli musimy po prostu przejść pełną weryfikację KYC i musimy udowodnić, skąd my te środki legalnie mamy.
9: To dlaczego kryptowaluty są lepsze, łamane przez gorsze, czy takie same, jeżeli chodzi o inwestycje?
10: Kryptowaluty są wykorzystywane, czy postrzegane bardzo często jako aktywo stricte spekulacyjne i to wynika przede wszystkim dlatego, że na przestrzeni ostatnich lat one naprawdę pozwoliły wielu ludziom zbudować potężne majątki. Więc to jest instrument, który wygenerował stopy zwrotu wyraźnie przewyższające te, co tradycyjny rynek akcji, czy rynek walut, czyli forex, złoto, srebro. Kryptowaluty po prostu dały zarobić więcej, tym samym przyciągając bardzo dużo nowych osób. I też pod względem regulacyjnym można dostrzec, że one są troszkę inaczej przeregulowane. Na przykład na rynku kryptowalut możemy dzisiaj jeszcze handlować z wykorzystaniem dźwigni finansowej, a handlując na rynku na przykład forex, już ta dźwignia dalej jest dostępna, ale bardzo mocno ograniczona.
9: A jest pan w stanie wytłumaczyć w dwóch zdaniach tym, którzy nie wiedzą, co to są te kryptowaluty? Czy to jest jakaś dodatkowa waluta, czy co to tak naprawdę jest? Jak to zrozumieć?
10: Założenie było takie, jak powstawał Bitcoin, bo on był pierwszy, przez to jest największy, najbardziej popularny, że miał być to środek wymiany wartości umożliwiający bezpośrednią wymianę wartości między użytkownikami, tak aby nie było potrzeba korzystać z pośredników właśnie w postaci banków. Tak,
9: czyli poza kontrolą też de facto.
10: Poza kontrolą, tak. Było to aktywo wolnościowe. Tak było postrzegane, tak dalej jest postrzegane, więc można powiedzieć, że tak, że miało to być poza kontrolą, no ale wiadomo, że na pewnym etapie, chociażby ze względów bezpieczeństwa dla użytkowników, te regulacje na świecie zaczęły się pojawiać. To oczywiście nie oznacza, że nie można wymienić kryptowalut między sobą. Możemy to zrobić poza kontrolą. Gdybym chciał kupić kryptowaluty anonimowo, powiedzmy, to też jestem w stanie coś takiego zrobić. Tylko nie zalecałbym czegoś takiego, bo to jest bardzo, bardzo ryzykowne. No bo jeżeli jestem w stanie ja wysłać do kogoś kryptowaluty bezpośrednio, bez wykorzystywania pośrednika, no to ktoś jest w stanie też wysłać kryptowaluty mi. Więc gdybym tylko znalazł kogoś, kto chce sprzedać kryptowaluty, a ja chciałbym je kupić, to moglibyśmy się bezpośrednio ze sobą porozumieć, dogadać, no i wtedy nie muszę zakładać konta na żadnej giełdzie. Natomiast od razu zaznaczam, nie idźmy tą drogą, to jest skrajnie niebezpieczne, bo w ten sposób, jeżeli chcemy umawiać się na taki zakup z osobami, których nie znamy, bo co innego, gdybyśmy chcieli kupić od kogoś znajomego, z rodziny i tak dalej.
9: Jasne.
10: Ale jak umawiamy się ze sobą, której nie znamy w internecie, no to jest bardzo duże ryzyko, że ten ktoś po prostu będzie chciał nas oszukać. Więc jest technicznie taka możliwość, ale to jest zły wybór.
9: A na rynku kryptowalut widzimy taki jakiś powtarzalny schemat podobnych upadków zaufania, jak było to w przypadku Zonda Krypto? Czy Zonda Krypto jest jedyna, a wszystko inne już działa tak, jak działać powinno?
10: Podobnych przypadków było wiele, no począwszy właśnie od chociażby gigantycznej giełdy Mt. Gox, która upadła w 2014 roku i to była w tamtym momencie największa kryptowalutowa giełda na świecie. Ona odpowiadała za około 70% obrotu wszystkich kryptowalut na całym świecie. No i rzeczywiście ona upadła, została wykradziona. Syndykowi co prawda udało się odzyskać część tych środków, które zostały skradzione i po mniej więcej 10 latach osoby poszkodowane rzeczywiście odzyskały te środki. Nie w 100% odzyskali, po 20% na przykład swoich aktywów. Natomiast biorąc pod uwagę, jak bardzo Bitcoin przez te 10 lat wzrósł, no to myślę, że ci inwestorzy nie czują się przesadnie poszkodowani. Można nawet powiedzieć, że znamy kilka takich osób. W Polsce są osoby, które miały w tamtym momencie tam rachunki, posiadały tam kryptowaluty, więc technicznie stracili. To oni otwarcie mówią, że z perspektywy czasu nawet dobrze się stało, bo prawdopodobnie nie wytrzymaliby z tym Bitcoinem przez 10 lat, tylko prędzej czy później by go sprzedali. I mimo tego, że oni nominalnie ilościowo tych Bitcoinów mieli więcej, no to ich wartość była znacznie mniejsza niż tak jak teraz dostali rok czy dwa temu. Rzeczywiście syndyk Mt. Goxa zaczął te środki wypłacać. Mhm. To jest jeden przypadek, taki znany przypadek. Kilka lat temu upadła inna duża giełda FTX. To była w tamtym momencie, w chwili upadku, trzecia największa giełda kryptowalut na świecie. I to są takie duże sytuacje. No ale mieliśmy też lokalne giełdy, znacznie mniejsze, które też upadały, których właściciele znikali w niewyjaśnionych okolicznościach, więc to nie jest żaden odosobniony przypadek.
9: Ale wie pan, jak to brzmi kuriozalnie, że właściciele giełdy znikają w nieokreślonych okolicznościach.
10: Wiem, jak to brzmi kuriozalnie, no ale trzeba pamiętać
9: to o dlaczego
10: tym,
9: że... Dlaczego ja mam inwestować? Dlaczego powinienem albo mogę chcieć skorzystać z takiej giełdy? Skoro to już brzmi trochę szemranie.
10: Znaczy, dlatego powiedziałem wcześniej, że środków nie trzymamy na giełdzie. Nie przechowujemy ich na giełdzie. Wpłacamy tam pieniądze, jeśli chcemy kupić kryptowaluty, kupujemy kryptowaluty i te kryptowaluty z giełdy należy wypłacić. Jedyna sytuacja, kiedy trzymamy środki na giełdzie, to jest sytuacja, w której my nie chcemy inwestować długoterminowo, tylko chcemy być traderami, czyli chcemy aktywnie handlować, codziennie na przykład podejmować kilka decyzji inwestycyjnych i spekulować na tym, że cena jakiejś kryptowaluty w horyzoncie godziny, dwóch wzrośnie, spadnie i na takich krótkoterminowych ruchach zarabiać, no to wtedy tak, musimy te środki realnie mieć na giełdzie, ale jeśli ktoś chciałby zainwestować w Bitcoina, czy w jakąkolwiek inną kryptowalutę i trzymać sobie tą kryptowalutę przez rok, dwa, pięć, dziesięć, to on po prostu powinien ją kupić. Kupić sobie do tego najlepiej portfel sprzętowy, na którym możemy taką kryptowalutę bezpiecznie przechowywać. On jest bez dostępu do internetu, on jest offline'owy i wtedy te środki możemy sobie schować, gdzie chcemy. Jak ktoś chce, to sobie schowa pod materacem, jak ktoś chce i ma tych środków więcej, to sobie wynajmie na przykład skrytkę w banku i te środki bezpiecznie będą po prostu leżały. Więc inwestujmy inwestujemy głównie po to, żeby zarobić. Tak samo jak inwestujemy na rynku akcji, po to, żeby zarobić. Natomiast nigdy nie powiedział, że trzymanie środków na giełdach jest bezpieczne, jest zalecane.
9: To dlaczego ludzie to robią?
10: Są, myślę, że dwa powody. I pierwszy powód to jest wygoda. Najprościej. Czyli po prostu nie chce nam się tego transferować. Plus, jak te środki wypłacamy z giełdy kryptowalut na swój prywatny portfel, to my jesteśmy tak naprawdę panem tego całego portfela. Czyli my odpowiadamy za bezpieczeństwo tych środków w takim kontekście, że właśnie przykład Zondy Krypto jest tutaj idealny. Jeśli zapomnimy hasła do tego portfela, no to tracimy dostęp do naszych środków. W tradycyjnym sektorze bankowym, jak mamy konto w banku i zapomnę sobie hasła, to nie jest tak, że wszystkie środki utracę. Wezmę dowód osobisty, pójdę do placówki banku, pokażę dowód, pokażę siebie, dadzą mi nowe hasło, zresetują to wszystko, mam dostęp dalej do swoich środków. Podobnie jest z tradycyjnymi rachunkami maklerskimi. Najwyżej tym dyskomfortem będzie to, że muszę się udać gdzieś do jakiejś placówki, stawić się. W przypadku kryptowalut nie ma czegoś takiego. Ja dbam o bezpieczeństwo swoich środków, przez to część osób boi się, nie chce albo się boi dbać o to. Natomiast są dzisiaj inne alternatywne sposoby, które pozwalają nam inwestować na rynku kryptowalut bez konieczności trzymania tych kryptowalut na takich prywatnych portfelach. Myślę, że do tego też sobie jeszcze za moment dojdziemy. Natomiast jest jeszcze drugi powód, bardziej zgubny bym powiedział, ale bardzo często w kuluarowych rozmowach ludzie o tym wspominają, a mianowicie takie przeświadczenie, że zabezpieczenia są już tak rozwinięte, ten cały system security jest tak rozwinięty, giełdy tak bardzo inwestują w zabezpieczenia swoich platform, że właściwie nie ma żadnego ryzyka, nie ma żadnego zagrożenia. Tylko to przeświadczenie jest tak długo ważne, aż dana giełda upadnie i jej klienci po prostu tracą środki.
9: A powiedział pan jeszcze, że te środki, jeśli chodzi o Zonda Krypto, one gdzieś są schowane fizycznie, czyli nie ma prawdopodobieństwa przynajmniej na dzisiaj, że ktoś je ukradł. One realnie tam są.
10: One realnie tam są, ja powiem więcej. Są programy, które pozwalają śledzić zachowania portfeli, czyli jeśli z tego konkretnego portfela, na którym te 4500 bitcoinów się znajduje, jakiekolwiek środki zostałyby wypłacone, wyprowadzone, zmieniłyby miejsce, po prostu one zostałyby wytransferowane na inny portfel, to będziemy natychmiast o tym wiedzieć.
9: A co jeśli nie znajdziemy nigdy już tego klucza?
10: To te środki po prostu przepadną na zawsze. I no, historia zna takich przypadków całkiem sporo. Są osoby, które lata temu wykopywały Bitcoina. Można coś takiego robić. Co prawda dzisiaj to się bardzo mocno sprofesjonalizowało, więc już nikt nie robi tego w zaciszu własnego domu. W 2017 roku można było Bitcoina kopać, czyli powiedzmy wydobywać Bitcoina. Wygląda to w ten sposób, że my inwestujemy w infrastrukturę technologiczną, która jest wykorzystywana do utrzymania całej sieci, czyli na przykład do zatwierdzania kolejnych transakcji. Ja przesyłam panu kryptowaluty, a sieć dba o to, żeby ta transakcja została potwierdzona, zaakceptowana, nie da się jej wymazać. Ale lata temu, 2012-2013 rok, no to takiego Bitcoina można było kopać nawet z poziomu zwykłych komputerów domowych, takich PC. No więc są osoby, które w tamtym czasie kopały te Bitcoiny. Mówię kopały w cudzysłowie oczywiście, chodzi o jakieś tam dbanie o bezpieczeństwo całej sieci. No i miały tych Bitcoinów na dyskach twardych setki albo tysiące, no ale w momencie, w którym ten jeden bitcoin kosztował 50 centów, jednego dolara, troszkę więcej, to nie były dla nikogo żadne większe kwoty, więc one sobie tak po prostu leżały. No i często jest tak, że te osoby albo te dyski wyrzuciły na śmietniska. Był zresztą bardzo znany, chyba Brytyjczyk, jeżeli dobrze pamiętam, który przez długie, długie lata szukał swojego dysku twardego na wysypisku śmieci, włącznie z tym, że złożył sprawę do sądu, gdy to wysypisko miało być już likwidowane. Że ono nie może być likwidowane, bo tam są jego bitcoiny warte naprawdę miliardy dolarów, więc fortuna. Po chyba 8 latach zrezygnował w końcu, bo uznał, że nie jest w stanie znaleźć tego dysku twardego, a nawet gdyby go znalazł, no to jeszcze jest ryzyko tego, że nie będzie w stanie dostać się do tych środków.
9: Czyli może być tak, że ci ludzie, którzy stracili pieniądze, jeśli chodzi o Zonda Krypto, wiedzą, gdzie te pieniądze są i oglądają je trochę przez szybę, bo nic nie mogą z tym zrobić.
10: Można tak to porównać mniej więcej. Mhm. Czyli jest ryzyko takie, że ktoś kiedyś ten klucz prywatny rzeczywiście odnajdzie, no i te środki uda się odzyskać, no a jest też takie prawdopodobieństwo, że po prostu te środki przepadły na zawsze i takich środków utraconych jest znacznie, znacznie więcej. Szacuje się, że to może być nawet kilkadziesiąt procent, pokroju około 20% całkowitej podaży Bitcoina. Dzisiaj w obiegu na rynku mamy technicznie 20 milionów Bitcoinów. No i szacuje się, że nawet 20 kilka procent z nich może być utracone właśnie poprzez to, że ktoś stracił dostęp do swojego portfela.
9: Nie chcę pana wciągać w politykę, więc wytłumaczmy tylko dosłownie w dwóch, trzech zdaniach. Skąd się wzięła ta polityczna dyskusja, że tak łagodnie to określę, żeby nie użyć słowa nawalanka?
10: Myślę, że to jest walka o polityczne głosy, bo afera Zondy Krypto tak naprawdę rozpędziła to wszystko. To nie jest tak, że w Polsce próba uregulowania rynku kryptowalut zaczęła się miesiąc temu. Zaczęła się kilka lat temu, tylko nie było żadnych wielkich postępów w tej sprawie. Pierwsze takie bardzo sensowne ustawy pojawiły się w ubiegłym roku, ale to wynika przede wszystkim dlatego, że my jako Polska jesteśmy zobligowani do tego, aby ten rynek uregulować. I narzuca nam to bezpośrednio Unia Europejska, która nawet nie każe nam wymyślać ram regulacyjnych do rynku kryptowalut. Te ramy już są określone w rozporządzeniu europejskim MiCA i to jest rozporządzenie, biorąc pod uwagę, jakie są regulacje na przykład w Stanach Zjednoczonych czy w Azji, to i tak Europa bardzo mocno chce ten rynek uregulować, a naszym celem jako kraju, jako polityków było określenie tego, jaka instytucja będzie nadzorować ten rynek. Czyli tu się zgadzamy, że jedyny wybór na tym etapie, nie rozsądzam tego, czy słuszny, czy nie, po prostu jedyny możliwy, to jest Komisja Nadzoru Finansowego, bo nie ma drugiej instytucji w Polsce, która mogłaby taki nadzór sprawować i określenie kar, jakie ewentualnie mają być nakładane na podmioty, które nie trzymają się tych regulacji. No i to sobie szło jakimś takim swoim torem bardzo, bardzo powolnie. Partia rządząca chciała bardzo mocno ten rynek uregulować. Właściwie można powiedzieć, że to doprowadziłoby do takiego zdławienia całej branży w Polsce. No a teraz to już tak naprawdę widzimy jedną wielką licytację na to, kto bardziej będzie chciał tego rynku zakazać. Można odnieść wrażenie, tak jakby rządzący nie rozumieją tego rynku kryptowalut. I oni nawet nie starają się tego rynku zrozumieć, bo rozmawiam chociażby dzisiaj z Filipem Pawczyckim, prezesem Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin. Oni jako stowarzyszenie już ponad miesiąc temu wysyłali tak naprawdę do wszystkich posłów, wszystkich co do jednego, prywatnie książki, które tłumaczą Bitcoina i tłumaczą rynek kryptowalut prostym językiem. No zdaje się, że nie za bardzo ktokolwiek chce się tymi książkami zainteresować i zapoznać z ich treścią, więc politycy nie rozumieją tego rynku kryptowalut. A jak czegoś się nie rozumie, to najprościej jest to zdelegalizować, zakazać, ograniczyć jak tylko się da, no bo w momencie, w którym utrudnimy możliwość prowadzenia biznesu w tej branży w Polsce, no to de facto można zakładać, że żadna polska firma nie będzie działać, a jak żadna polska firma nie będzie działać, to żaden Polak w takiej polskiej firmie nie straci pieniędzy. Tylko że to jest trochę droga donikąd, bo my w ten sposób tępimy trochę, można powiedzieć, polskie firmy, które starają się rozwijać i które bardzo dobrze sobie radzą. Zresztą kilka lat temu Polska na arenie międzynarodowej była wymieniana jako jeden z bardzo prosperujących krajów. My byliśmy w czołówce światowej, jeśli chodzi o rozwój branży kryptowalut. Dziś jesteśmy w ogonie Europy i można powiedzieć, że jesteśmy trochę na straconej pozycji w tym momencie. Natomiast firmy z zagranicy i tak będą mogły tutaj funkcjonować i tak będą mogły działać. Po prostu nie będziemy mieli naszych rodzimych firm. Będą firmy, które albo są zagranicznymi gigantami, albo już mamy takie polskie firmy, które po prostu ze względów regulacyjnych przeniosły się za granicę, tam są zarejestrowane, tam zdobyły licencję, mogą tą licencję paszportować, czyli normalnie mogą świadczyć usługi polskim klientom, ale podatki płacą za granicą.
9: Oczywiste jest, że jeśli ktoś stanowi prawo, to powinien zrozumieć, o co chodzi w kryptowalutach. Natomiast gdyby ktoś chciał zainwestować, to musi rozumieć, o co w tym wszystkim chodzi.
10: Ja pokuszę się o takie stwierdzenie, że nie musi rozumieć. Że nie musi rozumieć tego wszystkiego. Oczywiście w dużej mierze jest tak, że jak inwestujemy w cokolwiek, to inwestujemy po to, żeby zarobić. Więc jakieś podstawy oczywiście warto mieć, warto wiedzieć skąd ten Bitcoin się wziął, że możemy nim iść do sklepu i zapłacić za przysłowiowe bułki, no bo tego typu możliwości mamy. Natomiast jeśli chodzi o zrozumienie, to mam takie wrażenie, że wiele osób boi się albo nie chce inwestować w kryptowaluty, bo ich nie rozumie, ale z drugiej strony czy my rozumiemy cały otaczający nas świat. Przecież jak ja wezmę telefon do ręki i wybiorę losowy zbiór cyfr i nacisnę ten zielony przycisk, to gdzieś w innej części świata też zadzwoni telefon. I czy kiedyś zastanawialiśmy się, jak to jest, że ja tutaj wybieram jakiś numer, a gdzieś indziej dzwoni telefon? Albo jak to jest, że ja napiszę wiadomość, a na innym takim samym plastikowym urządzeniu ta wiadomość się wyświetli? Albo czy zastanawialiśmy się, jak to jest, że jak wezmę kawałek plastikowej karty albo telefon i przyłożę do innego kawałka plastiku i ten kawałek plastiku zrobi pik, to z mojego konta znikną pieniądze, a na innym koncie przedsiębiorcy pojawią się pieniądze. Albo jak to jest możliwe, że ja wpisuję sześciocyfrowy kod, zatwierdzam go w aplikacji bankowej i z mojego konta znikają pieniądze, tak działa Blik, a gdzieś indziej pieniądze się pojawiają. Albo jeszcze bardziej abstrakcyjna sytuacja. Jak to jest możliwe, że ja mogę komuś przelać środki, mimo tego, że nie znam numeru jego konta, ale znam jego numer telefonu, a mogę wysłać środki na numer telefonu? Nie zastanawialiśmy się, jak to działa. A to działa i z tego korzystamy na co dzień.
9: To jak w takim razie inwestować w kryptowaluty, żeby zminimalizować ryzyko utraty kapitału?
10: Jeżeli chodzi o ryzyko utraty kapitału, no to tu już byśmy mówili o zmienności cen. No na to wpływu bezpośrednio nie mamy. Rynek porusza się w jakichś cyklach. Rzeczywiście te cykle na ten moment są na Bitcoinie czteroletnie, czyli co 4 lata mniej więcej wypada szczyt hossy. Mieliśmy szczyt jednej hossy chociażby w roku 2012, kolejny szczyt hossy wypadł, znaczy 13, kolejny szczyt hossy wypadł w grudniu 2017, później listopad 2021, następnie październik 2025. Podobnie było z dołkami, jak były BES-y, czyli jeden dołek wypadł w grudniu 2018, kolejny w listopadzie 2022. Tym tokiem myślenia niektórzy spekulują, że dołek tej BES-y wypadnie w październiku tego roku. Natomiast tu zawsze jest ryzyko kursowe. Ale to tak samo jak inwestujemy na rynku akcji. Też to ryzyko kursowe jest. Teoretycznie inwestujemy w akcję spółki, która działa, która ma realny biznes. Możemy iść do firmy, kupić nawet jej produkty. No przecież mamy takie spółki jak LPP, jak Modivo teraz, czyli możemy iść kupić buty do sklepu Modivo, do CCC, możemy iść kupić ciuchy do Reserve, możemy kupić akcje tych firm i zarabiać, jak one będą się rozwijać. Tylko czasami jest tak, że spółka generuje dobre przepływy, zarabia pieniądze, ale cena jej akcji na rynku spada. No bo rynek finansowy wycenia przyszłość. I podobnie jest na rynku kryptowalut, czyli musimy zdawać sobie sprawę z tego, że ryzyko spadku ceny jest. Natomiast jeśli chodzi o ryzyko, powiedzmy, bezpiecznego przechowywania tych środków, no to tu już możliwości mamy całkiem sporo. Tak jak wspomniałem, no nie trzymamy środków na giełdach i to naprawdę to jest taki punkt numer jeden. Nie trzymać środków na giełdach. Na giełdach się zakłada rachunek, żeby kupić i wypłacić. Jeżeli ktoś boi się, że technologicznie sobie nie poradzi z tym, żeby takie konto na giełdzie założyć, żeby te środki później przelać, żeby skonfigurować sobie portfel sprzętowy, to ja zawsze zachęcam, żeby udać się do stacjonarnego kantoru. Tak jak możemy w kantorze wymienić sobie złotówki na euro, dolary, czy cokolwiek potrzebujemy, jak lecimy na przykład na wakacje za granicę, to tak samo mogę udać się do stacjonarnego kantoru kryptowalutowego i tam jest fizycznie człowiek. Człowiek, którego mogę poprosić o pomoc. Mogę mu powiedzieć, słuchaj, kupiłem taki portfel sprzętowy, czy możesz mi pomóc to skonfigurować? I naprawdę w tych kantorach siedzą bardzo życzliwi ludzie, którzy każdemu pomogą, wytłumaczą, jak przeprowadzić pierwszą transakcję, jak to
9: A
10: zrobić.
9: A nie oszuka mnie ten człowiek?
10: Nie oszuka ten człowiek. Naprawdę nie oszuka ten człowiek. Sam korzystałem z kantorów kryptowalut. Znam prywatnie ludzi, którzy tam pracują. Naprawdę to są godni zaufania ludzie, więc nie podejrzewałbym o to, że ktoś będzie chciał nas tam oszukać. Możemy skorzystać z bitomatów. To są takie urządzenia, które kształtem przypominają tradycyjny bankomat, ale możemy w nich kupić albo sprzedać jakąś kryptowalutę, tylko wtedy już wymagane jest to, że my musimy mieć ten nasz prywatny portfel i na niego wypłacamy swoje środki. Te portfele też mogą przybierać różne formy, bo to może być portfel na przykład aplikacyjny, czyli taki, który instalujemy sobie na nasz smartfon. On ma swoje plusy i minusy. Plusem jest to, że on jest wygodny, czyli ja mam cały czas te środki pod ręką, ja mogę przelać te środki komukolwiek innemu tak samo szybko, jak jestem w stanie zrobić Blika, bo to mniej więcej tyle czasu zajmuje, więc jest to komfort, tylko że taki portfel jest cały czas podłączony do sieci. Więc jest jakieś ryzyko, że w razie czego ktoś może nas ewentualnie zhakować nasz telefon i się włamać do tych środków. Najprostszy portfel nazywa się Paper Wallet, bo on jest po prostu kartką papieru. Są generatory w internecie, możemy sobie taki portfel kryptowalutowy wygenerować, wydrukować, mieć go na kartce papieru. Czy to jest bezpieczne? Nie, bo wystarczy, że taka kartka papieru się zaleje, zamoknie, spłonie, cokolwiek, no i nie mamy dostępu do naszych środków, ale teoretycznie jest coś takiego możliwe. Najbezpieczniejsze są portfele hardware'owe, czyli po prostu fizyczne urządzenie. One kształtem przypominają stare pendrive'y. Teraz pendrive'y są malutkie, kiedyś były troszkę większe. No i właśnie taki portfel to jest taki, powiedzmy, średniej wielkości pendrive, który podłączamy do internetu tylko wtedy, kiedy chcemy przeprowadzić transakcję. Jak nie chcemy przeprowadzać transakcji, odłączamy go od internetu i on jest offline. Nie ma szans, że ktoś się tam włamie, zhakuje i tak dalej. I te środki co do zasady można powiedzieć, że są bezpieczne, ale to są takie rozwiązania dla osób, które realnie chcą czuć, że oni są właścicielami tego Bitcoina i chcą mieć taką możliwość, żeby w razie czego, czy to bezpośrednio komuś tego Bitcoina przesłać, czy żeby takim Bitcoinem zapłacić za coś, bo dzisiaj możemy kupić samochód, zapłacić za niego Bitcoinem, możemy kupić nieruchomości, zapłacić za nie Bitcoinem. Może nie w każdym kraju, ale są kraje, w których podatki można już płacić kryptowalutami, więc takie możliwości są. Natomiast dla osób, które nie za bardzo chcą dbać o bezpieczeństwo tych swoich środków, no to mamy instrumenty pochodne, które dają nam możliwość uzyskania ekspozycji. I w takiej sytuacji najlepiej jest założyć sobie rachunek maklerski. To może być rachunek w dowolnym domu bądź biurze maklerskim, polskim biurze domu maklerskim, nie ma najmniejszego problemu. Rachunek maklerski, rachunek inwestycyjny, może to być nawet rachunek emerytalny, taki jak IKE czy IGZE. I nawet na polskiej giełdzie papierów wartościowych i giełd z Warszawy mamy notowanych 6 instrumentów finansowych, które dają nam ekspozycję na rynek kryptowalut. Kupujemy sobie taki ETF, który daje nam, to jest po prostu instrument pochodny, który jest zarządzany przez fundusz i możemy sobie taki ETF kupić na Bitcoina i wtedy nie interesuje nas bezpieczeństwo. Dla nas bezpieczeństwem jest to, że my to zrobiliśmy w ramach rachunku maklerskiego, więc nawet jak zapomnę hasła do swojego rachunku, to po prostu biorę dowód, idę do placówki tego domu maklerskiego, zresetują mi hasło, nie ma najmniejszego problemu. I tam już ta kwestia bezpieczeństwa nam odpada. Uzyskujemy ekspozycję na zmianę kursu. Nie mamy oczywiście możliwości tego, żeby te środki wypłacić sobie zewnętrznie, czy żeby przesłać je komuś bezpośrednio, no bo to już jest pewne ograniczenie, ale jak najbardziej możemy coś takiego zrobić. No i znowu, każde rozwiązanie ma swoje plusy, każde rozwiązanie ma swoje minusy. Minusem inwestowania tak bezpośrednio w Bitcoin jest to, że to ja dbam o jego bezpieczeństwo. Plusem jest to, że no mam te możliwości wysłać je komukolwiek. Plusem inwestowania przy pomocy rachunków maklerskich jest to, że no właściwie outsourcuję kwestię bezpieczeństwa. Odpowiadają za to fundusze, firmy, które są regulowane, nadzorowane przez komisje nadzorcze na całym świecie. Mamy chociażby ETF-y jednej szwedzkiej firmy i jednej polskiej firmy u nas w Polsce, ale są też ETF-y zagraniczne, w które też możemy inwestować tylko przy pomocy zagranicznych domów maklerskich. Więc to jest jedna kwestia. Ale z drugiej strony możemy zyskać na przykład ulgę podatkową, bo o ile inwestując w Bitcoina, tak już powiedzmy kolokwialnie fizycznego, no to jednak on jest obarczony podatkiem od zysków kapitałowych, czyli podatkiem Belki, który wynosi w Polsce 19%. I 19% od tego, ile zarobimy, musimy w podatku zapłacić. A rachunek maklerski możemy sobie ubrać w takie rachunki uprzywilejowane podatkowo, tak jak IKE czy IGZE. No i w przypadku IKE, jeżeli spełnimy warunki, czyli doczekamy tego wieku emerytalnego, no to możemy od takich zysków nie zapłacić w ogóle podatku. Nic. No tylko wiadomo, są te pewne kryteria, które trzeba spełnić.
9: Jesteśmy w podcaście w razie W, czasy mamy niespokojne, więc muszę o to zapytać, jak zmienia się podejście do inwestowania w czasie stabilności, w czasie kryzysu gospodarczego, w czasie wojny? Czy kryptowaluty zachowują się wtedy bardziej jak bezpieczna przystań, czy jako coś ryzykownego?
10: Do tej pory, tak patrząc szeroko historycznie, kryptowaluty postrzegane było jako aktywo ryzykowne, aktywo spekulacyjne. Bardzo często wskazywano na korelacje chociażby z rynkiem akcji czy z rynkiem technologicznych akcji w Stanach Zjednoczonych, więc w okresach rynkowej niepewności można powiedzieć, że kryptowaluty mogą radzić sobie gorzej niż tak zwane bezpieczne przystanie, ale to zależy też, w jakim celu my te kryptowaluty chcemy wykorzystywać. Bo jeżeli stricte spekulacyjnie, no to oczywiście jest ryzyko, że w wyniku jakichś zawirowań geopolitycznych ten rynek może nie zawsze radzić sobie fenomenalnie, choć aktualnie nawet jesteśmy świadkami przecież wojny na Bliskim Wschodzie, a Bitcoin w ostatnim czasie podrożał o 38% w ciągu ostatnich 3 miesięcy, więc to nie ma żadnej takiej wielkiej reguły. Natomiast to, co obserwujemy już od kilku ładnych lat, to jest taka tendencja, że w tym regionie, gdzie wybucha wojna, wybucha konflikt, tam wzrasta popyt na kryptowaluty. Jest to przede wszystkim związane bezpośrednio z tym, że jeśli mam jakiś majątek i teraz odpukać, nie chcemy takiego scenariusza, ale załóżmy, że w Polsce wybucha wojna, to teraz ciężko będzie mi wyprowadzić mój majątek, jeżeli mam go w formie gotówki, do określonej kwoty nie ma problemu, ale co jeśli miałbym kilkaset tysięcy złotych? No już ciężko będzie mi to przewieźć przez granicę. Co jeśli mam to w złocie? No to będzie ciężkie, nieporęczne. Wiadomo, przy jakichś mniejszych ilościach, jedna moneta, nie ma najmniejszego problemu, schowam w kieszeń i wyjadę. Ale jeśli mój majątek to jest kilkaset tysięcy albo kilka milionów złotych, no to już jest jakiś problem, żeby te środki rzeczywiście przetransferować. Natomiast z Bitcoinem jest tak, że jego nie widać. Że ja mogę tego Bitcoina mieć i mogę wysłać go na drugi koniec świata i nikt tego może nie zauważyć. Ba, ja wcześniej powiedziałem, że tego bitcoina przechowujemy sobie na portfelu, na przykład sprzętowym, ale każdy taki portfel można zrobić w formie backupu i wtedy mamy tak zwaną frazę seed, to jest po prostu ciąg słów. Taki powiedzmy, ja bym to porównał trochę, bo tak zastanawiałem się trochę przed tą naszą rozmową, do czego tą frazę seed porównać. I wpadłem na taki pomysł, że można to porównać do kodu PUK. Jak mamy kod PIN do karty w telefonie i go zapomnimy, wpiszemy trzy razy zły, no to mamy blokadę i wtedy, nie wiem jak jest dzisiaj, ale...
9: Niegdyś tak było,
10: że... Niegdyś było, że na tej plastikowej karcie trzeba było zdrapać zdrapkę i tam był taki długi kod PUK. Wpisywało się go i można było na nowo funkcjonować, na nowo działać. No i powiedzmy, że ta fraza SID to jest mniej więcej coś takiego, żeby ten portfel sobie odwzorować. Czyli ja mogę mieć realnie fizyczny portfel sprzętowy tutaj w Polsce, na nim mogą być kryptowaluty. Mhm. Ja zapisuję sobie przy konfiguracji tego portfela tylko ten ciąg słów, kilkunastu słów, albo zapamiętuję, albo zapisuję to gdzieś i ten portfel mogę zniszczyć. Mogę go młotkiem potrzaskać, wyjechać na drugi koniec świata, kupić sobie portfel sprzętowy i przy pomocy tej frazy seed zalogować się do mojego portfela, który fizycznie zniszczyłem w Polsce i mieć dostęp do swoich środków. Więc pod względem takiego transferu kapitału, to jest to szybkie, jest to tanie, no bo jak chcemy przesłać duże środki na drugi koniec świata transgranicznie, no to w kryptowalutach zrobimy to po pierwsze bardzo tanio, a po drugie zrobimy to błyskawicznie, a w przypadku tradycyjnego przelewu w banku, no to zajmie to wiele dni i będzie bardzo, bardzo drogie. Natomiast jeśli chodzi o tą zmienność na rynku, no to zawsze kryptowaluty podlegają jakimś wahaniom, choć w ostatnim czasie można, jakkolwiek to dziwnie zabrzmi, zaobserwować nieco mniejsze wahania, choć tak jak mówię, no 38% w 3 miesiące Bitcoin podrożał, wcześniej spadło 40 kilka procent też w ciągu kilku miesięcy, więc te wahania nie są małe, no ale z drugiej strony nie chciałbym, żeby ktoś z naszych słuchaczy teraz pomyślał sobie, że te kryptowaluty to one się tak bardzo ruszają zdecydowanie bardziej niż tradycyjny rynek. Więc dla zobrazowania, złoto w 2025 roku podrożało o 65%, srebro jeszcze bardziej, warszawski indeks WIG20 wzrósł o 45%, więc to nie jest tak, że tylko kryptowaluty mają dużą zmienność, a rynek akcji, złota, srebra nie. Ta zmienność w ostatnim czasie po prostu wszędzie była relatywnie duża.
9: A jakie aktywa najlepiej radzą sobie w niepewnych czasach?
10: No i tu znowu, gdybyśmy spotkali się 3 miesiące temu, to powiedziałbym, że w niepewnych czasach najlepiej radzą sobie tak zwane bezpieczne przystanie, czyli zaliczymy do nich na pewno złoto, czy zaliczymy do nich tańsze srebro, no bo złoto już jest relatywnie drogie, ale złoto, srebro to są te bezpieczne przystanie, dolar amerykański, frank szwajcarski, to są te bezpieczne przystanie, a rynki akcji to są z kolei te aktywa ryzykowne, rynek kryptowalut, to jest ten ryzykowny. Obligacje moglibyśmy powiedzieć, że są tą chyba najbezpieczniejszą formą inwestowania, szczególnie mówimy o obligacjach skarbowych, nie korporacyjnych. Natomiast przykład chociażby ostatnich 3 miesięcy pokazał, że nie zawsze tak musi być, bo mamy konflikt na Bliskim Wschodzie, czyli coś, co teoretycznie powinno wspierać wzrost złota chociażby, a złoto od czasu wybuchu tej wojny jednak bardzo wyraźnie potaniało. Równocześnie wzrosła cena ropy, co jest zrozumiałe, biorąc pod uwagę blokadę cieśniny Ormuz. Wzrósł kurs dolara amerykańskiego, co wynikało ze wzrostu rentowności amerykańskich obligacji skarbowych, bo z racji tego, że wojna jest droga, jeśli ją chcemy prowadzić, no a Stany Zjednoczone taką wojnę jednak rozpoczęły, więc potrzeba jest kapitału, żeby tę wojnę utrzymywać dalej, więc Stany Zjednoczone muszą się zadłużać. No inwestorzy powiedzieli, nie ma problemu, my jesteśmy w stanie wam pożyczyć nasze pieniądze, ale musicie nam zapłacić wyższe odsetki. No więc automatycznie z rentowności amerykańskiego długu wzrosły. No i to były te bezpieczne przystanie. Złoto, no gdybyśmy wzięli podstawowe książki do ekonomii, no to w nich przeczytalibyśmy, że w tego typu sytuacji złoto powinno zyskiwać. No a złoto jednak zaliczyło spadek. W głównej mierze moglibyśmy to dzisiaj wytłumaczyć przede wszystkim ogromnym sukcesem złota w ubiegłym roku. Tak jak wspomniałem, 65% w ubiegłym roku, jeszcze fenomenalny wzrost w całym styczniu właściwie prawie. No i to sprawiło, że wielu inwestorów po prostu, jak zaczęło robić się niepewnie, no to zaczęło realizować zyski. Bo to jednak są takie wzrosty ponadnormatywne. A rynek złota charakteryzuje się tym, albo takie podejście do rynku złota wśród inwestorów przede wszystkim polegało na tym, że złoto ma być aktywem, które zabezpieczy naszą przyszłość. Zabezpieczy nasz majątek przed utratą wartości, na przykład w wyniku rosnącej inflacji, a niekoniecznie było postrzegane jako aktywo spekulacyjne. Czyli na złocie inwestorzy niekoniecznie chcieli zarabiać pieniądze. Chcieli, żeby te pieniądze utrzymały swoją wartość. No i teraz jeśli nagle w ciągu roku zarobili 65%, a inwestując w to złoto zakładali, że te 60% to zarobią w ciągu 10 lat na przykład, no to aż się prosiło trochę, żeby przynajmniej te zyski zrealizować. No bo perspektywa, że wzrośniemy w ciągu roku o kolejne 60% już jest zdecydowanie mniejsza.
9: Czyli co na dzisiaj jest bezpieczne?
10: Najbezpieczniejsze jest to, co w jakiś sposób staramy się zrozumieć. Nie jestem doradcą inwestycyjnym, nie chciałbym teraz wydawać żadnych rekomendacji. Natomiast najlepiej jest ten portfel sobie w jakiś sposób zdywersyfikować. Czyli nie inwestować w jedną rzecz, nie tylko w bitcoina, nie tylko w złoto, nie tylko w dolara, czy w jakiekolwiek akcje, tylko żeby ten nasz portfel inwestycyjny, jeśli chcemy go budować, żeby on był w jakiś sposób zdywersyfikowany. Bardzo fajnie do tego można wykorzystać sobie ETF-y. Naprawdę to jest bardzo wygodna, bardzo komfortowa rzecz, bo możemy sobie wziąć, kupić dosłownie jeden ETF, czyli tak naprawdę kupujemy jeden instrument finansowy, który może dać nam ekspozycję na akcje całego świata albo na 500 największych spółek amerykańskich. I teraz jeśli ja zainwestuję w akcje spółek z całego świata, na przykład w 10 tysięcy akcji, 10 tysięcy spółek z całego świata, to de facto ja zakładam się trochę o to, że globalna gospodarka będzie się rozwijać. Że cały świat będzie się rozwijać. Oczywiście, nadmierna dywersyfikacja sprawi, że ja nie zarobię żadnych ponadprzeciętnych stóp zwrotu. Nie zarobię 50% w skali roku, 100% w skali roku, no, ale to ryzyko będę miał ograniczone. Więc jeśli ktoś dopiero zaczyna, to fajnie, żeby zaczął od czegoś takiego, a później jak już będzie zdobył ewentualnie wiedzę, przekona się do tego wszystkiego, no to później starał się gdzieś to ryzyko ewentualnie sobie troszkę zwiększać.
9: No to tytułem końca. Co każdy początkujący inwestor powinien wiedzieć, zanim kupi pierwszą kryptowalutę?
10: Przede wszystkim powinien uzbroić się w cierpliwość i na pewno nie nastawiać się na to, że w ciągu tygodnia zarobi 100%, czy w ciągu miesiąca zarobi 100%. Były takie czasy, kiedy rzeczywiście można było tyle na rynku zarabiać. Możliwe, że jeszcze takie czasy nadejdą. Tego nikt tak naprawdę nie wie. Ale trzeba liczyć się z tym, że zmiany kursu są nieuniknione. I tak jak cena potrafi wzrastać, tak również potrafi spadać. I warto jest inwestować, to jest kolejna zasada, notabene, która sprawdza się zawsze w każdej formie inwestowania. Warto inwestować te pieniądze, które realnie jesteśmy w stanie stracić. Wtedy czujemy komfort, czyli jeżeli ja mam jakieś ostatnie oszczędności, wiem, że będę ich potrzebował, bo zbliża mi się przegląd samochodu, muszę zapłacić ubezpieczenie domu, ratę kredytu, cokolwiek innego, mam jakieś wydatki, no to tych pieniędzy, które potrzebuję, nie inwestuję. Inwestuję te, które są moją nadwyżką finansową i wtedy rzeczywiście jesteśmy w stanie relatywnie spokojnie do tego wszystkiego podejść.
9: No a jeżeli mam luźny 1000 złotych, to jest dużo czy mało? Inwestować to, czy lepiej, żeby sobie przeczekało gdzieś tam na półeczce?
10: Więc powiem tak, w momencie, w którym inwestujemy, to oczywiście podejmujemy ryzyko. Może być zmiana kursu, możemy stracić. Ale jak nie inwestujemy, to my nawet nie podejmujemy ryzyka. My nie inwestując godzimy się na to, że stracimy. Bo to jest pewne jak w banku. Mamy inflację, która może w tym momencie, ona nie jest przesadnie wysoka, ale gdybyśmy policzyli skumulowaną inflację za ostatnich 5-6 lat, to ona wynosi około 50%. Czyli za 100 tysięcy dzisiaj możemy kupić tyle, ile moglibyśmy kupić za, powiedzmy tak już uproszczając, 50 tysięcy 6 lat temu, więc bardzo wyraźnie to wszystko się pozmieniało, więc warto mimo wszystko inwestować. Oczywiście 1000 zł to nie jest duża kwota, to nie są środki, dzięki którym my zmienimy swoje życie, ale warto jest budować sobie pewien nawyk, czyli dzisiaj zainwestuję 1000 zł, ale może za chwilę się przekonam, może za chwilę wpłacę kolejne 500 zł, kolejne 1000 zł i na przykład co miesiąc starać się odłożyć jakieś wolne środki i je inwestować. I to też jest notabene bardzo dobre, jeżeli chcemy tak myśleć o inwestowaniu długoterminowo, no bo jeśli ktoś dziś nie inwestował w ogóle i wpłaci na rynek od razu 20, 50, 100 tysięcy złotych i zobaczy, że z dnia na dzień wartość portfela mu się zmienia, czyli jednego dnia stracił 5 tysięcy, kolejnego zarobił 10, to są bardzo duże emocje, które prowadzą do podejmowania złych decyzji inwestycyjnych. Ale jeżeli ja wyrobię sobie taki nawyk, że co miesiąc odkładam 500, 1000 złotych i to inwestuję, no to na początku przyzwyczajam się do małych kwot. Później te kwoty będą wzrastały, ale ja będę się do nich przyzwyczajał stopniowo, więc to nie będzie taki wielki szok, łatwiej mi będzie takim portfelem zarządzać.
9: Arkadiusz Jóźwiak, redaktor naczelny Komparik.pl, bardzo panu dziękuję.
10: Dziękuję również.
9: Ja nazywam się Łukasz Mordarski, a to był podcast W razie W. Ja się

0: Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Na początek Ukraina, jak podają tamtejsze media, w nocy w ciągu około 40 minut Rosja wystrzeliła w Kijów około 40 pocisków balistycznych typu Iskander-M, Cyrkon i S-400. To największa liczba pocisków balistycznych użytych przeciwko ukraińskiej stolicy od początku pełnoskalowej rosyjskiej agresji. Jak informują władze, informacje o ofiarach i rozmiarach zniszczeń są obecnie ustalane. Są doniesienia o dwóch rannych osobach, które trafiły do szpitali. Administracja wojskowa miasta podała, że trafiony został budynek mieszkalny w rejonie Szewczenkowskim i centrum handlowo-rozrywkowe w rejonie Dniprowskim. Z kolei mer Kijowa Witalij Kliczko poinformował o pożarze domu w rejonie Światoszyńskim. Irańska armia poinformowała, że zaatakowała dronami dwie bazy USA w Kuwejcie. To odpowiedź na amerykańskie ataki na terytorium Iranu. Armia Republiki Islamskiej poinformowała, że przeprowadziła zakrojone na szeroką skalę ataki dronami kamikadze na skład amunicji armii amerykańskiej w Camp Udairi oraz system radarowy Patriot i radar nadzoru powietrznego w bazie lotniczej Ali al-Salem w Kuwejcie. Walkę o zrównanie statusu małżeństw jednopłciowych zawartych za granicą z małżeństwami zawieranymi w Polsce zapowiada pełnomocniczka rządu do spraw równości Katarzyna Kotula. To jej odpowiedź na prezydenckie weto do ustawy o statusie osoby najbliższej. Co konkretnie chce zrobić ministra Kotula? Komentarze w tej sprawie zbierał w Sejmie reporter Radia Z Marcin Friedrich.
1: Zapowiada spotkanie z ministrem finansów, by rozmawiać choćby o możliwości wspólnego rozliczania się przez jednopłciowe małżeństwa zawarte za granicą i wpisany do Polskiego Rejestru Stanu Cywilnego. Katarzyna Kotula nie ukrywa, że to ma być odpowiedź na prezydenckie weto.
2: Idziemy po równość małżeńską i mam nadzieję, że pan prezydent zdaje sobie z tego sprawę.
1: Pierwsza indywidualna interpretacja skarbówki dla jednopłciowej pary w sprawie wspólnego rozliczania jest negatywna, ale spotkanie z ministrem finansów, by to się zmieniło, jest już umówione. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Swoją decyzję o wecie prezydent uzasadnił zbyt dużym podobieństwem statusu osoby najbliższej w związku do instytucji małżeństwa. Związkowcy z energetyki, hutnictwa i górnictwa nie zostawiają suchej nitki na propozycjach zmian w systemie ETS. Komisja Europejska zmienia system opłat za emisję dwutlenku węgla, co ma zmniejszyć ceny prądu. Decyzja Brukseli o złagodzeniu kursu klimatycznego to efekt nacisków kilku krajów, w tym Polski. Bogusław Ziętek, szef Sierpnia 80, uważa jednak, że koszty energii nadal pozostaną wysokie, a Europa w rywalizacji z Azją będzie przegrywać.
3: W dalszym ciągu będziemy dopuszczać do spekulacji na rynku ETS-u. To jest próba kosmetycznego zabiegu na kimś, kto wymaga operacji. Pacjent umiera, a oni go pudrują.
0: Ostateczny kształt reformy systemu ETS będzie jeszcze omawiany, ma być gotowy w ciągu roku. W Krakowie będzie pierwsze w Polsce centrum leczenia uzależnień cyfrowych. Powstanie przy Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt i budowę placówki. Na jaką pomoc będą tam mogli liczyć przyszli pacjenci? Na tym reporter Radia Z Daniel Wrzos.
4: Centrum leczenia uzależnień cyfrowych u dzieci i młodzieży znajdzie się nowy oddział psychiatryczny na 15 łóżek. Pojawi się też poradnia leczenia zaburzeń związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu czy gier komputerowych. Mówi wojewoda małopolski Łukasz Smułka.
5: Bardzo często dzieci w domach, czy też na placach zabaw trzymają zamiast w ręku piłkę, czy też książkę, trzymają telefony komórkowe i potrzebują wsparcia. O to apelowali i apelują rodzice.
4: Nowa placówka ma być otwarta za 3 lata.
0: Budowa Centrum Leczenia Uzależnień Cyfrowych ma kosztować 100 milionów złotych. Stołeczne szkoły ponadpodstawowe ogłosiły listy zakwalifikowanych uczniów. Teraz do wtorku absolwenci podstawówek muszą dostarczyć oryginał świadectwa i wyniki egzaminu ósmoklasisty. Najważniejsze jest dostanie się do wymarzonej szkoły, mówili przyszli uczniowie liceum Batorego i ich rodzice.
6: Tak, wszystko złożone. Matkę dwujęzyczną, a potem jeszcze nie mam planów.
7: Uważam, że liceum to jest trochę taki okres przejściowy, więc niech się zapozna z życiem takim licealnym i potem dopiero myśli o dalszych krokach.
8: No właśnie myślałam o prawie, ale nie jestem pewna, czy nie zmienię zdania, ale raczej tak.
9: Bo ja dobrze napisałam egzaminy, o wiele więcej niż chciałam, więc oczekiwałam, że tutaj dostanę się.
0: Ostateczne listy przyjętych uczniów zostaną opublikowane w środę. Rekordowe zainteresowanie studiami na Uniwersytecie Adama Mickiewicza w Poznaniu. W tym roku chciało się tam dostać ponad 21 tysięcy osób, o 30% więcej niż przed rokiem. Hitem okazał się nowo otwarty kierunek. Ze szczegółami reporter Radia Z Adam Kaźmierczak.
10: W październiku na Uniwersytet imienia Adama Mickiewicza, a dokładniej do filii w Pile, wejdą pierwsi studenci kierunku lekarskiego tej uczelni. To on cieszył się największym zainteresowaniem, bo na jedno miejsce przypadało tam ponad 22 kandydatów z opłaconym zapisem. W ten sposób nowy kierunek przebił dotychczas najbardziej obleganą psychologię, na którą w tym roku przypadało na jedno miejsce ponad 21 chętnych. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Wyniki rekrutacji zostaną ogłoszone o północy. A konferencja rektorów uniwersytetów polskich apeluje do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Jak przekonują uczelnie, nie stać na prowadzenie własnych i tanich stołówek, dlatego chcą uruchomienia programu pomocy dla najbiedniejszych. Mówi rektor Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska.
11: Musiałoby to być wsparcie systemowe, rozsądnie zaprojektowane. Mogłoby ono przyjąć formę bonów żywnościowych albo rzeczywiście celowanej dla uczelni dotacji.
0: Szacuje się, że taką pomocą mogłaby być zainteresowana nawet 1/3 studentów. Telefon coraz częściej zastępuje nam portfel. Z najnowszego badania wynika, że ponad połowa Polaków wychodzi z domu bez portfela i korzysta wyłącznie ze smartfona. Ponad 80% z nas uważa, że mobilna aplikacja bankowa pozwala oszczędzać czas. Coraz częściej służy ona też do opłacania parkingów, kupowania biletów komunikacji miejskiej czy ubezpieczeń. Wygląda na to, że zgubiony portfel to już mniejszy problem niż rozładowany smartfon. Nadchodzą trudne czasy dla palaczy papierosów w Niemczech. Już niebawem za paczkę trzeba będzie płacić kilka euro więcej, bo niemiecki rząd szykuje się do podwyżki podatku tytoniowego. O tych planach poinformowało Federalne Ministerstwo Finansów w Berlinie.
12: Już niedługo paczka 20 papierosów będzie w Niemczech kosztować średnio prawie 12 euro, czyli w przeliczeniu nieco ponad 50 zł. Podwyżka nastąpi w 4 etapach i będzie skutkiem wzrostu o 1/3 podatku tytoniowego. Połowę ceny detalicznej papierosów stanowi w Niemczech właśnie podatek odprowadzany do budżetu. Oficjalnie podwyżka ma przyczynić się do zmniejszenia liczby palaczy wśród młodzieży, ale wiadomo, że celem jest także łatanie dziur w budżecie. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Znawcy tytoniowego tematu przewidują, że Niemcy będą jeździć po tańsze papierosy do Polski albo do Czech. Teraz to już wszystko. Ja dziękuję za spędzone wspólnie godziny, a na kolejne wiadomości Radia Z o 6:00 zapraszam w imieniu Darka Klimczaka.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

bo chodzi o to, by od siebie nie upaść za daleko, jak te dwa łyse kamienie nad rzeką. Chodzi o to, by pierwsze chciało słuchać, co mu to drugie powiedzieć chce do ucha, że po mej głowie

Sa smarki smarkiem, nowa młoda foka. Musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Reklama.
1: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
2: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
1: Bez cukru i glukozy.
2: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
1: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
2: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
1: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
2: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
1: Dziękuję.
0: Po reklamie.
3: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Reklama.
1: Mamo, chcę pić!
2: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz?
1: Tak, chcę plusz!
2: Już kupuję! To najlepszy wybór?
3: Na 100%!
4: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz?
4: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%!
4: Dziękuję!
3: Na zdrowie!
5: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
0: Po reklamie.
6: W niedzielę 19 lipca słuchacie Radia Z na najświeższe wiadomości. Zaprasza Darek Klimczak. Dzień dobry, Darku.
7: Dzień dobry. Kto nie widział, niech żałuje. Nieprawdopodobny mecz o trzecie miejsce mundialu. Jeśli możecie, zatankujcie dzisiaj, jutro na stacjach będzie drożej. Przez Łódź znów popłynie lamus, ukryta pod ziemią rzeka będzie wyciągnięta na powierzchnię.
6: Szósta.
7: Takie mecze wszyscy lubią oglądać. Aż 10 bramek padło w spotkaniu o brązowy medal piłkarskich mistrzostw świata. Anglia 6-4 pokonała Francję. Więcej o tym meczu powie nasz specjalny wysłannik na mundial w USA, Krzysztof Wilanowski.
8: To było szalone spotkanie. Anglicy zdeklasowali Francuzów w pierwszej połowie. Do przerwy prowadzili aż 4-0. Przed zmianą stron trener Le Bleu Didier Deschamps skutecznie wstrząsnął swoim zespołem. Przeprowadził aż 4 zmiany i to przyniosło efekt.

0: Francuzi od początku drugiej połowy zaczęli gonić i byli bardzo blisko celu. Zrobiło się już 4-3, ale Anglicy nie oddali im zwycięstwa. Wyszli na prowadzenie 5-3, Leble postraszyli jeszcze rywali, bo zdobyli bramkę na 5-4, ale w doliczonym czasie gry Anglia postawiła kropkę nad i wygrała 6-4. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
1: Dzisiaj finał mundialu o 21:00. Hiszpania zagra z Argentyną. Karol Nawrocki wraca do pomysłu referendum w sprawie Zielonego Ładu. W przyszłym tygodniu do Senatu trafi wniosek prezydenta. Bruksela zapowiedziała złagodzenie przepisów dotyczących ETS, czyli systemu handlu emisjami, ale według Nawrockiego Polacy powinni zabrać w tej sprawie głos. Dlaczego? Tłumaczy reporter Radia Z Daniel Wrzos.
2: Według Pałacu Prezydenckiego zmiany w systemie handlu emisjami zaproponowane przez Komisję Europejską to jedynie kosmetyka, a nie głęboka reforma. Karol Nawrocki proponował kilka miesięcy temu własne propozycje, które jego zdaniem uchroniłyby europejską gospodarkę, która przez nadmiar biurokracji i ograniczeń traci konkurencyjność. Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker liczy, że tym razem Senat dopuści merytoryczną debatę nad tym wnioskiem i nie zasłoni się tezą w pytaniu referendalnym.
1: W maju pierwszy wniosek prezydenta Senat odrzucił. Donald Trump ma nowy plan na ograniczenie importu ropy z Iranu. Chciałby zmniejszyć znaczenie cieśniny Ormuz, budując lądowe ropociągi. USA pracują nad tym pomysłem wspólnie z Syrią, Jordanią, Turcją, Libanem i Egiptem. Na wprowadzenie go w życie dają sobie 2 lata. Nowe ropociągi miałyby prowadzić do portów nad Morzem Śródziemnym. Tymczasem na stacjach benzynowych w Polsce ceny paliw znów po co najmniej 7 zł. Tak jest teraz, w poniedziałek będzie drożej, zgodnie mówią eksperci.
3: Ceny benzyny notujemy w tym tygodniu podwyżki rzędu średnio 24 groszy na litrze, benzyny 98-oktanowej 27 groszy na litrze, olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio.
1: Mówi Radiu Z Urszula Cieślak z BM Reflex. Na razie nic nie wskazuje na to, aby miał wrócić pakiet promocyjny. Ceny paliw niżej. Donald Tusk podkreśla, że państwo nie może stale finansować takich rozwiązań. Miasta szukają różnych sposobów na adaptowanie się do zmian klimatu. W Łodzi ruszył projekt przywrócenia na powierzchnię rzeki ukrytej przez dziesięciolecia w podziemnym kanale. Nazywa się Lamus. Wydobycie jej na powierzchnię ma ograniczyć skutki tzw. miejskiej wyspy ciepła. To szczególnie ważne w momencie, gdy mierzymy się z suszą, donosi reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Lamus przepływa pod łódzkim parkiem Kilińskiego. Rzeka zostanie odkryta w jego centralnej części, a jej koryto będzie miało szerokość mniej więcej metra. Poziom wody będzie uzależniony od opadów. Cały projekt został przygotowany ze wsparciem hydrologów. Cel to oczyszczanie w sposób naturalny wody opadowej. Odwracamy pewien niekorzystny trend, mówił mi hydroinżynier Piotr Wierzbicki.
5: Początek odwrócenia tego niechlubnego trendu betonowania miasta.
4: Do rzeki w czasach fabrykanckich trafiały ścieki. To właśnie dlatego została ukryta pod ziemią. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Prace mają się skończyć jeszcze w tym roku. Wokół rzeki wydobytej na powierzchnię ma powstać rekreacyjna przestrzeń dla mieszkańców.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
7: No to z wiadomości Radia Z już wiecie, jak postępować z lamusami, a ja wam powiem, jak postępować z pogodą dzisiaj. Prognoza ostrzega przed burzami, które mogą pojawić się na Mazowszu, w Łodzi i w całej południowej połowie Polski tak naprawdę. Tam może się zachmurzyć, popada i zagrzmi. Popada wszędzie, w całej Polsce prawdopodobnie. Natomiast na termometrach spoko. Od 21 stopni w Koszalinie do 29 w Rzeszowie.
6: Sponsorem prognozy pogody był właściciel marki Oryginalny Sok, producent 100% soków NFC.
7: It's my life, to Bon Jovi, 4 minuty po 6:00, tu Radio Z, Marcin Sońta, witam w niedzielę, właściwie dzień dobry bardzo, Radio Z.

Mrozu, nie ma miejsca jak Don, czyli hymn wszystkich fliperów. 17 minut po godzinie 6, słuchacie Radia Z. Proszę Państwa, dzisiaj mamy 19 dzień lipca, to jest niedziela, imieniny obchodzą Wincenty, Radomiła, Makryna. Jeżeli chodzi o nietypowe święta, to mamy dzień czerwonego kapturka oraz dzień lodów. A, niedziela, dzień loda, no to fajnie. Przysłowie na dziś, czego lipiec nie doważy, tego sierpień nie dosmaży. Warto sobie zapamiętać, słońce weszło o 4:38, zajdzie o 20:46, w tym momencie jest 6:17, a wy nie śpicie, proszę Państwa, stąd pytanie, dlaczego nie śpicie? Dajcie znać pod numerem 321 321 321.

0: Nickelback, Train Not To Love You w Radiu Z, 24 minuty po godzinie 6, a wy, proszę państwa, nie śpicie. Pytanie, dlaczego nie śpicie? Numer to 321-321-321. Halo?
1: Nie śpimy, bo lecimy zrobić niespodziankę 500 kilometrów.
0: A, no to fajnie. Zapytałbym, jaką niespodziankę, ale chyba na tym polega niespodzianka, że nie wiemy. Ktoś jeszcze? Słucham, halo?
2: Cześć, Krzysiek z Warszawy.
0: Hej, Krzysiu.
2: Nie śpię, musiałem iść do pracy, a poza tym są dzisiaj moje urodziny i czekam, aż mi ktoś złoży życzenia. No. Pozdrawiam.
0: No, Krzysiu, w takim razie trzymam kciuki, żeby ktoś ci złożył. Radio Z i już. Żartuję. Wszystkiego najlepszego.
3: Reklama.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
9: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
8: Bez cukru i glukozy.
9: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
8: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
9: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
8: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
9: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
8: Dziękuję.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
3: Po reklamie.

0: Repeat it, to Martin Garrix i Ed Sheeran w Radio Z. Za 24 minuty godzina 7, a wy nie śpicie, proszę państwa. W związku z tym ja zadałem pytanie, postawiłem pytanie, dlaczego wy już nie śpicie? No bo wczesna pora i dzwonicie. Halo? 321-321-321, słucham. O, mam jakieś problemy z połączeniem. Halo?
1: Cześć, czemu nie śpię? Bo wstałam spokojnie wypić kawę, bo potem będę robić ogórki małosolne.
0: Super, uwielbiam, dużo. I ja lubię takie wczesne, takie dopiero co zalane, jeszcze zanim wystygną. Czasem zjadam bez zalania w ogóle. Dobra, kto tam jeszcze, halo?
2: Dzień dobry, nazywam się Grzesiek, jadę do pracy 1300 km. Nie śpię o 2 rano, pozdrawiam serdecznie.
0: Pozdrawiam, przyczepności życzę, szerokości i częstotliwości dobrej, czyli Radia Z. Ktoś jeszcze, halo?
3: Nie śpię od 4, pracuję raczej od 4. Komunikacja miejska Bydgoszcz, pozdrowionka.
0: Pozdrowionka. No właśnie, zauważyłem, że pracownicy służb miejskich, infrastruktury miejskiej często zdrabniają. Czyli pozdrowionka, na przykład bileciki, mandacik. Mam nadzieję, że na pozdrowionkach się dzisiaj skończy. Radio Z i już. You got it, to Roy Orbison. Za 23 minuty, godzina 7, dajcie głośniej, bo to jest Radio Z.

0: Billie Eilish, Birds of a Feather w Radio Z za 16 minut, godzina 7. Zadałem pytanie, dlaczego nie śpicie tak rano i okazało się, że zajmują was bardzo ciekawe nieraz rzeczy. 321, halo?
1: Witam, tu Boguś z Płocka. A ja nie śpię od trzeciej, bo wiozę paliwo na port lotniczy w Poznaniu, żeby ktoś mógł lecieć na wczasy. Pozdrawiam.
0: A nie mówiłem? Radio Z. A ja gram piosenki, żeby komuś było miło, gdy wiezie paliwo na port lotniczy w Poznaniu. Pan Wilki i Urkę w Radio Z za 15 minut, godzina 7.

0: Nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: W Media Ekspert wyprzedaj.

0: na mediaexpert.pl.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: Dzień dobry! Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka. Te oryginalne.
5: Pewnie plusz.
6: Tak, chcę plusz.
4: Już kupuję. To najlepszy wybór.
5: Na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport. Te oryginalne.
5: Plusz.
7: O tak, to te z palatynozą. Idealną dla sportowców.
5: Na 100%.
7: Dziękuję.
5: Na zdrowie.
0: Oryginalny plusz elektrolity. Suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
8: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
0: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
9: Po reklamie.
10: W kalendarzu niedziela, 19 dzień lipca. Darek Klimczak już w studiu. Zapraszamy na wiadomości Radia Z.
11: Największy podczas tej wojny atak balistyczny Rosji na Kijów. Pierwsze w kraju centrum leczenia uzależnień cyfrowych powstanie w Krakowie. Po 60 latach Anglicy mają wreszcie medal piłkarskich mistrzostw świata.
10: Siódma.
11: 40 pocisków balistycznych w 40 minut. Bardzo ciężką noc mają za sobą mieszkańcy Kijowa. Rosja ostrzelała stolicę Ukrainy pociskami Iskander, Cyrkon i S-400. Po raz pierwszy w czasie tej wojny atak był aż tak zmasowany. Średnio co minutę na Kijów leciała jedna z tych rakiet. Dwie osoby są ranne w szpitalach. Trafione zostały budynki mieszkalne. Wiele z nich płonie. Pali się też m.in. jeden z akademików. Zniszczonych zostało kilkadziesiąt aut. Zmiany w unijnym systemie ETS nie zadowalają przemysłu. Komisja Europejska chce złagodzić część zasad handlu emisjami CO2, który wpływa na ceny energii i koszty produkcji. To odpowiedź m.in. na postulaty Polski. Związkowcy podkreślają jednak, że te zmiany będą tylko kosmetyczne i nie rozwiążą najważniejszych problemów. Zdaniem szefa Sierpnia 80 Bogusława Ziętka firmy z Europy nadal będą przegrywać z producentami z Azji.

0: nie ma możliwości pogodzenia polityki klimatycznej Unii Europejskiej z bezpieczeństwem państw Unii Europejskiej i z odbudową gospodarki europejskiej. Albo to, kompromisu tu nie będzie.
1: Komisja Europejska proponuje m.in. więcej darmowych uprawnień dla przemysłu. W Krakowie będzie pierwsze w Polsce centrum leczenia uzależnień cyfrowych. Powstanie przy Szpitalu Dziecięcym imienia Świętego Ludwika. Ogłoszono właśnie przetarg na projekt i budowę tej placówki. Na jaką pomoc będą mogli liczyć przyszli pacjenci, powie reporter Radia Z Daniel Żos.
2: Centrum leczenia uzależnień cyfrowych u dzieci i młodzieży znajdzie się nowy oddział psychiatryczny na 15 łóżek. Pojawi się też poradnia leczenia zaburzeń związanych z nadmiernym korzystaniem z internetu czy gier komputerowych, mówi wojewoda małopolski Łukasz Smułka.
3: Bardzo często dzieci w domach, czy też na placach zabaw trzymają zamiast w ręku piłkę, czy też książkę, trzymają telefony komórkowe i potrzebują wsparcia. O to apelowali i apelują rodzice.
2: Nowa placówka ma być otwarta za 3 lata.
1: Powstanie Centrum Leczenia Uzależnień Cyfrowych ma kosztować 100 milionów złotych. Lotnisko Chopina ma za sobą rekordowe półrocze. Do końca czerwca warszawski port obsłużył prawie 12 milionów podróżnych. Rekordowa liczba pasażerów to też rekordowe wyzwania. Kolejki do kontroli bezpieczeństwa są naprawdę duże, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
4: Musimy pamiętać, że samolot na nas nie poczeka. Wielokrotnie słyszałem pasażerów rozmawiających, że jak już się odprawialiśmy, to samolot poczeka. Nie. To, że samoloty odlatują bez pasażerów, zdarza się.
1: Aby uniknąć takich przygód, na lotnisko trzeba przyjechać co najmniej 2 godziny przed wylotem. Na koniec o rocznicy w Zakopanem. Krzyż na Giewoncie stoi już 125 lat. 19 lipca 1901 roku odbyła się msza, po której na szczyt Giewontu wyruszyła procesja około 300 osób po to, by stawiany krzyż poświęcić. Od niemal 20 lat krzyż na Giewoncie wpisany jest do rejestru zabytków. Teraz przenieśmy się za Atlantyk na piłkarskie Mistrzostwa Świata. Wiadomości sportowe Radia Z prosto z Nowego Jorku. Nasz specjalny wysłannik Krzysztof Wilanowski.
5: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
6: Mecz o trzecie miejsce piłkarskich Mistrzostw Świata wysoko zawiesił poprzeczkę przed finałem. Anglia aż 6-4 pokonała reprezentację Francji i zdobyła brąz. Na ten medal angielscy kibice czekali bardzo długo, o czym mówi trener ich kadry Thomas Tuchel. To pierwszy medal od 60 lat i najlepszy wynik na mundialu rozgrywanym poza Anglią. Mam nadzieję, że zawodnicy po jakimś czasie będą dumni z tego osiągnięcia, choć nasze ambicje były zdecydowanie wyższe. Naszym marzeniem był finał i sięgnięcie po Mistrzostwo Świata. Mecz o brąz już za nami, a dzisiaj finał na MetLife Stadium niedaleko Nowego Jorku. Broniąca tytułu Argentyna zmierzy się z mistrzami Europy Hiszpanami. Pierwszy gwizdek w tym meczu o 21:00. A nasi siatkarze, lepsi od mistrzów olimpijskich, biało-czerwoni w trzecim meczu na turnieju w Chicago odnieśli trzecie zwycięstwo. Tym razem 3-1 pokonali Francuzów.
7: No na pewno nie weszliśmy dobrze w to spotkanie. Dostaliśmy, kolokwialnie mówiąc, srogie lanie w pierwszym secie. Taki kupeł zimnej wody nam się przydał i już od tego drugiego seta gdzieś tam zaczęliśmy pokazywać naszą siatkówkę, nasz styl gry. Zaczęliśmy trochę kontrolować to spotkanie i zwyciężyliśmy.
6: Mówił nasz przyjmujący Kamil Semeniuk. Kolejny mecz Polaków o 3:00 w nocy czasu polskiego. Ich rywalami będą Amerykanie.
5: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
8: W niedzielę pogoda zmienną będzie, bo na pewno możemy liczyć na to, że pojawią się jakieś takie momenty słoneczne, z których lubimy korzystać, szczególnie latem, w wakacje. Ale pojawią się też momenty pochmurne, deszczowe, a nawet burzowe. Licząc od Warszawy w dół, to prawie wszędzie może się zachmurzyć i może grzmotnąć, także uważajcie na siebie. Na termometrach 20 kilka stopni wszędzie.
9: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl
8: 5 po 7, cyk, gramy dalej. Status quo in the army now, a za chwilę Kuba i Kubas.

Sean Baker i Give w Radiu Z. Kwadrans po godzinie 7, a przed nami finał mundialu, dzisiaj o 21:00, za nami wspaniały mecz o trzecie miejsce. I tak mi nie uwierzycie, ale Anglia wygrała z Francją 6-4, tak jest dokładnie, w meczu o trzecie miejsce. Tymczasem nasz sędzia Szymon Marciniak podsumował na Instagramie swój udział w tegorocznych Mistrzostwach Świata, przyznając, że odczuwa pewien niedosyt z powodu braku nominacji do decydujących spotkań. Polski arbiter, który na poprzednim mundialu prowadził wielki finał, tym razem zakończył turniej po sędziowaniu dwóch meczów fazy grupowej. Wyjaśnił, że obsada półfinałów i finału ułożyła się w ten sposób, który ze względów regulaminowych lub geograficznych uniemożliwił jego udział jego zespołu w tychże meczach. Marciniak podkreślił jednak, że wraca do domu z podniesioną głową, dziękując polskim kibicom za ogromne wsparcie i życząc powodzenia kolegom prowadzącym ostatnie mecze turnieju. My i tak jesteśmy dumni, panie trenerze, panie sędzio, ponieważ i tak jest pan Polakiem, który zaszedł w tych mistrzostwach najdalej. Enrique Iglesias, już teraz Subemela Radio w Radio Z, a potem jeszcze Dr. Alban i It's My Life.

0: It's My Life to dr Alban w Radio Z, czyli lekarz pierwszego kontaktu, jeżeli chodzi o muzykę numer 1. 24 minuty po godzinie 7, za chwilę Damiano Dawid, Talk to Me. Radio Z
1: i już. Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
2: Reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Marian, ty to lubisz taniej kupić, nie?
3: Oj, lubię, Barbara. A co?
8: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
3: O, i to lubię najbardziej.
9: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
10: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
9: Bez cukru i glukozy.
10: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
9: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
10: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
9: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
10: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie!
9: Dziękuję.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
11: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
8: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Mał z Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
3: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
8: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
11: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
13: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: Po reklamie.

0: In Your Eyes to The Weekend w Radiu Z w samym środku weekendu, no bo mamy za 20 minut 8. Jest niedziela, 19 lipca. Telefon do Radia Z 321-321-321, cały czas czynny. Halo?
1: Dzień dobry. Nie wyspałam się dzisiaj, ponieważ mój kot i pies są różnej opcji politycznej i rano bardzo się pokłócili i mnie obudzili. Serdecznie pozdrawiam kochaną Zetkę.
0: Dziękujemy, pozdrawiamy. Chyba wiem, na kogo głosuje kot.
2: Reklama. Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
3: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
4: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
3: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
4: Wygodnie i za darmo.
3: No.
5: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Po reklamie.
6: Radio Z. Muzyka numer 1.

Dobra muzyka, potem świetni goście. Na końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer 1. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami. I wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer 1. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami. I wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata.

0: Te sport, te oryginalne.
1: Plusz.
0: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
1: Na 100%.
0: Dziękuję.
1: Na zdrowie.
2: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
3: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
8: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
9: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
10: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
11: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
12: Ach, ta drżąca powieka.
13: I ten nocny skurcze łydek.
12: Biorę magnez i nie czuję efektu.
14: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
15: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
16: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
17: Po reklamie.
18: W niedzielę 19 dnia lipca słuchacie Radia Z. Czas na wiadomości, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak.
19: Przyszłość PiSu wciąż pod znakiem zapytania. Morawiecki stawia się Kaczyńskiemu. Na Węgrzech ciąg dalszy zmian wprowadzanych przez nowe władze. Po brązie dla Anglików na mundialu jest już tylko jedna niewiadoma. Hiszpania czy Argentyna?
18: 8.
19: Spór o stowarzyszenia cały czas podsyca napięcie w Prawie i Sprawiedliwości. Jarosław Kaczyński spotkał się w tej sprawie z Mateuszem Morawieckim. Jak wiecie, z Radia Z władze PiSu domagają się rozwiązania stowarzyszeń, w tym założonego przez byłego premiera Rozwój Plus. Po spotkaniu z prezesem Morawiecki napisał w mediach społecznościowych, że Polska wygra wtedy, gdy patrioci będą budować mosty między sobą, a nie mury. Więcej o sytuacji w PiSie teraz nasz reporter Daniel Wrzos.
20: Spotkanie obu premierów nie doprowadziło do rozstrzygnięcia sprawy zasadniczej. Politycy PiSu, którzy działają w stowarzyszeniach, mają czas do czwartku, żeby złożyć oświadczenie, że rezygnują z członkostwa w takiej organizacji lub zostaną wykluczeni z partii. Członkowie Rozwoju Plus napisali list do prezesa Kaczyńskiego, w którym piszą o zachowaniu jedności i otwartości. Jeszcze nie urodził się taki intrygant, który podzieli mnie z prezesem Jarosławem Kaczyńskim, napisał po spotkaniu Morawiecki.
19: Z Kaczyńskim nie zamierza iść na wojnę Jacek Sasin, który zapowiedział rozwiązanie swojego stowarzyszenia. Prezydent Węgier ustępuje premierowi. Tamás Szulyok podpisał poprawkę do konstytucji, co oznacza skrócenie jego kadencji. Chciał tego obecny rząd Węgier Petera Madziara. Co prawda prezydent Szulyok skrytykował nowe przepisy, ale dodał, że nie ma prawnych możliwości, aby je blokować. Szulyok to polityczny sojusznik byłego premiera Viktora Orbana. Nowego prezydenta Węgier wybierze teraz parlament. Większość ma w nim partia Madziara. Rektorzy polskich uniwersytetów apelują do rządu w sprawie tanich posiłków dla studentów. Chcą uruchomienia ogólnopolskiego

0: polskiego programu wsparcia dla osób z najniższym budżetem. Na czym to wsparcie miałoby polegać, powie nasz reporter Adam Kaźmierczak.
1: Proponują wprowadzenie bonów żywnościowych dla studentów albo dotacji dla uniwersytetów na prowadzenie stołówek, mówi rektor Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza w Poznaniu, Bogumiła Kaniewska.
2: Brutalnie mówiąc, uczelni w tej chwili nie stać na to, żeby dopłacać do prowadzenia stołówek.
1: Bufety na większości uczelni są prowadzone przez prywatne firmy. W Poznaniu, w takim miejscu, studenci za dwudaniowy obiad muszą zapłacić około 40 zł. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
0: Rektorzy szacują, że wsparciem byłoby zainteresowanych nawet 30% studentów. Nadchodzą trudne czasy dla palaczy papierosów w Niemczech. Już niebawem za paczkę trzeba będzie płacić kilka euro więcej, bo niemiecki rząd szykuje się do podwyżki podatku tytoniowego. O tych planach poinformowało właśnie Federalne Ministerstwo Finansów, donosi z Berlina nasz korespondent Wojciech Hernes.
3: Już niedługo paczka 20 papierosów będzie w Niemczech kosztować średnio prawie 12 euro, czyli w przeliczeniu nieco ponad 50 zł. Podwyżka nastąpi w 4 etapach i będzie skutkiem wzrostu o 1/3 podatku tytoniowego. Połowę ceny detalicznej papierosów stanowi w Niemczech właśnie podatek odprowadzany do budżetu. Oficjalnie podwyżka ma przyczynić się do zmniejszenia liczby palaczy wśród młodzieży, ale wiadomo, że celem jest także łatanie dziur w budżecie. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: Nie wszyscy przewidują, że po tańsze papierosy Niemcy częściej będą teraz jeździć do Polski i Czech. Po widowiskowym i emocjonującym meczu z brązowym medalem mundialu wyjedzie z USA drużyna Anglii. Wyspiarze 6-4 pokonali minionej nocy Francję. Po pierwszej połowie prowadzili nawet 4-0. Dziś wieczorem na mundialu już wszystko będzie wiadomo. Z Nowego Jorku specjalny wysłannik Radio Z Krzysztof Wilanowski.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
5: To ostatni dzień piłkarskich Mistrzostw Świata, to znaczy, że przed nami wielki finał na MetLife Stadium. Niedaleko Nowego Jorku spotkają się dwie najlepsze ekipy tego turnieju. Tytuł będzie bronić reprezentacja Argentyny, odebrać jej go spróbuje kadra Hiszpanii, czyli Mistrzowie Europy. Myślę, że ten mecz będzie wyjątkowy. Mówimy o pojedynku dwóch elitarnych reprezentacji, dwóch piłkarskich potęg, które pod wieloma względami są do siebie podobne, jeśli chodzi o styl gry, jak i umiejętności zawodników. Przed nami prawdziwe starcie gigantów. Mówił trener Hiszpanów Luis de la Fuente. Spokój przed najważniejszym meczem tego turnieju próbuje zachować selekcjoner Argentyńczyków Lionel Scaloni. Przygotowujemy się do tego meczu jak do każdego innego. Jesteśmy zdeterminowani, chcemy rozegrać dobre spotkanie i zrealizować swój cel. Nie nakręcamy się świadomością, że to finał Mistrzostw Świata. Takie myśli mogłyby nas rozproszyć. Choć mówimy o finale, to dalej mecz piłkarski, który musimy rozegrać na najwyższym poziomie. Swój cel w tym meczu będzie miał Lionel Messi. Argentyński snajper ciągle ma szansę na koronę króla strzelców. Żeby wyprzedzić Kyliana Mbappé, potrzebuje hat-tricka. Początek finału piłkarskich Mistrzostw Świata o 21:00.
4: Sponsorem programu był wydawca Sport.pl Plus, serwisu z analizami, opiniami i kulisami sportu.
1: Dzisiaj od 21 stopni w Koszalinie i Poznaniu do 29 w Rzeszowie. Wszędzie częściowo niebo zachmurzone, z przejaśnieniami oczywiście, ale niestety może padać i to w całym kraju. Dodatkowo na Mazowszu, na ziemi łódzkiej i w całej południowej połowie Polski możliwe burze, także uważajcie na siebie.
6: Radio Z i już. Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G, www.zteshop.pl.

ATB, You're Not Alone w Radio Z. 16 minut po godzinie 8. Dzisiaj finał mundialu. FIFA oficjalnie poinformowała, że przerwa między pierwszą a drugą połową będzie dłuższa niż rugalominowe 15 minut. Dlatego, że będzie halftime show, czyli występy w przerwie meczu. Trochę tak jak w Super Bowl, czyli w finałach amerykańskiego futbolu. Za wszystko odpowiada Chris Martin z zespołu Coldplay. Wystąpią m.in. Shakira, Madonna, Justin Bieber. No i ten występ potrwa 11 minut i 30 sekund. Plus to, co wcześniej, to, co później i tak dalej nam się zrobi z pół godziny. A mecz poczeka. A jak będzie dogrywka, ciekawe co będzie. Czy będzie pomiędzy meczem a dogrywką, czy będą bisy? Zobaczymy. Marisa, odkochaj, już teraz w Radiu Z, a zaraz po tym One Republic. Zostańcie z nami.

0: Tak się bawi Radio Z, to Yearbox i Graceland. I takich wakacji wam życzę. Spokojnych, ale skocznych i tanecznych. To jest muzyka numer jeden, za chwilę Bryan Adams. No, chyba najsłynniejszy z całej rodziny Adamsów. A potem jeszcze Dawid Podsiadło i nowa piosenka Na Błysk w Radio Z. Radio
1: Z i już. Sponsorem programu była firma ZTE. Producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie...

0: na mediaexpert.pl.
1: Marian, a gdzie mogę kupić
0: na mediaexpert.pl?
1: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić
0: na mediaexpert.pl.
1: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
0: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
5: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
6: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
2: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
6: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
2: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.

0: Celine Dion, I'm Alive. Celine Dion w istocie czuje się świetnie i zbliżają się jej koncerty. Pierwsze już we wrześniu, potem w październiku, a potem kolejne w maju. Na razie we Francji, a potem zobaczymy. Za chwilę Joe, End of Beginning w Radio Z, a zaraz potem Lawson i Juliet. Zostańcie z nami. Radio Z
1: i już. Reklama. Nadciąga rewolucja totalna. Nowy Lexus ES. Limuzyna biznesowa o najwyższym poziomie komfortu. Najnowsza generacja napędu. Ultra nowoczesne multimedia. Odkryj nowego Lexusa ES podczas jazdy testowej. Zapraszamy do salonów. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus elitarny w każdym wymiarze.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
2: Marian, kto jutro zmywa?
3: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
2: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
3: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
4: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: nie wszystko, co wydarzyło się w tym tygodniu, było poważne, ale wszystko może być zabawne. Największe wydarzenia, najmocniejsze wpadki i najdziwniejsze historie ostatnich dni. W wakacje wszystko smakuje lepiej, zwłaszcza komentarze Szymona Majewskiego.
1: Szymon Majewski, zapraszam.
0: Wakacyjna lista wydarzeń tygodnia Szymona Majewskiego. W niedzielę od 10:00, tylko w Radiu Z.
2: Reklama.
3: Widzę, że Hanie coś gryzie.
4: Komar.
5: Zaraz część posmarujemy.
3: Lepiej zastosuj żel Entil ukąszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Entil ukąszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
5: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
6: Już nie swędzi.
7: Na ukąszenia wybieram Entil ukąszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
8: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
9: No i co, Barbara, co?
8: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert.
11: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi.
12: Mamusia?
11: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
12: To przy okazji zjesz z nami.
11: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
13: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
12: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
11: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego.

0: Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
1: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
2: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Jeśli chcesz

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Barbara, łatwa kasa?
2: Marian, zawsze.
1: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
2: Sprytnie.
1: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
3: Zauważasz, że twoich włosów jest jakby mniej? Są kruche i cienkie i ciągle wypadają? Wygląda na to, że potrzebują keratyny. Mam coś nowego, prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety dla gęstych, grubych i mocnych włosów. Kerafortin dostarcza keratynę, główny składnik włosów, oraz biotynę, cynk i skrzyp, który wspomaga wzrost włosów. Badania wykazały, że po Kerafortin włosy są grubsze i jest ich o 19% więcej. Wyobrażasz to sobie? 19% więcej włosów? No właśnie. Sama widzisz.
4: Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
5: Po reklamie.
6: Mamy niedzielę, 19 dzień lipca, czas na wiadomości Radia Z, które przygotowił i przedstawi Darek Klimczak.
7: Jazda samochodem coraz droższa, rząd niestety nam nie ulży. To była największa inscenizacja ostatnich lat. 1500 ludzi walczyło pod Grunwaldem. Na Kubie jeden z najbardziej znanych politycznych więźniów wyszedł na wolność.
6: Dziewiąta.
7: Ceny paliw nie zwalniają, ale rząd nie będzie już chronić kierowców przed podwyżkami. Premier wyraźnie stwierdził, że budżetu na to nie stać. Czy to jedyny powód? O tym teraz reporter Radia Z Marcin Friedrich.
8: Drugi powód to niepewność co do sytuacji na Bliskim Wschodzie, a to ona odpowiada za ceny ropy na światowych rynkach. Nie możemy przewidzieć, jak długo to potrwa, gdy jednego dnia jest rozejm, a drugiego bombardowanie, mówił Donald Tusk, przypominając, że pakiet osłonowy miał być rozwiązaniem tymczasowym.
9: I tak długo wytrzymaliśmy, utrzymując najniższe ceny paliw w Europie, ale ta wytrzymałość budżetu też ma swoje granice.
8: Koszt pakietu CPN wyniósł prawie 5 miliardów złotych. Marcin Friedrich, Radio Z.
7: Dziś na stacjach litr benzyny 95 kosztuje około 7,20 zł, olej napędowy 7,40. W przyszłym tygodniu będzie jeszcze drożej. Lotnisko we Wrocławiu jest za małe. Już w tym roku prawdopodobnie zostanie pobity rekord 6 milionów pasażerów. W założeniach tyle miało ich być dopiero za 6 lat. Dlatego władze lotniska zleciły budowę tymczasowego terminalu do czasu, kiedy będzie prawdziwa rozbudowa. Karol Przywara, prezes portu lotniczego.
10: To ma być w standardzie hali stalowej z pełną infrastrukturą, jeśli chodzi o obsługę pasażerską. Czyli z miejscami do siedzenia, z miejscami, jeśli chodzi o punkty gastronomiczne, pełnym węzłem sanitarnym i 4 gate'ami. Ten terminal wspomagający ma przez kilka najbliższych lat, dopóki nie powstanie ta część wschodnia, obsłużyć pasażerów strefy non-Schengen.
7: Wspomagający terminal ma powstać we Wrocławiu do wiosny. 1500 osób wzięło wczoraj udział w inscenizacji bitwy pod Grunwaldem. W tym roku rekonstruktorzy musieli walczyć nie tylko z przeciwnikami, ale także z deszczem. W 1410 roku nad Grunwaldem było piekące słońce. Mimo deszczu inscenizację zwycięstwa nad Krzyżakami oglądało kilkanaście tysięcy ludzi. Można było zobaczyć wręczenie królowi Jagielle dwóch nagich mieczy, utratę i odzyskanie przez Polaków chorągwi z białym orłem, czy też śmierć wielkiego mistrza Ulricha von Jungingena. Wczorajszą bitwę, tak jak przed wiekami, wygrały wojska polsko-litewskie. Kilka obozów harcerskich trzeba było w ostatnich dniach ewakuować w województwie śląskim. Przyczyną były nadciągające ulewy i wichury. W tym roku jednak uczestnicy takich obozów regularnie ćwiczą procedury ewakuacyjne. Jak to wygląda od kuchni? Nasz reporter Szymon Kastelik sprawdził w Kostkowicach na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. Przez całe lata

0: To obozują tutaj setki harcerzy z całej Polski. Szymon rozmawiał z harcmistrzynią Natalią Gajdą.
1: Procedury na początku były dla nas trochę trudne, a teraz się nauczyliśmy w tym funkcjonować.
2: I rozumiem, też ćwiczycie te ewakuacje, tak?
1: Tak, każdy obóz musi wykonać dwie próbne ewakuacje, jedną dzienną, jedną nocną, tak żeby zuchy harcerze wiedzieli, jak się zachować w sytuacji kryzysowej, jak trzeba będzie.
0: Tego lata na obozach wypoczywa kilkadziesiąt tysięcy zuchów i harcerzy. Władze Kuby zwalniają z więzień dysydentów. Najnowszy przypadek to uznany przez Amnesty International za więźnia sumienia malarz i rzeźbiarz Otero Alcantara. Został wypuszczony nie tylko z więzienia, gdzie odsiadywał wyrok za obrazy symboli narodowych, ale i Kuby. Po wylądowaniu w Miami Alcantara zapowiedział, że będzie robić wszystko, aby inni polityczni skazańcy także wyszli z kubańskich więzień.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
4: Prognoza pogody na niedzielę jest bardzo ciekawa, bo będzie działo się dzisiaj tak naprawdę w pogodzie wszystko. Najpierw trochę słońca, a potem chmury. Jak się zachmurzy, to popada. W centrum i na południu dodatkowo możliwe burze. Na termometrach wszędzie powyżej 20 stopni i to w pełnej skali. Od 21 w Koszalinie i na wschodzie do 29 w Rzeszowie. Wherever you will go to the calling w Radio Z. 4 minuty po godzinie 9. Muzyka numer 1. Dajcie głośniej, bo za chwilę jeszcze Carla Fernandez w Radio Z.

Rockabye w Radiu Z, 13 minut po godzinie 9, mamy niedzielę, 19 lipca, czyli szczyt sezonu. No i czytam właśnie, że zagraniczni turyści chętnie przyjeżdżają do Polski, każdy ma swoje powody. Niemcy na przykład mówią, że u nas jest bardzo czysto, jest bardzo dobra infrastruktura, że jesteśmy gościnni i że wszędzie można płacić bez gotówki, czyli kartą elektronicznie. Natomiast przyjeżdżają do nas również Włosi i Hiszpanie, którym się podoba to, że u nas jest chłodniej, że nie ma fal upału, bo tam u nich są straszne, oraz że jest tak spokojniej i też gościnnie i miło. No tak, to, że robi się coraz cieplej na naszej planecie, to rzeczywiście może działać na korzyść Polski. Tutaj te 20 kilka jest bardzo przyjemne, tak jak dzisiaj, proszę Państwa. No bo najlepsze jest ciepłe powietrze, chłodna woda i gorące przeboje. Milky, David Guetta, Just the Way You Are, już teraz.

0: To Monika Brodka i ten w Radiu Z, muzyka numer 1, 20 minut po godzinie 9, a już za chwilę piosenka, która jest tak u nas popularna, że można chyba już zacząć mówić, że jest polska. Modern Talking, You're My Heart, You're My Soul.
1: Radio Z i już reklama.
2: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
4: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
5: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
6: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
5: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
6: Ach, ci panowie z Media Expert.
5: Prawda?
7: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet 2.
6: Marian, a gdzie mogę kupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
2: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
9: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
11: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
1: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Kiedyś do ciebie wrócę, to Agnieszka Chylińska w Radiu Z za 21 minut, godzina 10. To muzyka numer 1, za chwilę Survivor i Eye of the Tiger, a potem coś dla tych, którzy lubią jeździć samochodem, ale bokiem.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
3: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
4: Panie Pascalu, no jakby to...
3: A widziała pani?
4: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
3: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
4: No i z darmową dostawą do sklepu.
5: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
7: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
8: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Bittersweet.
3: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
4: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
3: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
4: Ach, ci panowie z Media Expert.
3: Prawda?
11: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
13: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
1: Po reklamie.
14: Radio Z i już.
15: Audycja zawiera lokowanie produktu.

Sia, The Greatest w Radiu Z za 11 minut, godzina 10. Jeżeli teraz prowadzicie auto, to złapcie mocniej kierownicę, bo mam dla was emocjonujące ogłoszenie. Otóż już 11 i 12 września na stadionie PGE Narodowym odbędzie się wielki finał Red Bull Drift Masters. To właśnie podczas tego wydarzenia rozstrzygną się losy mistrzowskiego tytułu w prestiżowej serii driftowej. Najlepsi kierowcy, proszę państwa, w tym momencie na stadionie Narodowym staną do walki i zmierzą się bezpośrednio w emocjonujących pojedynkach 1 na 1. Dodatkową, wyjątkową atrakcją dla kibiców będzie zaplanowane starcie dwóch bolidów Formuły 1. Ten weekend przyniesie kibicom mnóstwo sportowych wrażeń, łącząc w jednym miejscu bezkompromisową walkę w drifcie z technologią F1.

0: Audycja zawierała lokowanie produktu. Wydarzenia Red Bull Drift Masters Grand Finale współorganizowanego przez firmę Red Bull. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
1: Najpierw dobra muzyka, potem świetni goście, na końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer jeden. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami i wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata prosto z USA. Nie przegap dnia, w którym wszyscy gramy do jednej bramki. Mistrzowska Niedziela w Radiu Z. Zaczynamy od 12.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: Wieczorki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
2: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
3: Polecam. Ewa Swoboda.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Ale tato, tylko nie samochodem.
6: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
5: Super.
6: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
7: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie
7: Mać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
8: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland.

0: Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
4: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
5: Po reklamie.
6: W kalendarzu mamy niedzielę, 19 dzień lipca. Czas na wiadomości Radia Z, które przygotował i przedstawi Darek Klimczak. Prosimy.
7: Rosjanie biorą odwet za ostatnie ukraińskie sukcesy. Mocny ostrzał Kijowa. Do 19 ruch po ulicach Gdyni może być utrudniony przez Ironmana. Nasz specjalny wysłannik na finał mundialu pyta Polaków z Nowego Jorku, komu kibicują.
6: 10.
7: Potężny atak rosyjskich wojsk na Ukrainę. Nocą na Kijów spadło 40 rakiet balistycznych w ciągu pół godziny. Był to jeden z największych nalotów w historii tej wojny. Rosjanie ostrzelali także wschód Ukrainy. O skutkach tych ataków teraz reporter Radia Z Daniel Wrzos.
8: 5 osób zginęło w ciągu minionej doby w wyniku rosyjskich ostrzałów w obwodzie donieckim. Z kolei w obwodzie chersońskim rosyjskie wojska uszkodziły 11 bloków. Jedna osoba zginęła, a 15 zostało rannych w ataku rakietami balistycznymi na Kijów. Pożary wybuchły w 5 dzielnicach miasta. Mer Kijowa Witalii Kliczko informuje, że płonęły m.in. akademik, blok mieszkalny i supermarket. Uszkodzono też jedną ze stacji metra, gdzie zawaliła się część sufitu i władze zdecydowały o jej tymczasowym zamknięciu.
7: Ten nocny ostrzał był odwetem za ostatnie ukraińskie ataki na rosyjskie magazyny e-commerce. Przed nami kolejny burzowy dzień. Grzmieć, padać i mocno wiać może w południowej części Polski od zachodu na wschód. Według prognoz spadnie kilka centymetrów wody, a wiatr w porywach dojdzie do 100 km na godzinę. Taka pogoda do końca dnia. Jutro wszystko się uspokoi. Gdynia i jej okolice nie będą dzisiaj najłatwiejszym miejscem do poruszania się autem. Powodem jest finał zawodów Ironman. Z tego powodu drogi i ulice będą czasowo zamykane. Na linii teraz Trójmiasto i reporter Radia Z Maciej Bąk. Maćku, gdzie możemy się dzisiaj spodziewać tych utrudnień?
9: Trasa rowerowej części triatlonu biegnie od Śródmieścia przez Grabówek i Chylonie aż po górzyste drogi gmin Wejherowo i Szemud. Stąd problemy z przejazdem w Gdyni będą m.in. na trasie Kwiatkowskiego, ulicy Janka Wiśniewskiego, Kartuskiej czy Polskiej. Do tego problemy będą na fragmentach dróg wojewódzkich 218 i 224. Popołudniowy finał biegowy to z kolei zamknięte ulice w centrum Świętojańska i Piłsudskiego. Kierowcy, by pokonać niektóre skrzyżowania, będą korzystać ze specjalnych śluz albo motocyklowych eskort. Trójmiasto, Maciej Bąk, Radio Z.
7: Utrudnień można spodziewać się także w mniejszych miejscowościach jak Szemud, Czeczewo, Kielno i Koleczkowo. Zawody w Gdyni trwają od rana. W tej chwili Ironman powinien startować na plaży miejskiej w Gdyni, potem rower i bieg. Wszystko powinno się skończyć przed 19. Kibice piłki nożnej odliczają godziny do finału Mistrzostw Świata. Wieczorem na MetLife Stadium niedaleko Nowego Jorku o tytuł najlepszej drużyny globu zagrają reprezentacje Argentyny i Hiszpanii. Swoje typy na ten mecz mają także Polacy, z którymi w Nowym Jorku rozmawiał specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Wilanowski.
10: Finał stawiam na Hiszpanię z sympatii po prostu. No. Kibicuję hiszpańskiej drużynie.
11: Będą pewnie gryźć trawę, oczywiście. Zobaczymy, co się stanie. No. Zobaczymy.
12: Będzie trudno trafić 0-0 i pójdzie na karne.
11: I kto wygra?
12: Messi, Argentyna.
7: Finał Hiszpania-Argentyna o 21:00.
13: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
14: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
6: Jak sami słyszeliście, dzisiaj może być niebezpiecznie w południowej połowie Polski. Tam zerwie się wiatr, zachmurzy się konkretnie, popada, a nawet zagrzmi, także uważajcie na siebie. Deszcz możliwy w całej Polsce, ale nie tak groźny jak w południowej połowie. Na termometrach 20 kilka stopni, dosłownie, bo od 21 w Koszalinie i w Poznaniu do 29 w Rzeszowie.
14: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi. Pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.
15: Radio Z i już. Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego

0: niczym mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Dzień dobry, cześć, tutaj Beczka. Wracamy w wielkim stylu. Cześć Norbert, patrz jak jestem opalony. Widzisz, cała...
2: Machoń,
1: tak, machoniowy Joe. Cześć, już dziś wieczorem, z tego co wiem, jest finał Mistrzostw Świata w piłce nożnej. Dobrze, tak powiedziałem, trafiłem. Tak. Słuchaj, ja cały miesiąc byłem na wakacjach bez internetu, ale nagrałem sobie wszystkie mecze, od jutra siadam i będę oglądał, okej?
2: Okay? Dobra.
1: Ale obstawiam, że co? Tak sobie myślę, że ten 40-letni dziadek, prawie 40-letni Messi jakoś tam nie zadziała.
2: Co, no, Norbert? Nie chcę cię wyprowadzić.
1: No nie zadziało, przecież.
2: Nie chcę ci spoilerować.
1: Wie co, to piłka? Nie, dobra, żartuję, słuchajcie, widziałem wszystko, każdy mecz, dlatego no, prawie rozwód z żoną, bo nawet nie wiem, gdzie byłem na wakacjach, jakaś Grecja, Egipt, nie wiem, czy to Mazury były. Moja żona jest pod wrażeniem VAR. Mhm. Powiedziała, że zamontuje sobie taką kamerkę, bo podobno często coś mi mówi, a ja potem mówię, że nic takiego nie mówiła, i ona powiedziała, że będzie miała dowód. Cofnięcie.
2: Dobre.
1: Wiesz, monitorek.
2: I Szymon, sprawdzimy.
1: Tak, jak było.
2: Wiesz, i czerwona kartka.
1: Tak, a propos żon właśnie. Lewy zawitał w Chicago, Fire, i też wiesz, no... Nie dziwota, że są pożary i nie mogą grać, jak się nazywa, Chicago Fire. No i się okazuje, że w tym czasie Ania bawiła się na koncercie Beda Baniego w Warszawie.
2: Widziałem.
1: No. Tak. I zrobił się jakiś skandal wokół tego, że wszystkie media od razu się odpaliły, że czy tak można.
2: Że go nie wspiera, tak, nie jest z nim, nie
1: no
2: trzyma
1: właśnie,
2: go za rękę.
1: Norbert, czy to tak wypada, że było to zachowanie nie w porządku, a gdzie jest wsparcie. I kurczę, wiecie co? Ja się z tym jednak cholera zgadzam. Robert powinien moim zdaniem wspierać Anię na tak ważnym wydarzeniu. Nowy kontrakt można podpisać zawsze, a Bad Bunny na Narodowym nie wiadomo kiedy zagra. Pewnie dopiero w przyszłym roku.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
5: No, wiadomo, Barbara. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
4: Ci panowie z Media Expert.
5: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
6: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert, taniej
8: masz. Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Roller coastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
9: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
10: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
11: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto leasingu, niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
5: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
12: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
13: Świeży, tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu awokado Hass. Teraz aż 42% taniej. To tylko 3,99 za sztukę. Cena sprzed obniżki 6,99. A cisowianka, woda mineralna niegazowana lub lekko gazowana, 1,5 litra. Teraz w gratis pakach. 8 plus 4 gratis. Mieszaj dowolnie. Butelka z kaucją. Tanio tydzień w Aldi. Co tydzień.
14: Po reklamie.
15: Hello, it's LP and you're listening to Radio Zet.

0: wakacyjna lista przebojów tygodnia.
1: Tak, jest wakacyjna, więc taka ogórkowa, a propos właśnie ogórków, ale czerwonych ogórków. Michał Wiśniewski i mandaryna są znowu razem.
2: Brawo.
1: Norbert, jak ty to przeżyłeś?
0: Ja się bardzo ucieszyłem, bo to jest taki wielki comeback do moich czasów młodości.
1: Kurde, no to jest cudowna sprawa. Wraca Tytus, Romek i Atomek, Brombaini, Akademia Pana Kleksa. Słuchaj, klasyczny powrót do drugiej żony tuż po rozwodzie z piątą. Mm-hmm. Naprawdę, klasyczny. Kto tego nie robił, niech pierwszy rzuci papierami rozwodowymi. Patrzę, oczywiście życzymy dużo radości i miłości na nowej drodze życia. Tak. Teraz tylko powstaje pytanie, jeśli Michał i mandaryna znowu wezmą ślub, mm-hmm. to czy tak, czy to będzie siódma żona Michała, czy druga dwa, czyli druga B, czy siódma primo.
0: Trudne to.
1: Jak to się liczy? Jak pod względem statystyki? Jak Urząd Skarbowy do tego podchodzi? Jak M. Obywatel? Ale kurczę, to jest w sumie fajne, bo takie rzeczy się dzieją. To może oznacza, nie wiem, na przykład, że Lewy wróci do Lecha Poznań.
0: Albo do Znicza Pruszków.
1: Tak, albo ja wrócę do wieczoru za Lidzką. Nie wiem, czy ktoś pamięta, wygooglujcie. Albo na przykład Rysiek z Klanu wróci do Żywych. Ale Norbert, słuchaj, właśnie, jak to jest? Czy on się musi od razu żenić?
0: Ja myślę, że on musi.
1: Rozwiązły i konserwatywny w jednym.
0: Ale konsekwentny.
1: Czyli wiesz, podobno nawet wszystkie dziewczyny przed nim uciekają, bo jak tylko jakaś mu się spodoba, to on od razu leci do niej z obrączką. Na szczęście, moim zdaniem, świetnie, że ma te czerwone włosy. Czemu? Bo to jest jak sygnałówka. Ostrzeżenie, tak. Jezus Maria.
0: Alarm.
1: Wiśnia.

0: Reklama.
1: Ale tato, tylko nie samochodem.
2: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
1: Super.
2: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
3: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
4: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
5: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
4: A, no i merci bardzo.
6: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
7: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
8: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
9: Jeszcze nie śpisz?
10: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
9: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
10: Najlepiej Rostil Max. Rostil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
11: Rostil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rostil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
13: Nasza firma ma politykę B2B.
12: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
13: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
12: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
14: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić Twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
15: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a piany spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
16: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Glow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
17: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
18: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
17: Pamiętałem o wszystkim.
18: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
17: Dokładnie, kochanie.
18: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
17: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
18: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
19: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
20: Pot leje się z ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz. Ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
0: Po reklamie.

0: To jest miejsce czwarte w wakacyjnej liście przebojów tygodnia.
1: Tak, działo się, słuchajcie, to jest nieprawdopodobne. Joanna Racewicz oświadczyła, że wzięła ślub z samą sobą. No i super, w ogóle gratulujemy parze młodej.
0: Pani młodej.
1: No jak to właśnie, osobie młodej?
0: Nie wiem.
1: W każdym razie dwójnasób.
0: W każdym razie gratulujemy, tak.
1: Nie, no nic, po prostu gratulacje. Tylko teraz pytanie, co jak będzie rozwód? Czy podpisała intercyzę? Dużo pytań. Czy będzie wesele? Czy było? Czy było wesele? Czy jak rzuciła welon, to sama go złapała?
0: A pierwszy taniec?
1: No właśnie, pierwszy taniec. A może na wesele też zaprosiła tylko siebie? Wiadomo, no to kurze w sumie taniej wychodzi. Tylko no, cholera mniej prezentów. Czy śpiewał z Kolim, czy Streczkowska? Później Joanna Racewicz postanowiła wytłumaczyć, bo wszyscy tam zaczęli oczywiście ironizować, no i my też to robimy. Tak. O co jej chodziło? No tym, o tym jest moja przysięga, że to jest takie słowo dane samej sobie, że już się nie opuszczę. No tak, nie opuści się, wiesz, aż do śmierci.
0: Dobrze, nie można się opuszczać.
1: Tak, no i na dobre i na złe. I wszystko się zgadza. Kurde, krótko powiem, nie ma co się rozwodzić.
0: Tak jest.
1: Nie ma co się rozwodzić. W sumie, cholera, wiesz co, to co pomyślałem, że to jest dobry pomysł dla Michała Wiśniewskiego. Jak już mu się skończą kobiety na świecie,
0: tak,
1: wszystkie będą obrzenione i rozwodowane, wiesz o co chodzi, obrzucone, że tak powiem, obrzucone,
0: tak,
1: zawsze będzie mógł wziąć ślub ze sobą. Kogo, z kimś, kogo tak naprawdę najbardziej kocha i kto go rozumie. A nie, że nie będzie mógł mieć dzieci.
0: To co?
1: Adoptuje wszystkie swoje poprzednie żony.
0: Michał, nie dziękuj.

0: którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
1: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
0: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
2: Reklama.
3: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
4: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
3: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
4: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
3: Czyli?
4: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
5: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
9: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępny w aptekach.
8: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
9: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
13: Wyciąg z kartocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Element diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
2: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
3: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
4: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
5: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max. Z 100% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
6: Kanter spakowany? Jedziemy?
7: Tak, tylko ten kręgosłup. Oh, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
6: Znowu? Przecież już brałeś.
7: Ale działała za słabo i za krótko.
8: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max.

0: bez bólu przez całą dobę.
1: Po reklamie.
2: Darek Klimczak, wiadomości, zapraszam. Wciąż niespokojnie w pogodzie, dzisiaj burze, a od jutra ochłodzenie. Są zarzuty za atak nożem podczas łemkowskiej Wawry. Jest pewien niedosyt, mówi nasz sędzia Szymon Marcinia, który wrócił już z wiadomości z Mistrzostw Świata.
3: Jedenasta.
2: W pogodzie nadal niespokojnie. Właśnie od teraz zaczynają obowiązywać alerty IMGW. Ostrzeżenia przed burzami są w sumie dla 10 województw w południowej części kraju. Reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek z nami teraz. Co dokładnie, Mateuszu, czeka nas w pogodzie w najbliższych godzinach?
4: Niedziela upłynie nam pod znakiem burz. Alertami pierwszego i drugiego stopnia objęte są województwa lubelskie, podkarpackie oraz części województw mazowieckiego, łódzkiego, świętokrzyskiego, wielkopolskiego i dolnośląskiego. Tu mogą też pojawić się silne opady deszczu, porywisty wiatr, lokalnie może też spaść grad. Alerty drugiego stopnia obowiązują głównie na Opolszczyźnie, Śląsku i w Małopolsce. Tu wiatr w porywach może osiągać prędkość nawet 100 km na godzinę. Przed burzami z gradem i silnym wiatrem ostrzega też Rządowe Centrum Bezpieczeństwa. Przypomina o zabezpieczaniu rzeczy, które może porwać wiatr. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
2: Burze przyniosą spory spadek temperatur. Od jutra niemal wszędzie nie będzie więcej jak 20 stopni. Zakończona atakiem nożem awantura podczas przygotowań do tegorocznej łemkowskiej Wawry. W Zdyni, niedaleko Ujścia Gorlickiego w Małopolsce, pijany Ukrainiec zaatakował członka zarządu Zjednoczenia Łemków. 37-latek został ranny w udo, rękę i plecy, trafił do szpitala. Jego życie nie jest zagrożone. By zatrzymać napastnika, policja musiała użyć paralizatora. Gdy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Polacy ruszyli do lasów już nie tylko na jagody, ale także na grzyby. Trwa właśnie sezon na kurki, można też znaleźć wczesne borowiki czy podgrzybki. Z grzyboznawcami rozmawiał reporter Radia Z Adam Kaźmierczak. Adamie, na jakie grzyby trzeba uważać, idąc w lipcu na grzybobranie?
5: Przede wszystkim na białe muchomory jadowite, bo mogą być łudząco podobne do pieczarek. Powiedział mi Jerzy Rumiński z poradni grzybowej w Poznaniu. Przyznaje, że w okresie wakacyjnym po poradę zgłasza się niewiele osób. Jednak jak już, to przychodzą z nietypowymi grzybami.
6: Borowikami, nie kurkami. Bo te grzyby zdaje się, że ludzie już dość dobrze poznali. Ale są to grzyby na przykład żółciak siarkowy. Taki rzeczywiście jaskrawy grzyb wyrastający na drzewie. Jest smacznym grzybem, który imituje smak kurczaka.
5: Dodaje, że letnie grzyby są mniej trwałe niż jesienne. Adam Kaźmierczak, Radio Z.
2: Na prawdziwie grzybowy sezon najlepiej poczekać do września i października. Dzisiaj wieczorem finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Mecz Hiszpanii z Argentyną posędziuje Słoweniec Slavko Vincic. Polscy kibice trzymali kciuki za Szymona Marciniaka, jednak FIFA zdecydowała inaczej. Jest pewien niedosyt, przyznaje nasz arbiter, dodając jednak, że tutaj cytat, było logiczne, że nie można co 4 lata sędziować finału Mistrzostw Świata.
7: Tak jest dla sportowca. Wracamy z podniesioną głową po dwóch bardzo fajnych meczach, fajnie nacenionych, także to jest najważniejsze.
2: Marciniak na Mistrzostwach sędziował mecze grupowe Argentyny z Algierią oraz Egiptu z Iranem. Sędzia z Płocka w nagraniu w mediach społecznościowych podziękował polskim kibicom za wsparcie, życzył powodzenia arbitrowi ze Słowenii. Ola Wojciechowska będzie od południa informować Was o tym, co się dzieje. Zostańcie z Radiem Z.
0: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
8: Na ten moment najintensywniejsze opady na Dolnym Śląsku, natomiast w ciągu dnia przesuną się one na centralną część naszego kraju. Popada na pewno w Łodzi, popada też w Warszawie i opady dojdą aż na Warmię i Mazury do Olsztyna. Dzisiaj na termometrach w centrum kraju do 27, najchłodniej z kolei na Pomorzu i Pomorzu Zachodnim do 21.

0: kolejna godzina wakacyjnej listy przebojów.
1: Tak, są wakacje, ale powiedzmy tak troszkę teraz, tak po wojskowemu musimy dobra. Ten fragment przelecieć, bo sekretarz obrony USA Pete Hegseth w środę ogłosił wprowadzenie, patrz, już mówię takim wojskowym głosem.
2: Od razu aż się napiąłem.
1: Obowiązkowych corocznych badań poziomu testosteronu wśród żołnierzy w wieku 30 lat i starszych.
2: Okej, po co?
1: Ma to im zapewnić odpowiedni poziom tego hormonu, niezbędny do wykonywania obowiązków najlepiej jak się da. I teraz tak, te badania jak mają wyglądać? Jeśli poziom będzie niski, wojskowi otrzymają możliwość skorzystania z terapii zastępczej. Leczenie będzie dobrowolne, ale tym, co nie będą chcieli, będą, uwaga, zobowiązani do tego, żeby wcinać go oczami.
2: Czyli?
1: I uwaga, jednego dnia mają oglądać Rambo bez przerwy.
2: Okay.
1: Drugi dzień, Terminator, niezniszczalnych potem. I teraz uwaga, zakaz oglądania zmiękczających głupich filmów.
2: Czyli?
1: Jak Zakochany Kundel, Barbie, Głupi i Głupszy oraz programów typu Tanie z Gwiazdami i Top Model. Zabierze się im wszystkie pluszaki i maskotki Pikachu.
2: Nie ma miękkiej gry.
1: Przeżyłbyś tak, by ktoś twojego Pikachu zabrał?
2: Nie.
1: Ci, co się zgodzą na terapię, mają, uwaga, dostać wyciąg z kogo? Z prezydenta Trumpa.
2: Wyciąg z prezydenta.
1: Dlaczego właśnie o tym mówię? Bo doktor Trumpa, Mehmet Oz, stwierdził, że Trump ma najwyższy poziom testosteronu, jaki kiedykolwiek widział u osoby powyżej 70 roku życia. On przewyższa stary testosteron bizonów Yellowstone. Jak terapia testosteronem nie pomoże, dowiedziałem się, to Karol Nawrocki,
2: tak,
1: no bo wiesz, to jest wielka szama, ogłosił, że w ramach współpracy Polska-USA wyśle do Stanów naszą tajną broń Marcina L. Testosterona Najmana, który jest gotów polecieć i po prostu pokazać im i wyjaśnić żołnierzy, o co chodzi, i przeszczepić ten
2: nasz ambasador.
1: Dokładnie.
2: Nasz ambasador.
1: A w ogóle powiem ci jedną rzecz, co tak na mnie patrzysz? To jest prowokujące, naprawdę, nie wiem, serio. Norbert,
2: jestem,
1: no muka. No co daj, no muka, trzy żyżki dla nauczki, figofago, kawa marago. Czy nie, czy jeszcze za mały testosteron?

0: Reklama.
1: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
3: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
4: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
5: Panie Pascalu, no jakby to...
4: A widziała pani?
5: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
4: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
5: No i z darmową dostawą do sklepu.
6: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
10: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
11: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
10: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
11: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara na mediaexpert.pl.
14: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
15: Znowu muszę się zająć windykacją.
16: To coś z indykiem?
15: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
16: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
17: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
2: Po reklamie.
18: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: W liście teraz wakacyjnej Szymona miejsce drugie.
1: Kurde, ale nie, musimy o tych mistrzostwach.
0: Dobrze, okej, okay, no bo mnie to finał, tak. Nie,
1: może wyjdzie ze mnie stary dziad, ale naprawdę.
0: Sprawdźmy.
1: Ja pamiętam czasy, kiedy mecze były w radiu. Ale naprawdę śmieszą mi ci sędziowie z tymi kamerami wokół, przy oku. No stary, to jest śmieszne.
0: To dziwnie wyglądają.
1: No dobra, no słuchaj, tak. Jest czujnik w piłce. W jednym meczu piłka wyczuła dotknięcie włosa jednego z piłkarzy. Pokazywali wykres, że takie, wiecie...
0: Tak, musiał mieć gęste włosy.
1: Tak, tąpnięcie. Omiotła piłka jego, jakiś, nie wiem, jeden rozdwajający się włos, który był może martwy, rozumiesz? I zmieniło to wynik meczu w konsekwencji.
0: Tak.
1: Doprowadzą moim zdaniem do tego, że wszyscy piłkarze będą strzyc się na Marciniaka. No bo zobacz, jeżeli piłkarz ma dredy, a jeden jest łysy, to który ma większe szanse?
0: Bez szans, oczywiście.
1: No wiadomo, tak. Może niedługo w ogóle alarm w piłce wyczuje łupież. A zwłaszcza, że piłkarz ma niepopłacone podatki. Może powinni na przykład puszczać w ogóle drony. Za parę lat będą latały za piłkarzem.
0: Tak,
1: osobisty dron. Więc dron stróż. Wiesz, tuż
0: na... Za Lewandowskim tam dron.
1: A z kolei z drugiej strony parę razy była ewidentna ręka. Ewidentna. Zmieniała piłka kierunek i tak. Nikt, wiesz, nie... No, było tak. Parę razy. I w ogóle sędzia latał jak za dawnych czasów. A już najbardziej śmieszą mnie, słuchaj, naprawdę, Norbert, przerwy na nawodnienie, Boże.
0: No to jest piłkarze, nowość. To jest nowość.
1: Sportowcy, przecież to chodzi tylko o to, żeby kasę z reklam.
0: No
1: proszę ciebie. Po 23 minutach gladiatorzy, byki, stary, po prostu na super dieta.
0: Taki halant, wyobrażasz
1: sobie, tak.
0: Z klatkami,
1: on musi się napić wody. Przepraszam, my się napijemy wody. Kurde, naprawdę, kurde. Norbert, ja cały dzień grałem w piłkę na Ochocie na jednym kompocie od mamy. Na jednym, rozumiesz? Może w ogóle, wiesz, przerwa na przykład na poprawienie fryzur, na wrzucenie rolki.
0: Nagrajmy
1: poczekajcie,
0: TikToka.
1: Bo ja muszę zrobić na TikTok.
0: Może na selfie.
1: Tak. Sobie dowiedziałem się, że wiesz, że te mistrzostwa są najbardziej oglądanymi na TikToku.
0: Na TikToku?
1: No.
0: Nie wiedziałem.
1: No, wyobrażasz sobie? I może tam w ogóle Polacy grają na tym TikToku.
0: Czyli oni są tam.
1: I wygrywają, tam. Wiesz, oni są tam.

0: Czas na miejsce pierwsze.
1: Miejsce pierwsze, słuchajcie, coś się dzieje, Norbert. Ludzie rezygnują z show.
0: Zauważyłem, czytałem.
1: My idziemy jak burza. Słuchaj, Andrzej Rosiewicz zrezygnował z Tańca z Gwiazdami, bo się zorientował, że ma 82 lata. Czyli cholera, jeszcze chłop ma szansę.
0: Jeszcze zdąży.
1: Żurnalista miał być w Tańcu z Gwiazdami.
0: I nie jest?
1: Już nie jest. I miał być. Ja słuchaj, też powiem ci szczerze, że zrezygnowałem z Tańca z Gwiazdami. Odchodzę.
0: Oficjalnie to mówisz.
1: Oficjalnie
0: tak.
1: Już teraz mówię, że odchodzę. Z Mistrzakiem nie będę tańczył. Słuchajcie, prawda jest taka, że Edwarda na mnie nie stać. To jest za wysoka dla niego stawka. No chyba, że Ibisz go weźmie na barana, to nie za wysoka.
0: Okay.
1: Tymczasem właśnie druga rzecz. Julia Wieniawa odeszła z Mam Talent,
0: tak.
1: Ale nie jest jej przykro, bo zajęła pierwsze miejsce w rankingu najcenniejszych kobiecych marek osobistych w kategorii film.
0: O, gratulacje.
1: I stary, pokonała, uwaga, Agatę Kuleszę, wow. Agnieszkę Holland i Krystynę Jandek.
0: Wow.
1: I tak ma być.
0: Tak?
1: Jestem influencerem. Musimy się razem
0: no,
1: trzymać.
0: Masz Instagrama.
1: Niech się panie Agnieszka, Krystyna i Kulesza nauczą. Założyć Instagramy,
0: tak.
1: Robić TikToki, współpracę, hashtagi.
0: Reelsy.
1: I jak będą gotowe, to przyjdą do Julki, do Mam Talent, no nie wiem, czy innego, twoja twarz brzmi znajomo i się postarają i się zaprezentują. Proszę bardzo. Janda robi z Kolima. O Jezu, z Kolim. Coś tam jest. Jak
0: ja
1: to jest?
0: Daję dziesiątkę.
1: Mamasi. Tak. Holland, nie wiem, jako Haland. A Kulesza?
0: Jako?
1: Cezary Kulesza.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Marian, Ty to lubisz taniej kupić, nie?
7: Oj, lubię, Barbara.
6: A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
7: O, i to lubię najbardziej.
11: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/h.

0: Zielonej Loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Kiedy stres zagłusza twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
4: Aflofarm. Wskazania. Produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
5: Marian, kto jutro zmywa?
6: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
5: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
6: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
7: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
9: Po reklamie.
10: Tu Sylwia Grzeszczak, Radio Z, muzyka numer 1.

0: Najpierw dobra muzyka, potem świetni goście, na końcu wielki finał. Pedro Porro! Muzyka numer 1. Marcin Daniec z humorem godnym mistrza. Masterchef Dawid Wilkos z piłkarskimi przekąskami i wielki finał emocji. Wieczorem zrelacjonujemy dla Was finał Mistrzostw Świata prosto z USA. Nie przegap dnia, w którym wszyscy gramy do jednej bramki. Mistrzowska niedziela w Radiu Z. Zaczynamy od 12.
1: Reklama. Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
2: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
3: Magda, wszystko w porządku?
4: Przepraszam, migrena.
5: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
3: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
6: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
7: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
8: O!
7: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
8: O, a o ile?
7: 35 groszy taniej na litrze.
8: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
7: Tak!
9: A jak lemoniadę?
7: No też.
8: To poprosimy.
7: Ale co?
9: Wszystko!
7: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verve i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
10: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
11: No i co, Barbara, co?
10: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
14: Ale chyba nie włosów.
13: Akurat włosy wypadają mi garściami.
14: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
13: Ale łysienia u ciebie nie widać.
14: No właśnie.
13: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
6: DX2 Lek Max. Minoxydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet.
16: Au! Znów ten ból.
17: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
16: Mm-hmm.
17: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
16: Oh.
17: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
18: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
17: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
20: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
19: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
1: Po reklamie.
21: To niedziela, 19 dzień lipca, zbliża się godzina 12. Czas na wiadomości w Radiu Z. Ola Wojciechowska, dzień dobry.
22: Dzień dobry, zapraszam. Bliski Wschód znów płonie. Iran oskarża USA o złamanie rozejmu. Awaria Facebooka. Użytkownicy nie mogą korzystać z przeglądarki. Mundial na finiszu. Dzisiaj ostatni mecz i walka o tytuł Mistrza Świata. Dobry, zapraszam. Bliski Wschód znów płonie. Iran oskarża USA o złamanie rozejmu. Awaria Facebooka. Użytkownicy nie mogą korzystać z przeglądarki. Mundial na finiszu. Dzisiaj ostatni mecz i walka o tytuł Mistrza Świata.

0: oraz magazyny rakiet i dronów. Amerykańskie pociski zostały skierowane przeciwko siłom Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej w odpowiedzi na ostrzał, w którym wczoraj w Jordanii zginęło 2 żołnierzy USA. W odpowiedzi na amerykański ostrzał irańska armia użyła dronów do ataku na 2 bazy USA w Kuwejcie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: Amerykanie wznowili naloty na Iran 7 lipca po atakach Teheranu na statki w cieśninie Ormuz. Kolejne zgłoszenia o awarii Facebooka spływają na Down Detector. Są problemy z korzystaniem z internetowej przeglądarki tego portalu. Po wejściu na stronę pojawia się komunikat, że konto jest tymczasowo niedostępne z powodu wystąpienia problemu. I tak jest od 3 godzin w ponad 70 krajach. Na razie nie wiadomo, kiedy usterka zostanie usunięta. Problemy nie dotyczą jednak facebookowej aplikacji na telefonach i bez zakłóceń działają też Instagram i platforma X. Turyści wypoczywający nad Bałtykiem powinni wykorzystać niedzielę, żeby poplażować. Od jutra pogoda zrobi się nieznośna. Przez niemal cały tydzień będzie lać, wiać i zrobi się chłodno. Na nadmorskich kąpieliskach nad waszym bezpieczeństwem czuwają ratownicy i przypominają o ważnej zasadzie, która jest szczególnie istotna, jeśli planujemy wejść do wody, a następnie gdzieś sobie pójść, mówi Jakub Rąbca, koordynator ratowników w gminie Władysławowo.
2: Bardzo dużo mamy takich zdarzeń, że ktoś wszedł do wody i później tej osoby nie ma. Rodzina nie wie, czy ta osoba wyszła z wody, czy poszła do sklepu, do baru, więc komunikujmy się. Każde wejście rozmawiamy ze sobą, każde wyjście również zgłaszamy. Naprawdę unikniemy dzięki temu wielu niepotrzebnych poszukiwań.
1: Kilka dni temu w Łebie mężczyzna po kąpieli w morzu poszedł sobie na 2-godzinny spacer, nie powiedział o tym rodzinie, która czekała na niego na plaży i postawił na nogi kilkadziesiąt ratowników. Do akcji ruszyła też załoga śmigłowca marynarki wojennej. 39 dni, 48 reprezentacji, 104 mecze. Tegoroczny mundial zapisze się na sportowych kartach jako rekordowy i inny niż poprzednie. W dzisiejszym finałowym meczu o tytuł Mistrza Świata Hiszpania powalczy z Argentyną. To spotkanie odbędzie się niedaleko Nowego Jorku w MetLife Stadium. I tam jest na miejscu specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Wilanowski. Krzysiek, finałowa gorączka opanowała już Nowy Jork?
3: Tak, kibiców obu ekip widać tu na każdym kroku. Fani z Argentyny dali już pokaz swojej siły. Na słynnym Times Square było ich słychać z daleka. Hiszpanów też oczywiście nie brakuje na nowojorskich ulicach. Obie ekipy mogą liczyć na gorące wsparcie swoich fanów, a to w finale z pewnością się przyda. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
1: Początek finałowego meczu o 21:00.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
6: Dzisiaj chłodno, w szczególności na zachodzie kraju. Tam około 21 stopni, taka kapryśna pogoda, sporo opadów. Podobnie jest na północy, za to na południu i w centrum dużo cieplej, nawet 29 stopni, ale niestety mogą pojawić się również lokalnie burze, więc uważajcie na to, gdzie parkujecie samochody, bo może pojawić się też grad.
5: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
7: Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
6: Finał mundialu przed nami. Dzisiaj razem z Marcinem Dańcem będziemy szykować się na te wielkie piłkarskie emocje. Kasia Wilk, dzień dobry, zapraszam.

0: Dzień dobry, kochani. Jesteśmy tutaj w radiowych ogródkach działkowych z najwierniejszym i tym najbardziej popularnym kibicem w Polsce. Marcin Daniec, dzień dobry.
1: No to jestem ja. Rzeczywiście potwierdzam. Ale jeszcze wszystkim Zetkowiczom muszę się pochwalić jedną rzeczą. Paweł Kowalewski 100 lat temu zgłosił się do mnie, żeby założyć klub kibica reprezentacji Polski. Ale przypomnę państwu, pani nie było na świecie, reprezentacja Polski wtedy miała miejsce zbliżone do Wysp Owczych. Prawie.
0: Wiele się zmieniło?
1: No właśnie, kurczę, to inny temat. Wybieram wariant B. No i w miarę osiągania rezultatów, kiedy doszło już do świetnych zawodników i świetnej formy kadry Adasia Nawałki. Adaś, pozdrawiam cię z Warszawy, z działki.
0: Ja też serdecznie pozdrawiam i pamiętam te piękne garnitury.
1: No, Adasia, to wszystkie kobity są takie. Jaki przystojny ten Adaś.
0: A potem... Ale to miło było patrzeć, nie? I wtedy i można było oglądać.
1: No,
0: było...
1: Wy właśnie tak macie, że potraficie zapytać swojego faceta, którzy nasi.
0: Dzisiaj nasi niestety na boisku się nie zaprezentują, ale my rozkręcamy naszą strefę kibica z Marcinem Dańcem w radiowym ogródku działkowym. To Mistrzowska Niedziela w Radiu Z.

0: To mistrzowska niedziela w Radiu Z. Razem z najwierniejszym, największym polskim kibicem szykujemy się do finału mundialu w radiowym ogródku działkowym. Marcin Daniec jest z nami. No muszę zapytać, kto wygra mecz?
1: Powtarzam, mnie nie wolno pytać, ponieważ zawsze nie posiłkuję się wiedzą, przepraszam, tylko jednak szabelką łańską, fantazją. Ale tutaj no nie ma co się zastanawiać. Chciałbym po tych dwóch takich nieco fuksikach Argentyńczyków, żeby taka była jakoś sprawiedliwość dziejowa, o ile w ogóle ma to miejsce i są takie szanse. Zwyciężą Hiszpanię.
0: Dobra, przekonamy się dzisiaj wieczorem. Mam też dla pana kilka wyzwań piłkarskich, zabaw, więc będziemy nie tylko komentować to, jak innym wychodzi na boisku, ale sami też się pobawimy. Jest pan gotowy?
1: Jestem gotów. Jeśli chodzi o piłkę nożną, jestem gotów na każde wyzwanie.
0: To bądźcie z nami w naszym radiowym ogródku działkowym Radia Z.
2: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
3: Reklama.
4: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
7: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
8: Oczywiście.
7: Dziękuję.
5: Poproszę oryginalnego plusza.
8: Którego?
5: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
8: Oczywiście.
5: Dziękuję.
8: Poproszę...
9: Oryginalnego plusza?
8: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
9: Oczywiście.
8: Dziękuję.
10: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
14: To przy okazji zjesz z nami.
13: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
15: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
14: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
13: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
14: To tylko przy okazji.
13: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
16: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
19: Komar. Zaraz część posmarujemy.
20: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
19: Czyli działa i na przyczynę.
21: Już nie swędzi.
22: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
23: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
24: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
25: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu, stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Oj, rośnie nam w redakcji Radia Z fanklub tej pani Sanach i jej nowość ITP i TD w Radiu Z. 8 godzin i 20 minut, mniej więcej tyle zostało do finału mundialu Hiszpania-Argentyna. Wielkie przygotowania trwają. My rozkręcamy też naszą strefę kibica z Marcinem Dańcem w naszym radiowym ogródku działkowym. Zajrzyjcie też na Instagram Radia Z, bo Marcin Daniec przygotował dla was małą zagadkę. Może znacie odpowiedź na jego pytanie. A ja też czytam, że dzisiaj finał z loży VIP, nie na naszej działce, a szkoda, będzie oglądać Robert Lewandowski. Jako zwycięzca nagrody FIFA Best ma możliwość korzystania z takiego przywileju dożywotnio. No i fajnie, to jednak będzie polski akcent na finale.
1: Radio Z. Radio Z i już.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Tato, tylko nie samochodem.
5: Spokojnie, tym razem zabieramy Lokomotiv. No i jak się czujecie?
4: Super.
5: Mówiłem wam, Lokomotiv i macie udaną wycieczkę.
6: Zingiberis Rizoma pomaga utrzymać komfort lokomocyjny. Suplement diety Lokomotiv, niezastąpiony w czasie podróży. Aflofarm.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
10: Rozwiązaniem dla ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
11: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
12: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
13: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
14: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł. Media Expert.
15: Kamper spakowany? Jedziemy?
16: Tak, tylko ten kręgosłup. Muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
15: Znowu? Przecież już brałeś.
16: Ale działała za słabo i za krótko.
17: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
18: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: No i jak twój kręgosłup?
19: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
18: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
20: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
21: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. Perspiblok Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
22: Suplement diety Perspiblok Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
21: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź Perspiblok Forte i nie martw się potem.
22: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
23: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
24: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
25: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
26: Po reklamie.

0: Poznajcie się, słuchacze Radia Z i Miles Smith w Radiu Z i tłumy na lotnisku Chopina. Służby informują, że za nimi rekordowe półrocze. No tylu pasażerów jeszcze nigdy nie obsłużono, ale jak tłumy, to wiadomo, niestety również kolejki do odpraw. Jaki zapas czasowy przed wrotem jest bezpieczny? O tym powiemy w wiadomościach Radia Z punktualnie o 13. Radio
1: Z i już. Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
2: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
3: Nie możecie trafić lepiej.
1: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
4: Reklama. W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy plusz elektrolity senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety plusz elektrolity senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
6: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu ser królewski Sierpc 135 gramów. Teraz tylko 3,99 przy zakupie dwóch opakowań. Cena sprzed obniżki 6,49. A Jakobs Kronung kawa mielona 500 gramów. Teraz jedynie 26,99 przy zakupie dwóch sztuk. Cena z 30 dni przed obniżką 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogu wspomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofarm.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099 z kodem rabatowym taniej.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.

0: i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Po reklamie. Przenosimy się do studia Wiadomości Radia Z. Coraz bliżej do godziny 13. Czas na najnowsze informacje. Ola Wojciechowska, zapraszamy.
3: Staranował radiowóz i uciekał ciężarówką 24-latek z zarzutami. Biedronka zamiast mieszkań w Darłowie pytają, jak wydano na to zgodę. Lotnisko Chopina chwali się rekordem i prosi pasażerów o punktualność. Kierowca ciężarówki, który po brawurowym pościgu został zatrzymany w Wielkopolsce, usłyszał zarzuty. Odpowie za niezatrzymanie się do kontroli, czynną napaść na funkcjonariuszy i prowadzenie auta mimo sądowego zakazu. Prokuratura chce aresztu dla niego. W czwartek wieczorem 24-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej na S10 i zaczął uciekać autostradą A1. Po drodze sforsował blokadę. Staranował policji czynną napaść na funkcjonariuszy i prowadzenie auta mimo sądowego zakazu. Prokuratura chce aresztu dla niego. W czwartek wieczorem 24-latek nie zatrzymał się do kontroli drogowej na S10 i zaczął uciekać autostradą A1. Po drodze sforsował blokadę, staranował policyjny radiowóz, rozbił auto i

0: Konferencji prezydenta Szujoka odniósł się Viktor Orbán, który napisał, że padła ostatnia bariera. Z kolei Fidesz twierdzi, że to gwałtowny atak na prezydenta w sposób niespotykany dotąd w Unii Europejskiej. Sytuacja bez precedensu na Węgrzech od czasów najmroczniejszych dyktatur. Sam Szujok w nagranym wideo mówi, że miał dwa wyjścia: albo wypełnić swój konstytucyjny obowiązek i podpisać ustawę, albo odmówić, co oznaczałoby złamanie prawa. Z kolei premier Peter Madziar uważa, że Węgry potrzebują obecnie bezpartyjnego prezydenta.
1: Kadencja Szujoka miała trwać do marca 2029 roku. Kontrowersje w Darłowie. W sąsiedztwie domów jednorodzinnych stanęła Biedronka, choć miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego nie dopuszczał tam budowy dużego marketu. Mieszkańcy są wściekli. Mówią, że inwestor postawił budynek pod pozorem zabudowy mieszkaniowo-usługowej, a urzędnicy zostali wprowadzeni w błąd. W Darłowie był reporter Radia Z Maciej Bąk.
2: Ulica Makowa, do niedawna spokojna okolica pełna domów jednorodzinnych. Dziś góruje nad nimi dyskont, do którego ciągle podjeżdżają tiry, a klienci zostawiają auta prawie na podjazdach.
3: Jest huk od wentylatorów, od chłodni, więc tak naprawdę uciążliwość usługi jest spora.
2: Mieszkańcy budowali się tu, widząc, że w planach nie ma zabudowy usługowej, ale inwestor obszedł ten zakaz, umieszczając nad Biedronką trzy małe mieszkania. Dla starosty to wystarczyło, mówi wiceburmistrz Darłowa Krzysztof Walków.
4: Bo jeśli inwestor ma ważne pozwolenie na budowę, to my tak naprawdę nie mamy już nic do powiedzenia.
2: Tym bardziej, że zgodność pozwolenia na budowę zatwierdził nadzór budowlany i wojewoda.
1: Sąsiedzi domu Biedronki liczą na to, że sprawie dogłębnie przyjrzy się prokuratura. Rekordowa liczba pasażerów, ale i rekordowe wyzwania. Lotnisko Chopina ma za sobą bardzo dobre półrocze. Od stycznia do czerwca obsłużyło prawie 12 milionów osób. Dziennie do kontroli stawia się około 80 tysięcy pasażerów, których trzeba odprawić. I codziennie się zdarza, że ktoś nie zdążył i nie wsiada do samolotu, mówi rzecznik lotniska Chopina Piotr Rudzki.
5: Zalecamy, żeby odprawiać się online, jeśli jest taka możliwość. I zalecamy, żeby być co najmniej te 2 godziny przed planowaną godziną rejsu. Na koniec czerwca odprawiliśmy prawie 12 milionów pasażerów. Podobną liczbę odprawiliśmy 10 lat temu, ale w ciągu całego roku.
1: W tym roku z lotniska Chopina pasażerowie najczęściej latali do Londynu, Paryża, Amsterdamu, Brukseli i Rzymu.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
7: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
8: Przed nami finał Mundialu i wygląda na to, że chmury po prostu o tym wiedziały i stwierdziły, że zrobią nam prezent. Zgromadzą się nad naszym krajem, żebyśmy mogli po prostu w spokoju oglądać mecz. Dzisiaj opady w zasadzie wszędzie będą się pojawiać. W centrum i na południu sporo burz, a na termometrach od 29 na Podkarpaciu po 21 na zachodzie.
7: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
9: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
8: 4 minuty po 13. Kasia Wilk, dzień dobry.

0: trwa mistrzowska niedziela w Radiu Z. W naszym radiowym ogródku działkowym jesteśmy dzisiaj z Marcinem Dańcem. Kibicka ze mnie absolutnie żadna, ale kocham piłkę. Kocham piłkę, bo jak patrzę, jak mężczyźni kibicują swoim drużynom, kibicują reprezentacjom, które nie zawsze dobrze idzie, to ja zaczynam wierzyć w miłość. Zaczynam wierzyć w to, że wy potraficie być romantyczni.
1: Ale to musicie doceniać, co się z nami dzieje. Że czekamy 4 lata, że mam w kalendarzu napisane terminarz, kto gra z kim, o której. Menadżerka wie, że nie ma szans, żeby mi dała jakikolwiek występ.
0: Dobra, a rocznicę ślubu też ma pan tak zaznaczoną w kalendarzu?
1: Mam zapisane wszystko i proszę się nie bać. Wszystko polecam panom. Musimy zawsze zrównoważyć. Kiedy kwiaty, kiedy prezenty. Mało tego, trzeba pamiętać, żeby powiedzieć, kup sobie co chcesz. I 3 koleżanki, 4 małżonka, pam, do galeryjki, powrót. W kabarecie mam taki tekst, że one są tak wyszkolone przez matki, że jeśli chlapniesz, kup co chcesz, to ona ma 10 palców, a potrafi wrócić z 20 reklamówka.
0: Ale ta piłka nożna to jest trudna miłość?
1: To jest ogromnie ciężka miłość. To jest, kocha się bardzo.
0: A my dziewczyny, jak będziemy chciały przypomnieć sobie, na czym polega romantyzm, to po prostu oglądajmy nie tyle mecze, ale naszych panów, którzy te mecze oglądają.
1: A my wrócimy do was. Każdy facet wróci do swojej perełki, kiedy skończą się Mistrzostwa Świata, czyli 21, około 23. Oczekujcie nas.
0: To czekamy na 23, czekamy na poniedziałek. Bądźcie z nami w naszym radiowym ogródku działkowym. Kibicujemy tutaj razem z Marcinem Dańcem.

0: Ależ fajnie, bo ja ten numer Alcazar w Radiu Z, 22 minuty po godzinie 13, a to jest mistrzowska niedziela w Radiu Z. Jesteśmy dzisiaj w radiowym ogródku działkowym w naszej strefie kibica z Marcinem Dańcem, który o piłce wie wszystko, non stop mnie tutaj zagaduje. Marcin opracował nawet system, dzięki któremu Polacy zagrają na kolejnym mundialu i o tym już za moment, bądźcie blisko radia.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Reklama.
3: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Dzień dobry!
5: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
4: Pewnie plusz?
6: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję! To najlepszy wybór?
4: Na 100%!
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
4: Plusz?
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
4: Na 100%!
7: Dziękuję!
4: Na zdrowie!
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
12: Jak tak, to Allegro.
13: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
14: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
15: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: i na mediaexpert.pl.
1: Jeszcze nie śpisz?
2: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
1: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
2: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
3: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do wyzylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Marian, a gdzie mogę kupić
7: na mediaexpert.pl?
6: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
7: Na mediaexpert.pl.
6: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
7: Barbara na mediaexpert.pl.
8: Pocisz się, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre.
9: Po reklamie.
10: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: To niedzielne popołudnie w Radiu Z. Jesteśmy dzisiaj w radiowym ogródku działkowym. Osłaniamy się od słońca. Przesuwam się trochę bliżej, żeby nas te krzaczki nie smagały. Jest z nami Marcin Daniec. Dzień dobry.
1: Serdecznie Państwa pozdrawiam i chcę powiedzieć, mam pomysł. Ponieważ, żeby nasi mogli awansować, wymyśliłem taki regulamin, żeby najbliższe mistrzostwa odbywały się w 50 grupach po 4 drużyny. Ale pani Kasiu, jak się pani teraz zaśmieje, to przerywam wywiad. Rozumie pani?
0: Dobra, staram się.
1: No tak. 50 grup, po 4 drużyny każda i uwaga, przechodzą 3 z najlepszymi wynikami i 4 z dodatkowymi wynikami.
0: I mamy szansę, nie?
1: I ma Polska.
0: Polska, mistrzem Polski. A jak z tą naszą reprezentacją jest, to jeszcze na pewno sprawdzimy w tym programie. To Mistrzowska Niedziela w Radiu Z z Marcinem Dańcem.
2: Reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
3: Co kupiłaś?
2: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
3: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
2: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
4: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
5: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
6: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
7: Barbara, łatwa kasa?
8: Marian, zawsze.
7: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start.
8: Sprytnie.
7: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
9: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
10: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
14: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
13: Pamiętałem o wszystkim.
14: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
13: Dokładnie, kochanie.
14: Ale także Ginkgo Biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
13: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
14: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
15: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
16: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
17: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
18: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: 7 godzin i 5 minut tyle zostało do finału mundialu. W samym sercu wydarzeń w Nowym Jorku jest nasz dziennikarz Krzysztof Wilanowski. W wiadomościach Radia Z połączymy się z nim, no i sprawdzimy, jak miasto szykuje się przed tym najważniejszym piłkarskim spotkaniem. To już za chwilę, bądźcie z nami. Radio
1: Z i już. Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Kira. Start koncertu w niedzielę o 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Lato Z – muzyka numer 1 na żywo w całej Polsce.
2: Reklama.
3: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
6: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
6: Dziękuję.
5: Poproszę
7: oryginalnego plusza.
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
7: Oczywiście.
5: Dziękuję.
1: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
11: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
12: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
13: Au! Znów ten ból.
14: Bolesna zmiana w jamie ustnej?
13: Mm-hmm.
14: To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan.
13: Oh.
14: Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
15: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
14: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.

0: konkurencyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
3: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
2: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
4: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
2: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
5: Nissan Qashqai z napędem e-Power. Rewolucyjna hybryda, w której zakochasz się od pierwszego jeżdżenia. Pozwól mu się porwać na jazdę próbną i spędź z nim kolejnych 1000 kilometrów bez tankowania. Nissan Qashqai.
6: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
7: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
8: Weź Ibuprom Zatoki.
7: Ibuprom Zatoki?
8: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
7: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
8: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowy.

0: Ale widzimy będzie nowa. US Farmacja Spółka z o.
1: Po reklamie.
2: Słuchacie Radia Z, już prawie 14 na zegarach. Czas na najnowsze informacje z kraju i świata. Ola Wojciechowska, zapraszamy.
3: Wypadek na przejeździe kolejowym. Kierowca osobówki wjechał pod pociąg towarowy. Antyunijne, mówi lewica o zapowiedzi Nawrockiego w sprawie referendum. Nowy Jork jest dziś wielką strefą kibica. Za kilka godzin finał mundialu.
2: 14.
3: Zderzenie osobówki z pociągiem na przejeździe kolejowym w Warmińsko-Mazurskiem. W miejscowości Prostki 68-letni kierowca Opla zignorował znak stop i wjechał wprost pod nadjeżdżający skład towarowy. On i osoba, która z nim jechała, trafili do szpitala. Teraz na miejscu pracuje policja, więc kierowcy muszą korzystać z objazdów. Duże utrudnienia są także na małopolskim odcinku autostrady A4. Dzwonicie do nas w tej sprawie na czerwony telefon Radia Z.
4: Kilometr 440 w kierunku Rzeszowa, duży korek.
3: W miejscowości Brzezie zapalił się samochód osobowy. Na miejscu pracowało 20 strażaków. Kilka minut temu służby odblokowały oba pasy jezdni w stronę Rzeszowa, ale zator musi się jeszcze rozładować. Prezydent Karol Nawrocki w nadchodzącym tygodniu złoży kolejny wniosek w Senacie o referendum w sprawie ETS. Chce, by Polacy wypowiedzieli się w sprawie unijnej polityki klimatycznej. W jego ocenie system handlu emisjami CO2 osłabia konkurencyjność europejskiej gospodarki. Do zapowiedzi prezydenta odnosi się lewica, która przypomina, że Bruksela ogłosiła już złagodzenie zasad ETS. Nawrocki próbuje podsycać antyunijne nastroje. Tak deklaruje. System handlu emisjami CO2 osłabia konkurencyjność europejskiej gospodarki. Do zapowiedzi prezydenta odnosi się lewica, która przypomina, że Bruksela ogłosiła już złagodzenie zasad ETS. Nawrocki próbuje podsycać antyunijne nastroje. Tak deklaracje prezydenta ocenia wicemarszałek Senatu.

0: jest druzgocący. Przejrzał go reporter Radia Z, Marcin Friedrich.
1: Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki. W wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą jednak czekać dłużej niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być także przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę.
2: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Solęcinie przez 144 godziny.
1: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Tę zapaść na SOR-ach można uleczyć, zwiększając obsadę lekarzy medycyny ratunkowej na dyżurach. Ma o to zadbać resort zdrowia, do którego NIK wysłał już stosowne wytyczne. Od 2 do 33 tysięcy dolarów. Tyle kosztowały bilety na finałowy mecz mundialu. To nie mało, ale kto kupił, starcie Argentyna-Hiszpania oglądać będzie z trybun. Ale zdecydowana większość albo zasiądzie przed telewizorami, albo będzie dopingować w strefach kibica. W Nowym Jorku, gdzie to spotkanie się odbędzie, jest specjalny wysłannik Radia Z Krzysztof Wilanowski. Powiedz, czy największe miasto USA jest gotowe na to dzisiejsze wielkie wydarzenie?
3: Zdecydowanie tak. Kibice, którzy mieli szczęście i udało im się kupić bilety na ten mecz, cel mają jasny. Muszą dostać się na MetLife Stadium i tam oglądać ten piłkarski spektakl. Fani, którym nie udało się dostać wejściówek, też będą mieli okazję przeżywać te wielkie emocje razem. W Nowym Jorku jest kilka stref kibica. Największa w słynnym Central Parku może pomieścić nawet 50 tysięcy kibiców. Jeśli ktoś woli oglądać to spotkanie w bardziej kameralnym gronie, to mnóstwo pubów i restauracji zaprasza do siebie na oglądanie finału. Możliwości jest wiele. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
0: W wiadomościach Radia Z finał też ma swoje miejsce. Wieczorem na naszej antenie usłyszycie relacje prosto z Nowego Jorku.
4: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
5: Sponsorem programu jest Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
6: A wieczór i noc, no, będzie taka nie do końca letnia i nie do końca wakacyjna. Dzisiaj nawet 10 stopni na południu kraju. W pozostałych miejscach niewiele więcej. 15 najcieplej będzie na Podkarpaciu, ale tam niestety te burze nawet w nocy nie będą odpuszczać. Poniedziałek przyniesie ochłodzenie i jeszcze więcej opadów. No niestety.
5: Sponsorem programu było Rotenso. Producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
7: Sponsorem programu jest producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia.
6: To Mistrzowska Niedziela w Radiu Z, 4 minuty po godzinie 14. Jesteśmy w naszym radiowym ogródku działkowym razem z Marcinem Dańcem i przygotowujemy się do tego wszystkiego, co czeka nas dzisiaj wieczorem. Kasia Wilk, hej!

0: Radiowy ogródek działkowy. Dzień dobry, Radio Z dzisiaj odpoczywa i szykuje się na mundial razem z Marcinem Dańcem. Mówiliśmy już o tym, że piłkarze i kibice to są ludzie, którzy doskonale wiedzą, co to jest trudna miłość. Bo są wierni, bo kibicują od lat tym samym drużynom, którym nie zawsze dobrze idzie. I dlatego teraz wyzwanie moim zdaniem arcytrudne. Chcę, żeby pan przez 30 sekund mówił o polskiej reprezentacji z 2026 roku w samych superlatywach.
1: Proszę państwa, jeśli odrzucimy idiotyczne, przepraszam za to mało wyszukane słowo, wyczyny trenera Vucicicza, to było bardzo przyzwoicie. Reprezentację objął Janek Urban. Nasi zremisowali dwukrotnie z Holandią. Dwukrotnie! Pojawili się bardzo utalentowani obrońcy. Proszę państwa, teraz tylko musimy wyjaśnić sprawę najlepszego, naszego najsłynniejszego piłkarza. Jeśli zostaje, to się wszyscy bierzemy do roboty.
0: I mamy to 30 sekund. Gdyby tak brzmiał komentarz polskich spotkań z polskimi piłkarzami, ja bym to nawet oglądała.
1: No to teraz obiecuję pani, każda za pośrednictwem pani Kasi, wszystkie fanki Zetki. Teraz będą mecze nowe, otwiera się nowy świat. Mecze eliminacyjne. Każda ma siedzieć przy swoim niuniusiu. Każda. I każda ma trzymać go za rękę. Chodzi o to, że musimy mieć do kogo kląć.
0: To mistrzowska niedziela w Radiu Z. Dzisiaj z Marcinem Dańcem jesteśmy w radiowym ogródku działkowym. Bądźcie z nami.
2: Radio Z i już.
3: Hey. Daj mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

0: To co? U kogo dzisiaj? Mecz? 22 minuty po godzinie 14. Nieważne u kogo, ważne, że z Radiem Z. Pamiętajcie, że nasz człowiek, nasz dziennikarz Krzysztof Wilanowski jest w Nowym Jorku. Będziemy się z nim z pewnością wiele razy łączyć po godzinie 21. W trakcie tych najważniejszych godzin całego Mundialu. No bo finał coraz bliżej, a my z największym polskim kibicem, z Marcinem Dańcem, jesteśmy w radiowym ogródku działkowym. Z piłką radzi sobie nieźle. To już sprawdziłam. A jak jest z ogrodnictwem? To okaże się za moment. Zostańcie z Radiem Z.
1: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
6: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
5: ci panowie z Media Expert.
6: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
7: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet.
10: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
11: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
10: A co?
12: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
11: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
12: Bo zależy mi na sobie.
10: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
12: Znowu muszę się zająć windykacją.
13: To coś z indykiem?
12: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
13: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
14: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
15: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz.
16: Tak, chcę plusz.
15: Już kupuję, to najlepszy wybór.
13: Na 100%.
17: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
13: Plusz.
17: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
13: Na 100%.
17: Dziękuję.
13: Na zdrowie.
18: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
19: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
20: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz na złotówkę.
19: A, no i merci bardzo.
21: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
22: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy Ci aplikacja z wirtualną asystentką Velo. Zdejmie Ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs. po reklamie.
0: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: słuchacie Radia Z, to Mistrzowska Niedziela. Z Marcinem Dańcem jesteśmy w naszej strefie kibica w radiowym ogródku działkowym. My już wiemy, że o piłce wie pan wszystko, ale teraz przekonamy się, jak to jest z ogrodnictwem. No bo już były przyjemności, teraz pora brać się do pracy. Mamy taki ogródek i bardzo proszę. Jest mięta, którą jakiś czas temu sadził Cezary Pazura. Mamy truskawki, jest jeszcze kilka czerwonych od chłopaków z zespołu Kuba i Kuba. No i rozmaryn Marcina Dańca,
1: tak,
0: musi dołączyć.
1: Rozmaryn, proszę państwa, ponieważ mamy w tym roku 25 lat od naszego ślubu. I często jak mówię o tym, to każdy tak patrzy, w tej branży? 25 lat. Dominia, uwielbiam cię i jak ten nasz rozmaryn się rozwinie, to będziemy się kochali jeszcze bardziej przez najbliższe 3,5 miliona lat.
0: O, to gratulujemy oczywiście. I teraz tak proszę ten rozmaryn delikatnie wyciągnąć z doniczki.
1: Naduszamy lekko.
0: O, tak. No i super, mamy to.
1: Idzie teraz na właściwe miejsce. Nadmiar ziemi, proszę. To wszystko musi być tak delikatnie. I rozmawiamy z rozmarynem. Rozwijaj się, rozmarynku.
0: To jeszcze musimy podlać.
1: Jeszcze troszkę więcej. I pamiętajmy, nie podlewamy po kwiatkach. Ponieważ przy takiej temperaturze kwiatki przypominają soczewkę i może się roślinka od góry spalić, tak?
0: I pięknie, niech nam rośnie rozmaryn Marcina Dańca, zasadzony na kilka godzin przed finałem Mundialu 2026. Ja bardzo dziękuję za to spotkanie i mam wrażenie, a nie sądziłam, że to się wydarzy, że po tych wspólnie spędzonych chwilach ja jestem kibicką.
1: I to jest najpiękniejszy prezent, ten nasz niezbyt duży wysiłek, że my właśnie będziemy robili wszystko. Każdy facet musi wciągać swoją perłę do tego, żeby oglądała mecze.
0: Kibicujmy wspólnie. Marcin Daniec był z nami. To Mistrzowska Niedziela w Radiu Z. Radio Z i już. Reklama.
2: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
3: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
4: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
3: Bez cukru i glukozy.
4: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
3: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
4: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
3: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
4: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
3: Dziękuję.
5: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. Tak, ogórki gruntowe tylko 3,99 za kilogram. A polskie ziemniaki wczesne kilogram jedynie 99 groszy. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag. Potazek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potazek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
9: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj. Paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
10: A o ile?
9: 35 groszy taniej na litrze.
10: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
9: Tak.
11: A jak lemoniadę?
9: No też. To poprosimy.
10: Ale co?
11: Wszystko.
9: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
12: Marian, a gdzie mogę kupić
13: na ten... mediaexpert.pl.
12: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
13: Na mediaexpert.pl.
12: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
13: Barbara, na mediaexpert.pl.
11: spędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
14: Klasyczny objaw żylaków. Ciężkość, ból i obrzęki nóg.
15: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
14: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
15: Czyli?
14: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
17: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
18: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
19: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Zupełnie nowa odsłona Michała Szpaka. To maj w Radiu Z. A na drogach w okolicy nadmorskiej już spory ruch. W końcu wakacje. Są niestety również pierwsze kolizje. Dzwonicie na nasz czerwony telefon. A gdzie korki są największe, to sprawdzimy punktualnie o 15 w wiadomościach Radia Z.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Siedzi w upale Kasia szczęśliwa. Choć jest gorąco, pot z niej nie spływa. PerspiBlock Forte Kasia stosuje, a więc poceniem się nie przejmuje.
4: Suplement diety PerspiBlock Forte. Tabletki o wysokiej dawce wyciągu z liści szałwi lekarskiej. Dostępne w aptekach.
3: Plamy pod pachami nie będą kłopotem. Weź PerspiBlock Forte i nie martw się potem.
4: Działanie wynika ze składnika produktu. Szałwia lekarska przyczynia się do utrzymywania prawidłowego procesu pocenia. Aflofarm.
5: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
6: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
5: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
10: Wyciąg z karczocha pomaga w utrzymaniu zdrowej wątroby. Wyciąg z owocu głogów pomaga prawidłowe funkcjonowanie serca. Aflofa.

0: Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca.
1: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
2: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
3: Menopauza nie daje mi spokoju przez całą dobę. W dzień mam uderzenia gorąca i wahania nastroju, a do tego w nocy źle śpię.
4: Rozwiązaniem dla Ciebie może być femitonina. Jedna tabletka femitoniny stosowana wieczorem pomaga przespać całą noc, a w ciągu dnia łagodzi typowe objawy menopauzy. Suplement diety femitonina. Jedna tabletka na objawy menopauzy. Aflofarm.
5: Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie spokojnego snu. Wyciąg z czerwonej koniczyny wspiera łagodzenie uderzeń gorąca i drażliwości.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
8: Po reklamie.
9: Słuchacie Radia Z, to niedzielne popołudnie, a najnowsze informacje ma dla nas Ola Wojciechowska. Dajmy głośniej i posłuchajmy.
10: Kolizje, wypadki i długie korki. Zaczynamy od informacji dla kierowców. Incydenty w cieśninie Ormus. Cztery statki chciały tamtędy przepłynąć. Niemcy odwracają się od piwa. Kurczy się tam rynek browarniczy.
9: Piętnasta.
10: Poważny wypadek na Pomorzu. W Miastku, na Krajowej 20, pieszy dostał się między ciężarówkę a jej naczepę. Rannego do szpitala zabrał śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Ruch wahadłowy jest na trasie Bytów-Biały Bór. Po kolizji przy dużym ruchu kierowcy utknęli w korkach nad morze. Na autostradzie A6 między Szczecinem a Rzęśnicą w stronę Świnoujścia zator ma 10 km. Problemy są też na S3 pod Goleniowem w kierunku Szczecina. Wiadomości dla kierowców już za godzinę. Dzwońcie, jeśli widzicie utrudnienia.
11: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
10: Po wykolejeniu pociągu towarowego niedaleko Wierchomli w Małopolsce trzeba teraz naprawić zniszczone tory. Część wagonów przewróciła się na torowisko i niektóre wpadły do rzeki. Nadal ich nie wyciągnięto. Linię kolejową trzeba przywrócić do sprawności. Więcej powie reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
12: To kluczowy moment całej operacji. Tabor, który po wykolejeniu pozostał na torach i nie wpadł do rzeki, został już odholowany. Wszystkie działania koncentrują się dziś na naprawie torowiska, mówiła mi Anna Znajewska-Pawluk z PKP PLK.
13: Dopiero po tym, jak tory zostaną naprawione, a trzeba zaznaczyć, że w dwóch miejscach są poważnie uszkodzone, będziemy mogli wprowadzić maszynę od strony piwnicznej.
12: Chodzi o specjalistyczny dźwig szynowy, który wyciągnie wagony z rzeki Poprad. W jej nurcie nadal zostały dwa wagony, a trzeci jest częściowo zanurzony. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
10: Na razie nie wiadomo, jak długo potrwa naprawa torowiska. Ruch pociągów na odcinku Nowy Sącz, Krynica Zdrój jest wstrzymany, a pasażerów wożą autobusy zastępcze. Cztery statki złamały zasady, próbując przepłynąć przez cieśninę Ormus. Dwa zawróciły, pozostałe dwa zostały unieruchomione, ale nie wiadomo, co to znaczy, bo irański Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej tego nie wyjaśnia. Władze w Teheranie podkreślają, że kontrolują ruch w cieśninie i zapowiadają, że przepływ statków będzie wymagał koordynacji z irańskimi służbami. To, co robi Teheran, ma wpływ na rynek ropy. Ceny wyraźnie podskoczyły. Po weekendzie litr diesla może dobić do 8 zł. Benzyna też zdrożeje, przewiduje analityk. Kontrolują ruch w cieśninie i zapowiadają, że przepływ statków będzie wymagał koordynacji z irańskimi służbami. To, co robi Teheran, ma wpływ na rynek ropy. Ceny wyraźnie podskoczyły. Po weekendzie litr diesla może dobić do 8 zł. Benzyna też zdrożeje, przewiduje analityk rynku paliw Urszula Cieśla.

0: Wie korespondent Radia Z Wojciech Hernes.
1: Przed laty przeciętny mieszkaniec Niemiec wypijał rocznie 150 litrów piwa z zawartością alkoholu, dzisiaj już tylko 90. To skutek starzenia się społeczeństwa, rosnącej świadomości zdrowotnej i zmiany stylu życia. Natomiast piwo bezalkoholowe zdobywa w ostatnich latach ogromną popularność, przeżywa w Niemczech prawdziwy boom jako zdrowy napój chłodzący. Spożycie stale rośnie, aż 1/10 wypijanego w Niemczech piwa ma zerową zawartość alkoholu. Berlin, Wojciech Hernes, Radio Z.
0: I Niemcy od lat pozostają największym producentem alkoholowego piwa w Unii.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
3: Ten lipiec to jest naprawdę dla koneserów. Zaczął się od ekstremalnych upałów, a teraz tak jakoś nie może się rozkręcić. Noc chłodna, około 10-11 stopni, mnóstwo chmur z nich będzie padać. I poniedziałek niestety nie przyniesie nam wiele więcej słońca. Chłodno, 19 stopni w połowie lipca, kto to widział? Najcieplej 21 na zachodzie.
2: Radio Z i już. Sponsorem audycji jest AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl

0: Sponsorem audycji była AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Reklama.
2: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
3: Nasza firma ma politykę B2B.
2: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
3: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
2: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
4: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
5: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma S.A.
12: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
13: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
14: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
15: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
14: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
15: Bo zależy mi na sobie.
14: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann. Moja drogeria.
16: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
17: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
16: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
18: Velobank to królestwo nowoczesności i wygody, w którym doskonale służy ci aplikacja z wirtualną asystentką Velą. Zdejmie ci z głowy wszystko, poza koroną. To co? Pozwolisz traktować się po królewsku przez najbardziej innowacyjny bank? Velobank zdobył tytuł najbardziej innowacyjnego banku w konkursie liderów świata finansów w kwietniu 2026 roku, organizowanym przez MMC Polska SA. Wyniki konkursu dostępne na stronie bankowościubezpieczenia.pl/konkurs.
19: Poproszę oryginalnego plusza.
20: Którego?
19: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
20: Oczywiście.
19: Dziękuję.
21: Poproszę oryginalnego plusza.
20: Którego?
21: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
20: Oczywiście.
21: Dziękuję.
20: Poproszę...
22: Oryginalnego plusza?
20: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
22: Oczywiście.
20: Dziękuję.
23: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
24: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
25: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców, bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
26: Po reklamie.
27: Cześć, tu Oskar Cyms. To jest Radio Z.

0: Reklama. Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
5: Dlatego stosujemy Plus Elektrolity Senior.
4: Bez cukru i glukozy.
5: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
4: A różdżek wspiera krążenie w kończynach dolnych.
5: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
4: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
5: Suplement diety Plus Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
4: Dziękuję.
6: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do -80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
7: Jeszcze nie śpisz?
8: Jutro egzamin, przerabiam żylaki.
7: O, ja mam ten problem. Co powinnam brać?
8: Najlepiej Rosdil Max. Rosdil Max zawiera maksymalną dawkę substancji zwalczającej obie przyczyny żylaków i ciężkich nóg. Przeciwdziała zakrzepom oraz uelastycznia żyły.
9: Rosdil Max. Żylaki znikają raz, dwa. Rosdil Max. Tabletka zawiera 500 mg wapnia do bezylanu jednowodnego. Wskazania. Leczenie objawów przewlekłej niewydolności krążenia żylnego kończyn dolnych. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
10: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
1: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
2: No i co, Barbara, co?
1: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
11: dalej masz. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
1: Co kupiłaś?
11: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
1: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
12: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
0: Po reklamie.
13: Radio Z. Muzyka numer jeden.

0: Dzień dobry, dzisiaj witam was z północnej części Podkarpacia, dokładniej z Tarnobrzega, którego historia zaczyna się dokładnie w 1593 roku. Wtedy to właśnie dobrze wam znany król Zygmunt III Waza wyraził zgodę na założenie tego miasta. Jedną z najciekawszych atrakcji Tarnobrzega jest niezwykle czyste jezioro Tarnobrzeskie, w którym to ostatnio padł rekord połowu troci jeziorowej. Ważyła aż 8,5 kilo, więc jak się domyślacie, jest to nie tylko świetne miejsce na kąpiel z rodziną, ale też na wędkowanie i dzisiaj przede wszystkim na świetną zabawę podczas naszego koncertu Lato Z, na który zapraszamy was od godziny 18.
1: Radio Z i już.
2: Tego lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Bilbun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
3: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
4: Nie możecie trafić lepiej.
2: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
5: Reklama.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
10: Ale chyba nie włosów.
9: Akurat włosy wypadają mi garściami.
10: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
9: Ale łysienia u ciebie nie widać.
10: No właśnie.
11: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy.
12: DX2 Lek Max. Minoksydyl 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
14: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
15: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
14: Teraz w Kauflandzie napój energetyzujący Red Bull 250 ml, trzecia najtańsza puszka 100% taniej. A produkt sojowy Alpro w stylu skyru lub jogurtu, opakowanie 400 gramów, tylko 4,99. Kaufland.
16: To jest instrukcja postępowania w przypadku wszawicy. Po pierwsze, nie panikuj. Po drugie, kup w aptece sprawdzony Lexora Forte, jedyny taki szampon leczniczy. Po trzecie, nałóż odpowiednią ilość i umyj włosy, a pianę spłucz po 10 minutach. Po czwarte, wyczesz włosy. Proste, prawda? Sora Forte, ekspresowy lek na wszawicę. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Sora Forte, permetrinum 10 mg na mililitr. Wszawica głowowa u osób w wieku powyżej 3 lat. Aflofarm.
17: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
18: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
19: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, cold brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Kamper spakowany? Jedziemy?
21: Tak, tylko ten kręgosłup. Och, muszę wziąć jakąś tabletkę na ból.
20: Znowu? Przecież już brałeś.
21: Ale działała za słabo i za krótko.
22: Lepiej weź Opokan Max z podwójną dawką substancji. Opokan Max to silny lek na bóle kostno-stawowe, mięśniowe i reumatyczne. I działa aż do 24 godzin.
23: Tabletka zawiera 15 mg meloksykamu. Do stosowania u dorosłych. Gdy zastosowana dawka 7,5 mg meloksykamu była niewystarczająco skuteczna, w krótkotrwałym leczeniu zaostrzeń objawów chorób reumatoidalnych, takich jak reumatoidalne zapalenie stawu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
21: No i jak twój kręgosłup?
22: Znakomicie, bo wziąłem Opokan Max.
23: Opokan Max. Bez bólu przez całą dobę.
24: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów. Ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
25: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
26: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

0: bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.
1: Po reklamie.
2: Trwa niedzielne popołudnie z Radiem Z, dochodzi 16:00, w studiu Ola Wojciechowska, w której imieniu zapraszam na najnowsze wydanie wiadomości.
3: Coraz trudniejsza sytuacja szpitala w Miastku. Zawieszono kolejne oddziały. W cieniu tajemnicy nowy model Enigmy do podziwiania w Poznaniu. Ruszają remonty szlaków na Rysy i Zawrat. Możliwe utrudnienia dla turystów.
2: 16:00.
3: Szpital w Miastku zawiesza kolejne oddziały. Z czterech już tylko jeden przyjmuje pacjentów. Lecznica zmaga się z ogromnymi długami, między innymi przez nieuczciwych neurochirurgów. Ratunkiem ma być zawieszenie pracy na kolejnych pionach. O które dokładnie chodzi, ustalił reporter Radia Z Maciej Bąk.
4: W piątek zawieszono pracę oddziału chirurgicznego i OIOM-u co najmniej do 31 lipca. Powód? Brak obsady lekarskiej. Z podobnych przyczyn na początku lipca zawieszono oddział chorób wewnętrznych, dziś więc pacjenci przyjmowani są tylko na rehabilitację. Szpital w Miastku chce połączyć się z dużo większym w Słupsku. Miejscy radni właśnie dosypali zrujnowanej placówce kolejne 5 milionów złotych na spłatę długów, ale to kropla w morzu potrzeb. W dodatku władze województwa, do których należy szpital w Słupsku, na razie nie pałają entuzjazmem do pomysłu łączenia się z upadającą placówką.
3: W szpitalu w Miastku działała ta sama spółka neurochirurgów, która zrujnowała finansowo szpital w Mogilnie. Zatrudnieni w niej lekarze mogli zarobić w godzinę ponad 25 tysięcy złotych. Silne oparzenia skóry i długo gojące się rany. Barszcz Sosnowskiego powoduje takie obrażenia. Rośnie od wiosny do jesieni, ale najbardziej niebezpieczny jest właśnie teraz, latem. Dlatego warto wiedzieć, jak wygląda i co zrobić, kiedy nas poparzy. Te informacje ma dla Was reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
5: Roślina osiąga nawet kilka metrów wysokości, ma grube łodygi oraz duże baldachowate kwiatostany w kolorze białym, tłumaczy Regina Klimaszewska z Lasów Państwowych.
6: Najczęściej rośnie na nieużytkach, przy drogach, nad rzekami i potokami, ale może się pojawiać także w pobliżu terenów leśnych.
5: Po kontakcie z barszczem Sosnowskiego trzeba dokładnie umyć skórę wodą z mydłem, unikać słońca, zakryć miejsce kontaktu z roślinną odzieżą lub opatrunkiem. W przypadku zauważenia rośliny zdecydowanie lepiej nie próbować usuwać jej samodzielnie. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
3: Barszcz Sosnowskiego lubi występować w dużych skupiskach. Jeśli na takie się natkniecie, zgłoście to na stronie internetowej barszcz.edu.pl albo powiadom cię najbliższy urząd gminy. Szpiegowski sprzęt bez tajemnic. Kolejny model Enigmy można już oglądać w poznańskim Centrum Szyfrów Enigma. Maszyna ma prawie 100 lat i pochodzi ze zbiorów ABW. Do czego dokładnie ją wykorzystywano, tłumaczy w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Hergt.
7: Przeznaczony był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym.
8: Pani powiedziała, że to jest siódma Enigma w ciągu tych 5 lat. Ona jest jakoś wyjątkowa na tle tych poprzednich?
7: Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
3: Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej szyfr Enigmy udało się złamać, a zrobili to polscy kryptolodzy, absolwenci Poznańskiego Uniwersytetu Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski. Turyści wybierający się w góry muszą liczyć się z utrudnieniami na szlakach. Od jutra będzie remont dwóch wysokogórskich tras na Rysy i Zawrat. Trzeba tam wymienić łańcuchy asekuracyjne. Szlaki będą otwarte, jedynie co jakiś czas ekipy remontowe wstrzymają tam ruch. Podobne prace trwają też na trasie z Wielkiej Polany Małołąckiej do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy, a także na Czarnym Szlaku do schroniska w Dolinie Piry i Zawrat. Trzeba tam wymienić łańcuchy asekuracyjne. Szlaki będą otwarte, jedynie co jakiś czas ekipy remontowe wstrzymają tam ruch. Podobne prace trwają też na trasie z Wielkiej Polany Małołąckiej do Wyżniej Kondrackiej Przełęczy, a także na Czarnym Szlaku do schroniska w Dolinie Pięciu Stawów. To teraz

0: Na A4 zablokowany jest jeden pas w stronę Wrocławia. Zaczyna się korkować już za węzłem Kostomłoty. 5-kilometrowy zator na ekspresowej 7 na Mazowszu. Stoicie za Białobrzegami na trasie z Radomia do Warszawy. Od Warszawy przez remont nawierzchni nieprzejezdny jest jeden pas. Na S7, ale w Warmińsko-Mazurskim jest korek przed Elblągiem. Na wysokości rzeki Nogat zderzyły się 2 samochody. I duże zatory są na A1 na wysokości Grudziądza. Przez prace drogowe w stronę Łodzi jedziecie 2 pasami, a w stronę Gdańska tylko 1. Jeśli widzicie utrudnienia na drodze, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Z tych zakorkowanych tras zaglądamy teraz za ocean do bardzo głośnego i pełnego kibiców Nowego Jorku. Jest tam też specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Wilanowski.
2: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia z rollercoasterami.
3: Sponsorem programu był CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl.
4: Sponsorem programu jest Wikent, producent okien, drzwi i bram. www.wikent.pl.
5: Ta ostatnia niedziela, ten ostatni dzień. Mistrzostwa świata już się kończą, ale zanim powiemy mundial i po mundialu, został nam jeszcze jeden mecz, ten najważniejszy. Dzisiaj finał na MetLife Stadium niedaleko Nowego Jorku. Tytułu będą bronić Argentyńczycy, a po 16 latach odzyskać chcą go Hiszpanie. To starcie dwóch najlepszych zespołów tego turnieju, które mogą liczyć na wsparcie swoich fanatycznych kibiców. Fani obu ekip już są w Nowym Jorku i nie pozwalają zapomnieć o tym, że finał się zbliża.

0: śpiewali Hiszpanie, a Argentyńczycy nie pozostawali im dłużni. W nowojorskich ulicach już trwa zacięty pojedynek, który wieczorem przeniesie się na MetLife Stadium. Ponad 82 tysiące kibiców zobaczy ten mecz na własne oczy z perspektywy trybun, a na boisku starcie wielkich gwiazd. Z jednej strony Leo Messi, który powoli w wielkim stylu schodzi ze sceny, z drugiej strony Lamine Yamal, który w trakcie tego turnieju skończył dopiero 19 lat. Są w różnych miejscach kariery, ale cel mają ten sam – Mistrzostwo Świata. Początek finału, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią o 21:00.
1: Sponsorem programu był Weekend, producent okien, drzwi i bram. www.weekend.pl.
2: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Na ten moment opady przesuwają się z Dolnego Śląska do Małopolski i z czasem przesuną się także do centralnej i północnej części naszego kraju. Padać będzie nie tylko w Częstochowie, ale także w Łodzi, w Warszawie, w Radomiu, w Olsztynie czy też w Trójmieście. Na termometrach wciąż do 27 stopni.
2: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Reklama.
1: I jest! Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Lodówka Gorenje 186 cm. Taniej o 200 zł. Teraz za 1589 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 1789. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian, kto jutro zmywa?
5: No jak to kto? Nasza nowa zmywarka z Media Expert. No patrz, patrz na tę super nowoczesną zmywarkę Hisense. Automatycznie dozuje detergenty, ma szybki program 15 minut, trzeci kosz i jeszcze otwiera się sama do suszenia.
4: A panowie z Media Expert jutro przywiozą i podłączą?
5: No się wie, Hisense w Media Expert, to ma sens.
6: Kup w Media Expert energooszczędną zmywarkę Hisense w super cenie 2299 zł, a do tego 250 zł zwrotu. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Aktyw.
9: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
4: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
9: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
4: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
10: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Mamo, chcę pić!
12: Dzień dobry!
11: Chcę pić!
12: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
13: Pewnie plusz.
11: Tak, chcę plusz!
12: Już kupuję! To najlepszy wybór
13: na 100%.
14: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
13: Plusz!
14: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
13: Na 100%.
14: Dziękuję.
13: Na zdrowie.
15: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
18: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Media Expert. Wyprzedaż.

0: na mediaexpert.pl.
1: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
2: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
3: Po reklamie.
4: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza Twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
2: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochanie.
3: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
2: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
3: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
4: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
8: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
11: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
12: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
5: Marian, a gdzie mogę kupić
6: na mediaexpert.pl?
5: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
6: Na mediaexpert.pl.
5: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
6: Barbara, na mediaexpert.pl.
13: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
13: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
3: Oczywiście.
13: Dziękuję.
14: Poproszę oryginalnego plusza.
3: Którego?
14: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
3: Oczywiście.
14: Dziękuję.
3: Poproszę...
13: Oryginalnego plusza?
3: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
13: Oczywiście.
3: Dziękuję.
15: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
6: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
16: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
6: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
18: Na paznokcie.
17: A może na ratę za nowego SUVa od Bajk?
19: Teraz Bajk 5, dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bajk. Wybór staje się prosty.
0: Po reklamie.
20: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: gdzie.
1: Już dzisiaj na terenie Jeziora Tarnobrzeskiego kolejny koncert serii Lato Z. Dobrze wiecie, że to hasło gwarantuje wam występy na żywo topowych zespołów. I tak oto dzisiaj na scenie w Tarnobrzegu wystąpią dla was Maciej Skiba, czyli autor hitu Chcę Ciebie Częściej. Bardzo przystojny mężczyzna. Kuba i Kuba, też przystojny duet, który także świetnie znacie z naszej anteny. No i Legenda, czyli zespół Ira. Dodatkowo znajdziecie tu wszystko, co niezbędne do spędzenia niedzielnego popołudnia z rodziną i dziećmi, czyli wszelkiego rodzaju gry, zabawy, konkursy i przede wszystkim nasze czerwone nagrody. Ja na scenę wychodzę mniej więcej za godzinę, więc jeśli jesteście w pobliżu i nie macie jeszcze planów, serdecznie zapraszam.
2: W Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
3: Kaczyński robiący wielką koalicję z Jakubiakiem, Kukizem, no to przecież to wszystko już było. Próba ucieczki jakiegoś z takiego impasu, myślę, że nic mu z tego nie wyjdzie.
4: Poza jakimś planktonem prawicowym nikt na listy PiSu nie pójdzie.
2: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
5: Karolina Olszewska-Merk.
6: Tomasz Kubat, Radio Z.
7: Mateusz Kasiak, Radio Z.
2: Słuchaj już za chwilę.
8: Reklama.
9: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalny sok.pl.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Marian,
12: Ty
11: to lubisz taniej kupić, nie?
12: Oj, lubię, Barbara. A co?
11: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
12: O, i to lubię najbardziej.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet.
16: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
17: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa.
18: Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
19: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
20: Pot leje się z Ciebie bez opamiętania? Masz mokre czoło, kark, plecy, dłonie? Kup w aptece Medispirant Express, płyn na skórę. Działa tu i teraz, ekspresowo niweluje pocenie tam, gdzie tego potrzebujesz. Skóra błyskawicznie staje się wolna od potu. Medispirant. Bez potu na dobre.
11: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
12: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
21: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
22: Komar. Zaraz część posmarujemy.
23: Komary, myszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Żel antilukąszenia usuwa toksyny z organizmu.
22: Czyli działa na przyczynę.
24: Już nie swędzi.
25: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E na mercedes-benz.pl lub u autoryzowanego dealera Mercedes-Benz.
1: Po reklamie.
6: Dochodzi 17. Tu Radio Z. Czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla Was Ola Wojciechowska. Zapraszamy.
15: Niebezpiecznie nad Bałtykiem. Na kąpieliskach zaroiło się od czerwonych flag. Protesty po zmianie szefa obrony Ukrainy, Zełenski, pod presją. Tradycyjny gdański jarmark w tym roku w nieco zmienionej formie. Bałtyk wyjątkowo dziś kapryśny. Na prawie 100 kąpieliskach wywieszono czerwone flagi, które oznaczają, że do wody nie wolno wchodzić. Tak jest między innymi w Dziwnowie, Mielnie, Poddąbiu i Rowach. Niebezpieczne są tam dzisiaj wysokie fale i silne prądy wsteczne. Na Ukrainie kolejny dzień protestów. Ludzie wyszli na ulicę po decyzji Zełenskiego i odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. On cieszył się dużym poparciem Ukraińców, ale od pewnego czasu miał konflikt z częścią dowódców wojskowych o tempo zmian w armii. Zełenski zapowiedział już kolejne zmiany w siłach zbrojnych. Obowiązki ministra obrony przejął na razie Jewchenij Chmara, dotychczasowy szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wydarzenia na Ukrainie śledzi Daniel Wrzos.
24: Do prezydenta Zełenskiego dociera echo protestów. Tłum w wielu ukraińskich miastach domaga się odejścia ze stanowiska głównego dowodzącego ukraińską armią generała Syrskiego, z którym zdymisjonowany Fedorow był w konflikcie.
25: Ja czuję, co mówią ludzie.
24: Oczywiście słyszę, co mówią ludzie. Rozmawiałem długo z Fedorowem i z Syrskim. Decyzje dotyczące armii zostaną wypracowane. Prezydent Zełenski w krótkim nagraniu nie zdradza, o jakie dokładnie decyzje chodzi, ale protestujący chcą, żeby przywrócił na stanowisko odwołanego ministra.
15: Fedorow wprowadził między innymi zmiany dotyczące zamówień broni i sprzętu dla armii. Przełom w dziecięcej neurochirurgii w Katowicach. Lekarze wykonali tam pionierską operację i uratowali 15-letnią Maję po udarze. Do jej mózgu wszczepili bypass grubości włosa i połączyli nim dwie tętnice. Dzięki temu krew zaczęła płynąć prawidłowo. Maja czuje się bardzo dobrze, pozdawała egzaminy i skończyła podstawówkę. I to jest najlepszy dowód na sukces katowickich medyków.
26: Ja mam oczywiście nadzieję, że będzie już coraz lepiej. I że jakoś sobie poradzę w tej szkole, bo aktualnie tą 8 klasę zdałam na lekcjach indywidualnych, że to nauczyciele przychodzili do mnie do domu, bo ja po prostu nie byłam w stanie chodzić do szkoły, to było dla mnie za ciężkie, żeby tam nadrobić ten materiał i to wszystko, ale mam nadzieję, że teraz w nowej szkole już będę chodziła normalnie na lekcje.
15: Udary dziecięce są bardzo rzadkie, dochodzi do nich w 10 na 100 tysięcy przypadków. Tradycyjne gdańskie wydarzenie w tym roku po nowemu. 766. edycja Jarmarku Świętego Dominika nie będzie tak duża jak poprzednie. Handlarze nie będą mogli rozstawić się na ulicach, z których zazwyczaj korzystali, bo tamtędy będą jeździć samochody. Takie rozwiązanie wymusiły remonty prowadzone w centrum Gdańska. Dla stałych bywalców ważna zmiana, mówi Dorota Solochewicz, menadżerka Jarmarku Świętego Dominika.
27: Strefa kolekcjonerów, którą wszyscy uwielbiają, strefa vintage, w tym roku nie na długich ogrodach, tylko na Targu Węglowym. Zaraz na początku Drogi Królewskiej, to tutaj będzie można się przenieść historycznie w poprzednie lata i kupić najróżniejsze precjoza, antyki, płyty.
15: Po raz pierwszy stragany staną też przy pomniku Sobieskiego. Do tego będą strefy dla dzieci, seniorów, koncerty jazzowe i kuchnia z Pomorza i zaprzyjaźnionych regionów. Ceremonia otwarcia Jarmarku Świętego Dominika już w najbliższą sobotę. Wracacie z weekendu i stoicie w korkach? Powiemy Wam, gdzie jest najtrudniej.
2: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest CarBazar. Ogólnopolska platforma skupu aut. CarBazar.pl. Sponsorem audycji jest AB Klima. Wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i pomp ciepła marki Hyundai. www.abklima.pl.
15: Zablokowana w stronę Bydgoszczy jest ekspresowa piątka w Kujawsko-Pomorskiem. Za Żninem motocykl uderzył w osobówkę, jedna osoba jest ranna. Poleciał po nią śmigłowiec ratowniczy LPR. Objazd drogą serwisową, na którą wjedziecie przez węzeł Północ. Zablokowana w stronę Bydgoszczy jest ekspresowa piątka w Kujawsko-Pomorskiem. Za Żninem motocykl uderzył w osobówkę, jedna osoba jest ranna. Poleciał po nią śmigłowiec ratowniczy LPR. Objazd drogą serwisową, na którą wjedziecie przez węzeł Północ. Zablokowana jest także ekspresowa 7.

0: Pony Telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel ogólnopolskiej platformy skupu aut złomowych Karbazar.pl. Sponsorem audycji była AB Klima, wyłączny dystrybutor klimatyzatorów i rekuperatorów marki Hyundai. www.abklima.pl.
1: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
2: Opady deszczu mogą dać się we znaki mieszkańcom Warmii i Mazur. Dzisiaj w nocy tutaj na pewno intensywne opady deszczu, które zresztą zostaną z nami do jutra. Jutro na termometrach zdecydowanie chłodniej, nie zobaczymy już wysokich temperatur na poziomie 27 stopni. Czekają nas temperatury bardziej na poziomie 19, 20, być może 23 stopni na południu kraju.
1: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
3: Sponsorem programu jest właściciel marki Wezi, pozłacanej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl.

0: Sponsorem programu był właściciel marki Wezi, pozłaconej biżuterii ze stali szlachetnej oraz sklepu internetowego wezi.pl. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
4: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
5: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
6: Panie Pascalu, no jakby to...
5: A widziała pani?
6: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
5: I w niej pewnie jeszcze więcej...

0: www.mediaexpert.pl.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Dzień dobry, ale upał. Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
3: Pewnie plusz.
4: Tak, chcę plusz.
2: Już kupuję, to najlepszy wybór.
3: Na 100%.
5: Dzień dobry, poproszę elektrolity sport, te oryginalne.
3: Plusz.
5: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
3: Na 100%.
5: Dziękuję.
3: Na zdrowie.
6: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
7: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Barbara, tak gorąco, że kot nie chce jeść.
10: Spokojnie, mam dla niego nową pyszną karmę Maus Media Expert. O, patrz, już przybiegł.
9: Ole wsuwa. No. A dla psa też coś masz?
10: A mam. Dolina Noteci Smart. Karmy o doskonałej recepturze z dodatkami wspierającymi stawy, serce i układ pokarmowy.
11: Kup w Media Expert karmę dla kota Mał w promocji. Drugi produkt 50% taniej. A dla psa karma Dolina Noteci Smart w promocji 6 plus 6 gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
13: Po reklamie. Cześć, tu Kaśka Sochacka. Radio Z, muzyka numer 1.

0: Reklama.
1: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład mocny laptop gamingowy HP Victus RTX 4060. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4499 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
5: Pędziłam, ale moje nogi znowu jak z ołowiu.
6: Klasyczny objaw żylaków, a ciężkość, ból i obrzęki nóg.
5: Brzmisz jak podręcznik medyczny. Co radzisz?
6: Biohyspan Max, bo to maksymalna dawka diosminy i to zmikronizowanej.
5: Czyli?
6: Taka, co się dobrze wchłania. A to ważne, dlatego jest w Biohyspanie Max. Biohyspan Max, maksymalna ulga dla nóg.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Przewlekła niewydolność krążenia żylnego kończyn dolnych. 1000 mg diosminy. Aflofarm.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Media Expert.
13: Hej, człowieku! Twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Bufet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibufet.pl/halo i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
14: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
15: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
16: Weź Ibuprom Zatoki.
14: Ibuprom Zatoki?
16: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
14: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
16: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg.

0: US Farmacja Spółka z o.o.
1: To będzie muzyczna niedziela, pełna największych przebojów. Już 26 lipca Lato Z zawita do Płocka. Na scenie w Parku Północnym wystąpią Vicky Gabor, Ania Wyszkoni i Oskar Cyms. Od godziny 15 zapraszamy do strefy Radia Z z atrakcjami dla całych rodzin. Wstęp jest bezpłatny. Lato Z, 26 lipca, godzina 18. Płock, Park Północny. Na koncert zapraszają prezydent Płocka Andrzej Nowakowski i Radio Z.
2: Po reklamie.

0: Dosłownie za kilka minut rozpocznie się kolejny koncert Lato Z. Na scenie dzisiaj Ira, Kuba i Kuba, a także Maciej Skiba, który za chwilę rozpocznie to dzisiejsze muzyczne wydarzenie. A ze mną są
1: Łukasz Nowak, prezydent miasta Tarnobrzega,
0: a także
2: Paweł Bartoszek, starosta tarnobrzeski.
0: Panowie, no świetna impreza, gratuluję.
1: Bardzo dziękujemy, tak, spodziewaliśmy się tego i bardzo chcieliśmy, aby faktycznie to, co się będzie dzisiaj działo nad jeziorem Tarnobrzeskim, to było coś magicznego i myślę, że tak jest.
0: A co przekonało miasto, żeby zaprosić Lato Z tutaj do siebie?
1: Myślę, że przede wszystkim bardzo szeroka promocja. Chcieliśmy pokazać naszą perłę, perłę Podkarpacia, Tarnobrzeskie jezioro i to był główny cel, który przyświecał tej idei.
0: Gdybyście mieli, panowie, tak w 30 sekund zachęcić kogoś z drugiego końca Polski, żeby przyjechał do Tarnobrzega, to jak byście to zrobili?
2: To oczywiście najwspanialsze miejsce na ziemi. Powiat tarnobrzeski, samo miasto Tarnobrzeg jest miejscem wspaniałym do wypoczynku, zamieszkania, pracy. Zapraszamy wszystkich nad nasze piękne jezioro Tarnobrzeskie.
0: To bardzo dziękuję w takim razie za rozmowę i co, idziemy się bawić chyba, tak?
2: Oczywiście. Zapraszamy wszystkich do wspólnej zabawy właśnie w Tarnobrzegu.
1: Serdecznie zapraszamy. Kto jeszcze nie słyszał, kto jeszcze się nie zdecydował, zapraszamy jak najszybciej do Tarnobrzega nad jezioro Tarnobrzeskie.
0: Ja mogę jedynie się pod tymi słowami podpisać i zapraszam, bo za chwilę wychodzę na scenę. Jeśli chcecie zobaczyć, jak to tutaj wygląda, zapraszam też na Instagrama Radia Z. Radio
3: Z i już. Reklama. Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
4: Mamo, chcę pić!
5: Dzień dobry!
4: Chcę pić!
5: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
6: Pewnie plusz.
4: Tak, chcę plusz!
5: Już kupuję. To najlepszy wybór?
6: Na 100%.
7: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
6: Plusz.
7: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
6: Na 100%.
7: Dziękuję.
6: Na zdrowie.
8: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
9: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
10: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
9: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
12: Magda, wszystko w porządku? Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
16: No i co, Barbara, co?
15: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
18: taniej. To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
19: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
20: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
16: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
21: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
22: Po reklamie.
23: Słuchacie Radia Z. W studiu po raz pierwszy dzisiaj Michał Krasucki. Witaj, Michale.
24: Dzień dobry.
23: Zapraszamy na najnowsze wydanie wiadomości.
25: Odliczamy do finału mundialu w Nowym Jorku. Wśród kibiców z Hiszpanii i Argentyny jest nasz dziennikarz. Rodzinny dramat, młody ojciec z zarzutami za znęcanie się nad dzieckiem. Że kalamus wraca na powierzchnię, posłuchajcie o pionierskim projekcie z Łodzi.
23: 18.
25: W wiadomościach Radia Z odliczamy do wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata. Już za niespełna 3 godziny na MetLife Stadium, niedaleko Nowego Jorku, w pojedynku o tytuł Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Na słynnym Times Square jest nasz specjalny wysłannik na mundial, Krzysztof Wilanowski. Powiedz, co się tam teraz dzieje?
26: To jest prawdziwa inwazja. Inwazja kibiców na Nowy Jork. Gdzie okiem sięgnąć? Fani drużyn, które zagrają dzisiaj w finale. Wydaje się, że przewagę mają ludzie w błękitno-białych koszulkach z nazwiskiem Messi lub Maradona na plecach. To oczywiście Argentyńczycy, którzy przyjechali tutaj pomóc swojej drużynie obronić tytuł. Kibiców w czerwonych barwach też oczywiście nie brakuje. Oni marzą o tym, że ich zespół po 16 latach znów zostanie najlepszą drużyną globu. Napięcie na nowojorskich ulicach rośnie. Czekamy na finał z Times Square w Nowym Jorku. Krzysztof Winanowski, Radio Z.
25: W kolejnych wiadomościach będziemy wracać do Nowego Jorku. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się 19-letnia matka z 9-miesięcznym synkiem. Chłopiec miał mieć gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził obrażenia na jego ciele, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O całej sprawie szpital powiadomił policję. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zdecydowano o zatrzymaniu 23-letniego ojca dziecka. Grozi mu do 8 lat więzienia. Konflikt na Bliskim Wschodzie ponownie się rozpędza, tak jak ceny paliw na naszych stacjach. W nadchodzącym tygodniu litr diesla może dobić do 8 zł, benzyna także w górę. Przewiduje analityk rynku paliw BM Reflex Urszula Cieślak.
27: Jeśli chodzi o cenę benzyny, spodziewamy się korekt rzędu 20-26 groszy na litrze. Jeśli chodzi o cenę oleju napędowego, te mogą rosnąć znacznie bardziej, do 50-60 groszy na litrze.
25: Niestety kierowcy nie mogą tym razem liczyć na ulgę ze strony rządu. Szansy na powrót pakietu ceny paliw niżej na razie nie ma. Miasta szukają sposobów na adaptację do zmian klimatu. W Łodzi trwa pionierski projekt wydobycia na powierzchnię rzeki Lamus od dziesięcioleci ukrytej w podziemnym kanale. Ma to ograniczyć skutki miejskiej wyspy ciepła, co jest szczególnie ważne w czasie suszy. O szczegółach reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
28: Rzeka Lamus zostanie odkryta w centralnej części Parku Kilińskiego, pod którym przepływa. Jej koryto będzie miało szerokość mniej więcej metra. Poziom wody będzie uzależniony od opadów. Cel to oczyszczenie w sposób naturalny wody opadowej, mówił mi Maciej Rimer z Sejmiku Łódzkiego.
29: Włączymy tą rzekę do koryta rzeki Jasień, tak aby nie trafiała ona do kanalizacji ogólnospławnej, czyli przywrócimy jej naturalny bieg, co też jest bardzo ważnym komponentem środowiskowym.
28: Do rzeki w czasach fabrykanckich trafiały ścieki. To właśnie dlatego została ukryta pod ziemią. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
25: Prace mają się skończyć jeszcze w tym roku. Wokół rzeki wydobytej na powierzchnię ma też powstać rekreacyjna przestrzeń dla mieszkańców. Teraz już kolejny raport z dróg. Zapraszam.
30: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
25: Po śmiertelnym wypadku zablokowana w stronę Bydgoszczy jest ekspresowa piątka. Za Żninem motocyklista uderzył w osobówkę. W obie strony są duże korki. Objazd w kierunku Bydgoszczy drogą serwisową, na którą wjedziecie przez węzeł Północ. Na czwórce zablokowany jeden pas w stronę Wrocławia. Przed węzłem Kostomłoty jest 5-kilometrowy zator. Powodem zderzenie 3 aut. Zaczyna się korkować ekspresowa szóstka za węzłem Koszalin Wschód. Samochód uderzył tam w bariery. Jeden pas na trasie do Gdańska jest nieprzejezdny. Jeszcze wahadło na Krajowej 9 na Podkarpaciu. We wsi Majdan Królewski między Tarnobrzegiem a Kolbuszową auto wjechało do rowu. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
30: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
0: Sponsorem programu jest Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia domu i mieszkania. Rotenso.com.
1: Czeka nas ciepła noc z temperaturami od 14 stopni w Koszalinie i Szczecinie, przez 15 w Poznaniu czy Wrocławiu, do 17 w Warszawie czy Rzeszowie. Do tego w nocy padać intensywnie będzie w centralnej i północnej części naszego kraju.
0: Sponsorem programu było Rotenso.
1: W Koszalinie i Szczecinie, przez 15 w Poznaniu czy Wrocławiu, do 17 w Warszawie czy Rzeszowie. Do tego w nocy padać intensywnie będzie w centralnej i północnej części naszego kraju.
0: Sponsorem programu było Rotenso, producent klimatyzacji do chłodzenia.

0: Sponsorem programu był producent wody mineralnej Muszynianka z zawartością naturalnego magnezu i wapnia. Reklama.
1: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
4: Została nam już tylko apteczka.
3: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
4: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
3: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
5: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
3: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
5: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
6: Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
8: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
9: W Media Expert wyprzedzaj.

0: dostępnym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr. Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
3: Na zdrowie.
2: Dziękuję.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Po reklamie.
11: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Pamiętaj mnie.
1: Reklama.
2: Finał mistrzowskiej wyprzedaży w RTV Euro AGD. Pralka Haier Slim, taniej o 500 zł. Teraz za 2599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3099. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 52 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
4: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
5: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie. A co?
6: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
5: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
6: Bo zależy mi na sobie.
5: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
7: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
8: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
7: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
10: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch FlexoGen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedne 699. Z kodem rabatowym taniej.
12: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji Paliw Mol i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją Mol Move. Szczegóły na molmove.pl.
13: W naszym wieku bardzo ważne jest nawadnianie organizmu.
14: Dlatego stosujemy Plusz Elektrolity Senior.
13: Bez cukru i glukozy.
14: Potas wspomaga utrzymanie prawidłowego ciśnienia krwi.
13: A różdżyk wspiera krążenie w kończynach dolnych.
14: Dokładnie. To takie ważne dla osób mających bardzo mało ruchu.
13: Dodaję tabletkę musującą do szklanki wody i nie martwię się o szybkie i wygodne nawodnienie.
14: Suplement diety Plusz Elektrolity Senior to pełny zestaw elektrolitów specjalnie dla seniorów. Firma Polski Lek. Na zdrowie.
13: Dziękuję.
15: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel Premium.
9: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na ten... mediaexpert.pl.
9: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
9: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara, na mediaexpert.pl.
16: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Po reklamie.
17: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: lata Radio Z zamienia Polskę w planszę pełną niespodzianek. Hubert Radzikowski i Wilkun Arjun Batar ruszają w trasę, by odkrywać miejsca, które naprawdę warto zobaczyć.
1: Odhaczymy wszystkie najważniejsze wakacyjne punkty.
2: Nie możecie trafić lepiej.
0: To wakacyjne bingo Radia Z. Każda lokalizacja to nowa historia, nowa energia i kolejny powód, żeby spakować się i ruszyć przed siebie. Słuchaj Radia Z i bądź z nami w drodze. Radio Z. Muzyka numer jeden.
3: Reklama.
4: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
5: Bittersweet.
6: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
10: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z pomocą multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
9: A, no i merci bardzo.
11: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
12: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
13: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
14: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
15: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
16: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój bank polski.

0: miliony nagród. Do wygrania rowery elektryczne, bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarnij nagrody. Borys Szyc.
2: Stary, tyle mam ostatnio na głowie.
3: Ale chyba nie włosów.
2: Akurat włosy wypadają mi garściami.
3: Przerabiałem to niedawno, ale sięgnąłem po DX2 Lek Max z maksymalnym stężeniem substancji czynnej. DX2 Lek Max pomógł mi zapomnieć o łysieniu.
2: Ale łysienia u ciebie nie widać.
3: No właśnie.
4: DX2 Lek Max. Odzyskaj włosy. DX2 Lek Max. Minoksydel 50 mg na mililitr. Łysienie androgenowe u osób od 18 do 65 lat. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
5: Na początek zlecenie, potem pomyślimy.
6: Nasza firma ma politykę B2B.
5: Pani Anetko, ja dam pani umowę o pracę, a pani mi zaraz na macierzyński pójdzie.
6: Proszę nie wymyślać. W tej branży to standardowa umowa.
5: A po co panu ta umowa? My się już dogadamy między sobą.
7: Brzmi znajomo? Już nie musisz się godzić na pracę na śmieciówce. Tu ministra pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. Od 8 lipca Państwowa Inspekcja Pracy może zmienić twoją umowę w umowę o pracę. Więcej informacji znajdziesz na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
8: Po reklamie.
9: Słuchacie Radia Z, za chwilę 19, a to oznacza, że czas na najnowsze wydanie wiadomości, które ma dla was Michał Krasucki.
10: Strażacy mają ręce pełne roboty. Groźny wypadek w Targanicach, o nim na początek. Argentyna czy Hiszpania? Hiszpania czy Argentyna? Dziś poznamy zwycięzcę mundialu. Rośnie popularność tenisa w Polsce. Powstanie ponad 30 hal.
9: 19.
10: Sporo pracy mają dziś strażacy. W związku z burzami interweniowali dotąd ponad 820 razy. Najwięcej zdarzeń odnotowano w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. W Białej Podlaskiej zalało podziemne korytarze w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym. Do groźnego zdarzenia doszło w Targanicach w Małopolsce. Na jadącą bryczkę spadło drzewo. Mówi Radiu Z rzecznik tamtejszych strażaków kapitan Hubert Ciepły.
11: Drzewo przewróciło się na bryczkę, którą podróżowało około 12 osób. Poszkodowanych zostało 5 osób dorosłych.
10: Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo, jak wiecie z naszych wiadomości. IMGW wydał ostrzeżenia przed burzami dla 12 województw, w tym alert najwyższego stopnia dla Lubelszczyzny. Synoptycy prognozują ulewy, grad i porywy wiatru do 100 km na godzinę. Mieszkańcy 9 województw otrzymali alerty RCB. Mapę ostrzeżeń pogodowych mamy dla was na radioz.pl. 2 godziny dzielą nas od wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata. O tytuł Argentyna zagra z Hiszpanią. Kibice obu ekip opanowali nowojorskie ulice. Rozmawiał z nimi nasz specjalny wysłannik na mundial, Krzysztof Wilanowski. Zaczął od krótkiego pytania do Argentyńczyków. Kto strzeli dzisiaj gola?
12: So I hope it will be a beautiful game.
10: Mam nadzieję, że to będzie piękny mecz i Messi znowu zdobędzie puchar. Jestem podekscytowany, kibicuję Argentynie i mam nadzieję, że wygramy. Spodziewam się trudnego meczu, ale Hiszpania zdecydowanie go wygra. Dodał jeden z hiszpańskich kibiców. Do Nowego Jorku będziemy wracać co godzinę w wiadomościach Radia Z. Ukraińskie drony zniszczyły lub poważnie uszkodziły 3 z 5 promów używanych przez Rosję do zaopatrywania okupowanego Krymu. Atak ten zmniejszył możliwości transportu o 75%. Od czerwca Ukraina systematycznie intensyfikuje działania mające utrudnić Rosji zaopatrywanie Krymu. Celem ataków są mosty, infrastruktura energetyczna, magazyny paliw oraz statki obsługujące półwysep. Przybędzie hal tenisowych w Polsce. Chodzi o ponad 30 obiektów. 2 z nich to plan Wrocławia. Hale z kortami i miejscem dla publiczności, bo nie tylko do treningów, ale też rozgrywania turniejów. Popularność tego sportu rośnie za sprawą naszych topowych tenisistów. Trzeba teraz uzupełnić bazę, zapowiada wiceminister sportu Piotr Borys, bo to ministerstwo dofinansuje tę budowę.
13: Nowe, całe zaplecze techniczne, wszystko po to, żeby stojący obok nas mogli mieć najlepsze warunki, aby wzorem także Huberta Hurkacza, który tutaj także trenuje i trenował, myśleć o nowym pokoleniu.
10: Ta wrocławska budowa to dopiero etap przetargu. W sumie ministerstwo przeznacza 80 milionów złotych dofinansowania do budowy ponad 30 hal tenisowych w Polsce. A teraz sprawdźmy, co dzieje się na drogach.
14: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
15: Sponsorem programu jest właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
10: Zderzenie dwóch aut na ekspresowej 8 w Łódzkiem przed węzłem Czerniewice. To tuż za Tomaszowem Mazowieckim. Zablokowany jest jeden pas w stronę Warszawy. Jest tam 6-kilometrowy korek. Osobówka uderzyła w bariery na ekspresowej 7 w Kielcach. Na węźle Jaworznia zablokowana jest część pasa zjazdowego w stronę miasta. Utrudnienia mogą potrwać jeszcze godzinę. 3-kilometrowy zator na drodze ekspresowej 61 na Podlasiu. Stoicie przed węzłem Stawiski. To na trasie do Łomży. Auto wpadło na bariery. Zablokowany jest jeden pas. Dzwonicie jeszcze do nas z Krajowej 9 na Podkarpaciu.
8: Pomiędzy miejscowością Komorów a Majdan Królewski samochód dachował w rowie.
10: Obecnie jest tam ruch wahadłowy. Za wszystkie sygnały dziękujemy. A jeśli obok was też dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
14: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100.
15: Sponsorem programu był właściciel marki Cabanos, producent wędlin z Podhala.
16: Sponsorem programu jest firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.
17: Jutro w Polsce zdecydowanie niższe temperatury niż te, z którymi mieliśmy do czynienia ostatnio. 17 stopni prognozowane dla Trójmiasta, 17 dla Warmii i Mazur, 19 stopni w Łodzi czy w Warszawie, do 20 Poznań, 22 i 23 stopnie zobaczymy na południu kraju, w okolicach Krakowa czy Rzeszowa.
16: Sponsorem programu była firma ZTE, producent routerów mobilnych 5G. www.zteshop.pl.

0: Reklama.
1: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
2: Najlepsze wakacje w życiu? To oryginalne miejsca, oryginalni ludzie i oryginalne smaki. Oryginalny sok. 100% soku NFC. Z najlepszych owoców bez dodatków. Oryginalny sok to oryginalny smak natury. Wyciśnij z lata 100%. Tak smakuje oryginalność. 100% soku bez kompromisów. Oryginalnysok.pl.
3: Lato świeci mocniej z Wezi. Odkryj kolekcję Rivera Blow i skorzystaj z Summer Sale do minus 80%. Wezi to biżuteria, którą tysiące kobiet pokochały za jakość i komfort noszenia. Wezi. Hipoalergiczna, designerska, twoja.
4: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
5: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
4: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
6: Marian,
7: a
6: ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
7: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
6: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
7: Wygodnie i za darmo.
6: No.
8: Teraz w Media Expert nowy sprzęt.

0: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
1: Na zdrowie.
0: Dziękuję.
2: Dynamika, która wyznacza standardy. Przestrzeń dająca komfort w każdej podróży. Technologia, która wyprzedza twoje oczekiwania. To BMW X3 z legendarnym napędem X-Drive. Teraz dostępne już za 2000 zł netto miesięcznie w BMW Comfort Lease. Skorzystaj z wyjątkowej oferty BMW Financial Services dla przedsiębiorców. Szczegóły oferty w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.
3: Kolejny przystanek na trasie Lata Z – Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Ira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega i Paweł Bartoszek, starosta Tarnobrzeski oraz Radio Z.
4: Marian, a gdzie mogę kupić
5: na ten... mediaexpert.pl.
4: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
5: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
5: Barbara, na mediaexpert.pl.
6: Na boisku nigdy nie liczy się jeden zawodnik. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.
7: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pieninach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
8: Po reklamie.
9: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Dzień dobry, bardzo lato. Poczuj klimat lata niezależnie od tego, czy jesteś w pracy, czy na urlopie. Od rana sprawimy, że poczujesz się jak na fali, na wakacyjnej fali Radia Z. Dzień dobry, bardzo lato. Codziennie od 6. W tym tygodniu zapraszają Kasia Wilk i Kamil Baleja. Tylko w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongqi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongqi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongqi. Feel premium.
3: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
4: To przy okazji zjesz z nami.
3: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
5: Na wątrobę mamy suplement diety Hepaslimin.
4: Proszę, Hepaslimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
3: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
4: Ach, to tylko przy okazji.
3: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepaslimin.
6: Aflofarm. Hepaslimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
7: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
8: Powrót do szkoły? Zrób to z klasą i z rabatem. Tylko teraz minus 20% na wybrane biurka, krzesła obrotowe i łóżka młodzieżowe w Bodzio.
9: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
10: W lodówce tej nowej!
11: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł. Media Expert.
12: Widzę, że Hanie coś gryzie.
13: Komar.
14: Zaraz część posmarujemy.
15: Lepiej zastosuj żel antylukoszenia. Komary, meszki i inne owady wprowadzają do organizmu toksyny. Twój preparat tylko łagodzi swędzenie, ale toksyny pozostają. Antylukoszenia działa inaczej. Usuwa toksyny z organizmu.
16: Czyli działa nie tylko na objawy, ale i na przyczynę.
17: Już nie swędzi.
18: Na ukąszenia wybieram antylukoszenia. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
19: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
20: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
21: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanu miejscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
22: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
23: Jeśli chcesz, to...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Po reklamie.
2: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Radiu Z jesteśmy blisko ludzi i wydarzeń, dlatego przez całą dobę nasi dziennikarze, reporterzy i korespondenci mają dla Ciebie najnowsze, najważniejsze i zawsze sprawdzone wiadomości.
1: Sąd nie uwzględnił wniosku prokuratury o wydanie europejskiego nakazu aresztowania za Zbigniewem Ziobro.
2: W ten sposób Ziobro po prostu unika sprawiedliwości.
3: To tylko dowodzi tego, że ta władza jest nieudolna w każdym aspekcie.
0: Najnowsze, najważniejsze, obiektywne wiadomości Radia Z.
4: Karolina Olszewska-Meruk.
5: Tomasz Kubat, Radio Z.
6: Mateusz Kasiak, Radio Z.
0: Słuchaj już za chwilę.
7: Reklama.
8: Wiesz, co kryje Twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na Twój stół?
7: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
8: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
9: Mamo, chcę pić!
10: Dzień dobry!
9: Chcę pić!
10: Ale upał! Poproszę elektrolity dla dziecka, te oryginalne.
11: Pewnie plusz?
9: Tak, chcę plusz!
10: Już kupuję! To najlepszy wybór
11: na 100%.
12: Dzień dobry, poproszę elektrolity Sport, te oryginalne.
11: Plusz?
12: O tak, to te z palatynozą, idealną dla sportowców.
11: Na 100%.
12: Dziękuję.
11: Na zdrowie.
13: Oryginalny plusz elektrolity, suplement diety od firmy Polski Lek. Więcej na plusz.pl.
14: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
15: Bittersweet 2.
16: Marian, a gdzie mogę kupić
15: na mediaexpert.pl?
16: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
15: Na mediaexpert.pl.
16: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
15: Barbara, na mediaexpert.pl.
17: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
18: Zaczęło się. Wypadają ci włosy. Robią się zakola. Wygląda to coraz gorzej. Nie szukaj biletów do Turcji. Mam coś nowego. Prosto z apteki. Kerafortin. Suplement diety. Kerafortin dostarcza keratynę. Tak, keratynę. Główny składnik włosów. Dostarcza też cynk, biotynę i skrzyp. Dla wzmocnienia i wzrostu włosów. Badania pokazują wyraźnie, że po Kerafortin włosów jest więcej o 19%. Wyobrażasz sobie? 19% więcej włosów. Sam widzisz. Kerafortin. Fundament mocnych włosów. Aflofarm.
19: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
20: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera. W wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja. Od 17 lipca. Tylko w kinach.
21: Cześć panowie! Byłem ostatnio w salonie Bike i wiecie co? Wyliczyli mi w bajkowym leasingu ratę 599 zł za SUVa Bike 5.
22: O, a ja dostałem ofertę za 399 zł.
23: Przecież to zależy od wpłaty wstępnej. Ja mam ratę 199 zł netto na miesiąc. Cieszę się nowym SUVem od Bike w cenie karnetu na siłownię.
21: A ty? Jaką ratę chcesz płacić za swojego nowego bajka? 50 tysięcy przebiegu, a po 2 latach zwracasz lub wymieniasz na nowy. Bike. Wybór staje się prosty.
17: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer 1. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
24: Partnerem wydarzenia jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
7: Po reklamie.
25: Niedziela, 19 lipca, to jest Radio Z. Powoli zbliża się 20. Czas na wiadomości. Michał Krasucki.
26: Wielkie oczekiwanie do wielkiego finału mundialu. W Nowym Jorku jest nasz człowiek. Posłuchajcie jego relacji. Antyunijne, tak lewica komentuje zapowiedź prezydenta w sprawie referendum. Polacy uciekają przed upałami. Ten wakacyjny trend podbija rezerwacje.
25: 20.
26: Zaczęło się końcowe odliczanie. Już tylko godzina została do startu wielkiego finału piłkarskich mistrzostw świata, w którym Argentyna zmierzy się z Hiszpanią. Łączymy się z Nowym Jorkiem. Tam jest specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Wilanowski. Krzysztof, powiedz, jak wielkie czekanie na finał wygląda tam, na miejscu.
0: Czuć napięcie w powietrzu, jestem teraz w strefie kibica obok słynnego Rockefeller Center. Znamy to miejsce z choinki, która stała się świątecznym symbolem Nowego Jorku. Dzisiaj też mamy tutaj święta, ale piłkarskie. I choć stadion, na którym rozgrywany jest finał, jest oddalony stąd o kilkanaście kilometrów, to emocje są i będą tutaj równie wielkie jak tam. Wokół mnie jest mnóstwo kibiców, większość ubranek w biało-błękitne koszulki. Argentyńczycy mają tutaj przewagę. A jak będzie na boisku? Przekonamy się. Czekamy na pierwszy gwizdek. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
26: Finał Mundialu ma dziś stałe miejsce w wiadomościach Radia Z. Do Nowego Jorku będziemy wracać co godzinę. A na tegorocznym Mundialu FIFA zarobi rekordowe 15 miliardów dolarów, podaje The Guardian. To o 4 miliardy więcej niż prognozowano i ponad dwa razy więcej niż podczas mistrzostw w Katarze. Do tego wyniku przyczyniły się ogromne zainteresowanie kibiców, większa liczba drużyn oraz dynamiczne ceny biletów. Finansowy sukces ma umocnić pozycję szefa FIFA mimo kontrowersji wokół turnieju. Największą z nich było zawieszenie pod presją prezydenta Donalda Trumpa dyskwalifikacji za czerwoną kartkę Amerykanina Folerina Baloguna, aby mógł wystąpić w meczu 1/8 finału z Belgią. Dziennikarze oceniają, że sukces mistrzostw może zwiększyć szanse USA na organizację kolejnej edycji mundialu w przyszłości. Najbliższy dostępny termin to rok 2038. Lewica komentuje kolejną próbę przeprowadzenia referendum. Prezydent Karol Nawrocki zapowiedział złożenie w przyszłym tygodniu w Senacie wniosku o referendum dotyczącego przyszłości polityki klimatycznej Unii Europejskiej. Bruksela zapowiedziała zmiany w systemie ETS, czyli handlu emisjami gazów cieplarnianych. Według prezydenta europejska gospodarka traci przez to konkurencyjność. Wicemarszałek Senatu z Lewicy Magdalena Biejat, prezydent próbuje podsycać antyunijne nastroje.
1: Pan prezydent Nawrocki próbuje po raz kolejny zgłosić referendum, którego jedynym celem jest stworzenie atmosfery pod wyjście Polski z Unii Europejskiej. Prezydent Nawrocki nie dba o to, żeby zatrzymać zmiany klimatu, żeby zawalczyć o to, żebyśmy rzeczywiście się nie ugotowali.
26: Senat w maju odrzucił pierwszy wniosek Nawrockiego o przeprowadzenie referendum. Niedzielny wieczór upłynie pod znakiem burz i to niemal w całym kraju. IMGW wydało ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed burzami dla 15 województw. Możliwe są silne opady deszczu do 35 mm oraz porywy wiatru do 85 km na godzinę, a lokalnie nawet do 100 km. W 10 województwach są alerty RCB. Burze ominą jedynie część województw dolnośląskiego, wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Alerty utrzymają się najpóźniej do godziny 6 rano. Jeszcze niedawno wakacyjny urlop oznaczał wyłącznie słońce i wysokie temperatury. Dziś coraz więcej podróżników, którzy nie przepadają za upałami, świadomie wybiera inny model wyjazdów. Coolocation, bo o nim mowa, to sukcesywnie rosnący trend, który zmienia wakacyjne preferencje Polaków, mówi Radiu Z Katarzyna Hałton, ekspertka internetowego biura podróży Sky.
2: Polacy i podróżnicy nie szukają już tylko upalnych miejsc, ale zastanawiają się, gdzie naładują baterie w umiarkowanej temperaturze.
26: Wśród najtańszych propozycji na tego typu wypoczynek znajduje się Litwa. Najdroższym z kierunków jest Finlandia. Kraj przyciąga jeziorami, lasami, saunami i niemal niekończącymi się latem dniami. Popularnością cieszy się również wioska Muminków. Kierowcy, są problemy na A1. Zapraszam na najnowszy raport z dróg.
3: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
26: 5-kilometrowy korek na A1 w Śląskiem. Stoicie przed węzłem Woźniki na trasie z Częstochowy do Katowic. Zderzyły się tam trzy osobówki, ruch tylko pasem awaryjnym. Stoicie na ekspresowej 7 na Mazowszu. Za węzłem Lesznowola samochód wjechał w bariery drogowe. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Warszawy. Zaczyna się korkować też S7, ale w Świętokrzyskiem. Przed węzłem Skarżysko tir uderzył w bariery. Zablokowane są dwa pasy w kierunku Krakowa. Spory ruch także na A2 od węzła Łódź Północ do Warszawy jedziecie prawie 1,5 godziny. Jeśli coś dzieje się na waszej trasie, dajcie nam znać.
3: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
25: Noc zapowiada się deszczowo i burzowo niemal w całym kraju. Najmocniej popada na północnym wschodzie, gdzie możliwe są także intensywne ulewy. Proszę to mieć na uwadze. Burzom lokalnie będzie towarzyszył grad. Temperatura nad ranem od 10 do 16 stopni. U nas będzie wzrastać. Finał przed nami, z Zetką oczywiście. Hubert Radzikowski, dobry wieczór.

To jest Radio Z i Kejwa Saur. 20:14 na zegarach, czyli za około 46 minut finał mundialu. Hiszpania kontra Argentyna. W Buenos Aires podobno od rana pełne bary, ulice w biało-błękitnych barwach i wiara, że Messi zakończy ten turniej drugim tytułem z rzędu. Z kolei w Hiszpanii wszyscy patrzą na młodość, przede wszystkim na 19-letniego Lamina Yamala. A w Stanach Zjednoczonych jak zwykle wszystko większe. Wielkie show, gwiazdy, efekty i dopiero gdzieś pomiędzy tym najważniejszy mecz świata. Czyli doświadczenie kontra młodość. Argentyna kontra Hiszpania. Messi czy Yamal? Powróżmy trochę. Kto wygra? Argentyna czy Hiszpania i dlaczego? I zadzwońcie 321-321-321. To jest numer do Radia Z, a my będziemy pobierali wiedzę także zza oceanu, bo tam na miejscu jest Krzysztof Wilanowski, który mierzy temperaturę wydarzeń. A Marisa swoje odkochaj w Zetce.

0: to jest Radio Z, Edward Maja i Wikarz Julina, Stereo Your Love, do meczu Mistrzostw Świata, finału coraz bliżej. No i my też coraz bliżej prawdy jesteśmy. Kto wygra?
1: Argentyna wygra, pozdro.
0: Aha, to już wiem.
2: Hiszpania wygra.
0: To nie wiem. To jak myślicie? 3-2-1. Radio Z
3: i już. Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
4: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
3: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
5: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pininach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Lato w mieście? Może być super, szczególnie jeśli jest to przebojowe lato z Radiem Z. Zapraszamy na wyjątkowy weekend pełen energii i dobrej zabawy. Odwiedź strefę aktywnie na lato z Radiem Z, gdzie czekają nas sportowe atrakcje, strefa relaksu, pyszne przekąski i muzyka numer jeden. Już w najbliższy piątek i sobotę widzimy się w Iławie na plaży dzikiej. Przebojowe lato z Radiem Z.
9: Sponsorem akcji są diety od Brokuła. Gotowe i smaczne posiłki z dostawą do domu.
10: Polecam. Ewa Swoboda.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Król Itaki wraca do domu. Nikt nie stanie na jego drodze. Nawet bogowie. Epicka opowieść Homera w wizjonerskiej ekranizacji reżysera Oppenheimera Christophera Nolana. W rolach głównych Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson. Odyseja od 17 lipca tylko w kinach.
15: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
16: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl. Bittersweet.
17: Barbara, łatwa kasa?
12: Marian, zawsze.
17: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
12: Sprytnie.
17: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
18: dalej masz. Kolejny przystanek na trasie Lata Z, Tarnobrzeg. Już 19 lipca nad Jeziorem Tarnobrzeskim czeka na Was wieczór pełen muzycznych emocji, letniej energii i wyjątkowej atmosfery. Na scenie wystąpią Maciej Skiba, Kuba i Kuba oraz Ira. Start koncertu o godzinie 18. Na miejscu czekać będzie miasteczko Radia Z z konkursami, zabawami i mnóstwem atrakcji. Na wydarzenie zapraszają Łukasz Nowak, prezydent Tarnobrzega, i Paweł Bartoszek, starosta tarnobrzeski, oraz Radio Z.
7: Po reklamie.

0: Dzień dobry, z tej strony Irek i Monika. Jedziemy z Lublina do Rybnika. Wygra Hiszpania.
1: No to musi być wyjątkowo zgodna podróż. Myślałem, że się pokłócą. Hiszpania, Argentyna, nie. W Radio Z wszystko gra. Avicii, Wake Me Up.

0: Ram pam pam, to Minelli. I tak sobie czas Minelli, że już prawie mecz nam się zaraz zacznie. No za 20 minut. Przypominam tylko, że Argentyna walczy z Hiszpanią o tytuł mistrza świata w piłce nożnej. Trzy razy już Argentyńczycy cieszyli się z takiego tytułu. Z tytułu mistrza Hiszpanie cieszyli się raz. Kto się pocieszy dzisiaj po raz kolejny? No nie wiem.
1: Myślę, że wygra ten, który strzeli więcej goli, ale to ja tam się znam na piłce.
0: No w sumie ja też nie.
2: Radio Z i już.
3: Reklama.
4: Słyszysz? To Hossoland otwiera bramy czterech niezwykłych krain. Rollercoastery, karuzele i emocje dla całej rodziny.
5: Kup bilety na hossoland.pl i wyrusz tam, gdzie zaczyna się zabawa. Hossoland. Nieziemski park rozrywki.
6: Jeśli góry, to tylko pieniny. I hotel budowlani Wellness and Medicomplex zachwyca wyjątkową panoramą Szczawnicy, relaksem w strefie wellness, regionalnymi smakami i rodzinnym wypoczynkiem. Twój wyjątkowy adres w Pieninach przez cały rok. Spabudowlani.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
8: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
9: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
10: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
11: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
7: Marian, a gdzie mogę kupić
8: ten... Na mediaexpert.pl.
7: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
8: Na mediaexpert.pl.
7: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
8: Barbara, na mediaexpert.pl.
12: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. Trzy sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
7: Po reklamie.

0: To Dawid Kwiatkowski i Margaret. Później ci opowiem w Radiu Z. Ja wcześniej wam opowiem już teraz. Za 5 minut 21. Wiadomości Radia Z, a później mecz i w ogóle szaleństwo. I koniecznie bądźcie z nami. Radio Z.
1: Którego nie można pomylić z żadnym innym. Wokalista, którego pokochał cały świat. Teddy Swims.
2: Hey, it's Teddy Swims and this is Radio Z.
1: Jedyny radiowy wywiad w Polsce tylko dla Radia Z. Już w najbliższą środę po 15. Radio Z. Muzyka numer 1.
3: Reklama.
4: Dziś w Wyborczej. Miliony ludzi czekają na premierę Odysei Christophera Nolana. Komu nie po drodze z tą wizją? Czy nieznajomość Homera szkodzi? Kup dziś Wyborczą. Dużo dobrego czytania.
5: Dla jednych premium to luksus, dla innych czas, spokój albo chwila, która zostaje w pamięci na długo. A czym dla Ciebie jest premium? Poznaj samochody Hongxi. Wejdź na feelpremium.pl i wyślij swoje zgłoszenie. Tylko dwa kroki dzielą Cię od wygranej. Umów się na jazdę testową i podziel się z nami, czym dla Ciebie jest premium. Wygraj tydzień wyjątkowych doświadczeń z limuzyną Hongxi H9 i szoferem lub jedną z wielu dodatkowych nagród. Hongxi. Feel Premium.
6: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
7: Bittersweet.
8: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
9: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
10: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
11: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
11: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
12: Oczywiście.
11: Dziękuję.
10: Poproszę oryginalnego plusza.
12: Którego?
10: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
12: Oczywiście.
10: Dziękuję.
12: Poproszę
11: oryginalnego plusza.
12: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
11: Oczywiście.
12: Dziękuję.
13: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
14: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
15: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
16: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
17: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
18: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
3: Po reklamie.
0: Bardzo ważna niedziela, 19 lipca. Słuchacie Radia Z, dochodzi 21. Z nami bardzo ważny Michał Krasucki i wiadomości.
19: Dziś poznamy zwycięzcę mundialu, rusza finałowy mecz. W Nowym Jorku jest nasz reporter. Poczwórne szczęście i obowiązki. Czworaczki urodziły się w łódzkim szpitalu. Sportowa historia Orła z Wisły. Wyjątkowe miejsce na mapie Polski już otwarte.
0: 21.
19: Finał piłkarskich Mistrzostw Świata. Czas start na MetLife Stadium niedaleko Nowego Jorku. Zaczyna się pojedynek Argentyny z Hiszpanią, którego stawką jest puchar dla najlepszej drużyny globu. Przenosimy się za ocean. Tam jest reporter Radia Z Krzysztof Wilanowski. Kto zostanie Mistrzem Świata?
7: Lepszy. A kto nim będzie, dowiemy się za mniej więcej 2 godziny, może więcej, jeśli potrzebna będzie dogrywka, może nawet rzuty karne. Rozmawiałem z kibicami obu ekip, dla nich to nie ma znaczenia, nie liczy się konkretny wynik, nie jest ważne, czy będą świętować po 90 minutach, czy po serii jedenastek, najważniejsze jest zwycięstwo. Argentyńczycy chcą obronić puchar, chcą być dopiero trzecią drużyną w historii, której udała się ta sztuka. Hiszpanie marzą o drugim mistrzostwie świata w dziejach ich futbolu, od poprzedniego minęło 16 lat. Obie strony chcą dzisiaj zwycięstwa, tylko jedna będzie świętować. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
19: Za godzinę w wiadomościach Radia Z sprawdzimy wynik po pierwszej połowie finału. Relacje na żywo z tego meczu mamy dla Was na radioz.pl. W Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi urodziły się czworaczki. To 10. jubileuszowy poród czworaczków w całej 38-letniej historii szpitala. Tego rodzaju ciąża to zawsze wysokie ryzyko i olbrzymie wyzwanie dla lekarzy. Rosalia, Franek, Gabryś i Bruno urodziły się przez cesarskie cięcie w 32 tygodniu ciąży. Jak przyznaje mama czworaczków, Magdalena Małysiak, gdy usłyszała od lekarzy, że dzieci będzie czworo, była mocno zaskoczona.
20: Na pierwszym USG właśnie dowiedzieliśmy się, że jestem w ciąży, później po 2 tygodniach, że są trojaczki. To już dla nas i tak był szok, a dopiero na badaniach prenatalnych po 3 tygodniach, czyli przez 3 tygodnie żyliśmy sobie z myślą, że są trojaczki. Okazało się, że jeszcze lekarz znalazł tak jakby 4. dziecko. Przerażenie takie, jak to wszystko ogarnąć, a później tylko cały czas pamięć, żeby wszystko było okej. Już bez znaczenia, czy to są dziewczynki, czy chłopcy, czy jaka płeć, ale żeby wszystko było w porządku, żeby się zdrowi urodzili, no żeby jak najlepiej było.
19: Za kilka dni rodzice będą mogli zabrać dzieci do domu. Historia polskich skoków narciarskich na wyciągnięcie ręki. W Wiśle otwarto Beskidzkie Centrum Narciarstwa imienia Adama Małysza, gdzie można zobaczyć pamiątki po największych sukcesach naszych skoczków. Co czeka na zwiedzających i co o nowym centrum mówi jego patron? O tym nasz reporter Szymon Kastelik.
21: Centrum powstawało kilka lat i kosztowało ponad 20 milionów złotych. Adam Małysz przekonuje jednak, że to inwestycja bezcenna dla turystyki w Wiśle i dla młodych sportowców, których ma inspirować.
22: Turyści, kibice, ludzie mogą przyjść i zobaczyć, jak to kiedyś było i jak to będzie.
21: W centrum są medale, puchary, pamiątki Adama Małysza, Piotra Żyły, Kacpra Tomasiaka oraz innych polskich skoczków. Nie brakuje interaktywnych atrakcji i makiety skoczni, ale perełką jest też rajdowy samochód Małysza z jego pierwszego Dakaru. Szymon Kastelik, Radio Z.
19: Beskidzkie Centrum Narciarstwa zastąpi dotychczasową galerię z trofeami Adama Małysza, które działało w Wiśle. Jaka sytuacja na drogach? Sprawdzamy już teraz.
1: Radio Z. Pierwsze źródło informacji. Sponsorem programu jest właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
19: Spory ruch i zatory w kierunku stolicy. Stoicie za Garwolinem na ekspresowej 17, a także na S7 za Grójcem. Bardzo wolno jedziecie też na ekspresowej 8 przed Radzyminem. Dzwonicie do nas z A1 na wysokości Grudziądza.
23: Kierunek Gdańsk, około 6-kilometrowy zator przed węzłem Warlubie.
19: Jest tam zwężenie do jednego pasa. Dalej jest korek na A1 w Śląskiem. Stoicie przed węzłem Woźniki na trasie z Częstochowy do Katowic. Zderzyły się tam 3 osobówki, zablokowany jeden pas. Jeśli na waszej drodze też dzieje się coś ważnego, dzwońcie.
1: Czerwony telefon Radia Z. 321-321-100. Sponsorem programu był właściciel platformy do sprzedaży samochodów Otomoto.
0: Jutro będzie sporo chmur i w większości kraju przelotny deszcz. Miejscami głównie na północy zagrzmi i może mocniej popadać. Najwięcej słońca na południowym wschodzie. Temperatura od 17 stopni na północnym zachodzie do 23 stopni na południu. A w Stanach nuda, 0 do 0. Co prawda mecz się jeszcze nie zaczął, ale nuda. Hubert Radzikowski, dobry wieczór. Wyjątkowy wieczór. Piłkarski w Zetce. Teraz Shakira.

Ava Max, Salt w Radiu Z. 21:15 i najważniejszy mecz świata w piłce nożnej odbywa się i rozgrywa właśnie teraz. Na razie 0-0, ale w ciągu tych 9 minut naprawdę się dzieje. Oni naprawdę potrafią grać w piłkę. I to momentami kosmiczną. Taki Lamine Yamal w ogóle nie ma żadnego szacunku dla starszych kolegów. Robi co chce, ogrywa ich, wychodzi na czystą pozycję i dla siebie, i dla swoich kibiców. Niestety nie strzela do bramki, tylko w bramkarza. Ale co chwila tutaj realizator ma dużo do roboty, dużo materiałów do powtórek. Nawet gdyby teraz przestali grać, to już przez pozostałych 35 minut mogłoby powtórkami wypełnić materiał. No dzieje się. Naprawdę. Jeżeli ktoś z Państwa przywykł do oglądania obrazków z polskiej ligi, to powiem szczerze, może być zaskoczony, że ktoś tak umie grać. Ale wynik znajomy. 0-0. Hiszpania, Argentyna w finale Mistrzostw Świata. Na razie nic do niczego. Ale poziom... Uch!

0: No to już chyba wszystko jasne, w co gramy, prawda? To jest wyjątkowy wieczór. W Radiu Z przyglądamy się meczowi o Mistrzostwo Świata. Espania-Argentina! 13 minuta i jest 0-0. A za oceanem jest Krzychu Wilanowski. I powiedz mi, Krzysiu, jak ty tam jesteś? To czy ci Amerykanie w związku z no dużą imprezą piłkarską, która się u nich dzieje, to wiedzą, że futbol to futbol, a nie jakiś soccer?
1: Czy Amerykanie to wiedzą? Nie mam pojęcia, ale ci kibice, którzy są tutaj wokół mnie, którzy zgromadzili się przy słynnym Rockefeller Center w strefie kibica, doskonale znają zasady futbolu i doskonale wiedzą, jaką magię niesie ze sobą ten sport. Jest tutaj mnóstwo fanów w biało-błękitnych koszulkach. Na plecach mają nazwisko Messiego, nazwisko Maradony. Przebijają się też gdzieniegdzie czerwone barwy, czyli ta La Roja hiszpańska, która też kibicuje swoim piłkarzom i liczy na zdobycie drugiego w historii hiszpańskiego futbolu tytułu mistrzowskiego. Czekamy na to, co wydarzy się w kolejnych minutach. Te emocje tutaj tętnią, powietrze wibruje. Zobaczymy, kto w końcu zdobędzie ten upragniony tytuł, kto będzie mógł świętować.
0: A ja chciałem zawsze to powiedzieć z okolic Rockefeller Center. Krzysztof Wilanowski, Radio Z. A tam 0-0. 14 minuta się zaczyna.
2: Hi, I'm Enrique Iglesias and you're listening to Radio Z.

0: Tame Impala, Dracula w Radiu Z, a tymczasem za nami 20 minut meczu Hiszpania-Argentyna. Waszym zdaniem, kto gra ładniej? 3-2-1, 3-2-1, 3-2-1. Bardzo proszę im powiedzieć, jeżeli chodzi o to, że przyznawalibyśmy teraz noty za styl, to komu lepsze? Mnie się podoba bardziej Hiszpania. Ale najbardziej to mi się podoba pan sędzia. Pan sędzia to jakoś tam po kartki nie chce sięgać, pozwala grać w męską grę, jaką jest futbol. I jak na razie przekłada się to naprawdę na duże emocje. No, oczywiście mamy nadzieję, że nie będzie, kolokwialnie rzecz ujmując, przegięć w tej materii. Dobra, podglądamy, bo wynik się nie zmienia, 0-0, się będą nawadniali pewnie, a my w emocjach pozostajemy tutaj, ale nie w ciszy. Dario G, Sunshine w Radiu Z.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
4: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
5: Oczywiście.
4: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
5: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
5: Oczywiście.
2: Dziękuję.
5: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
5: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
5: Dziękuję.
7: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
9: Nawet najlepszy zawodnik nie wygra meczu w pojedynkę. Liczy się cały skład. Weekend. Okna, drzwi, bramy.

0: bony wakacyjne i nagroda główna Audi A3.
1: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl. Szczegóły na loteriada.pl.
0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
2: ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na e-bilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
6: Po reklamie.
7: Radio Z. Muzyka numer 1.

0: Ale jest energia. Justin Bieber i Nicki Minaj, Beauty and the Beat w Radiu Z. No i oczywiście mecz, który toczy się gdzieś tutaj obok nas. Przyglądamy się 0-0 nadal, ale to wcale nie oznacza, że jest nuda. Tym bardziej, że wasze serca biją zdecydowanie bliżej hiszpańskiej strony.
1: Hej, zdanie mojego syna twierdzi, że dzisiaj mecz wygra Hiszpania. Mamy mocno kciuki, ponieważ jak on to twierdzi, Jomal ma 19 lat, na koszulce ma symboliczną 19, więc to musi być na pewno. I na pewno to musi być to symboliczna 19, więc mocno trzymamy kciuki.
0: No 3 razy 19 to musi zadziałać. Ty też tak myślisz?
2: Dzwonimy z Gdańska, kibicujemy Hiszpanii i wygra Hiszpania.
3: Hiszpania!
0: No i Hiszpania, to może tutaj Argentyna?
4: Witam, dla mnie Hiszpanii i Hiszpanii grają jak matadorzy. Walecznie. Aha. I zawsze wygrywają. Pozdrawiam.
0: Nie, no jak zawsze wygrywają, to i dzisiaj wygrają. No to oglądamy ten mecz, czy nie oglądamy, jak myślicie? Oglądamy z Osianą, która jest najbardziej piłkarską artystką, moim zdaniem. And Summer w Radiu Z.

0: Martin Solveig i Dragonet. Hello w Radiu Z. Ojar za bal! Przechwycona piłka przez bramkarza Argentyńczyków. Dwie drużyny, które chciałyby, żeby piłka powiedziała hello siatce przeciwnej drużyny. Jak na razie nic z tego. Mamy 0-0. Hiszpania, Argentyna. Argentyna gra dziś o czwarty tytuł Mistrza Świata. Albi Celestes wygrywali mundial w 78, 86 i 2022 roku. Hiszpania z kolei ma na koncie jedno mistrzostwo zdobyte w 2010 roku w RPA, gdy po golu Andresa Iniesty pokonali Holendrów. Co ciekawe, obie reprezentacje jeszcze nigdy nie spotkały się w finale Mistrzostw Świata. Także dzisiaj piszą zupełnie nowy rozdział piłkarskiej historii. Jeżeli chodzi o sympatię kibiców, u nas w Zetce zdecydowanie po stronie Hiszpanii. A jak to jest w Stanach? Sprawdzimy. Krzysiu Wilanowski już na miejscu przygotowuje raport. Jak to jest? Kogo bardziej tam lubią? Na razie bez zmian. 0-0.
1: Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
1: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Poczuj, jak brzmi lato. Olsztyn Green Festival. Vito Bambino, Kacperczyk, Kaja, PZ, Artur Rojek, Sisters, Zalewski. 3 sceny, 36 koncertów, teatr i stand-up nad jeziorem Ukiel. 14, 15 i 16 sierpnia Olsztyn. Bilety na ebilet.pl i biletomat. Olsztyn Green Festival. Poczuj lato.
1: Po reklamie.

0: Sombr, my body isn't ready w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, zgadnijcie o czym będzie. Pewnie, że o meczu.
1: Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Po czym? No Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Biegam, jeżdżę na rowerze, gram w tenisa, w piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny, abyś mógł więcej, abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport kibicuje tobie. Plusz, zawsze tam, gdzie ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
7: Na zdrowie.
6: Dziękuję.
8: Bittersweet Festival powraca. Poznań, 13-15 sierpnia, Park Cytadela. Nostalgiczne przeboje i światowe gwiazdy. 3 dni, 4 sceny, ponad 40 artystów. Wystąpią Robbie Williams, Gorillaz, 21 Pilots, Lord, Ciara, Major Lazer, Rita Ora i wielu innych. Zanurz się w muzycznej nostalgii i zatańcz do ponadczasowych hitów. Bilety dostępne na eventim.pl.
9: Bittersweet 2.
3: Marian, a gdzie mogę kupić
4: na mediaexpert.pl.
3: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
4: Na mediaexpert.pl.
3: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
4: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Szukasz wakacji idealnych? Mazurski Raj zaprasza! Czeka tu na Was wielki hotelowy ogród, piaszczysta prywatna plaża i basen Infinity na upalne dni. Strzelnica sportowa, rejsy katamaranem oraz całoroczne animacje dla dzieci i dorosłych. Do tego wyśmienite jedzenie. Mazurski Raj. Idealny wybór na każdą pogodę.
7: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Za chwilę będzie 22. Czas więc na wiadomości. Te przedstawi Michał Krasucki.
11: Argentyna, Hiszpania 0-0, za nami pierwsza połowa finału mundialu. Mecz śledzi nasz dziennikarz. Pożar w lasach Hiszpanii, ogień wymyka się spod kontroli. Wrocław rozbudowuje lotnisko, powstaje nowy terminal. Po pierwszej połowie sprawa Mistrzostwa Świata pozostaje otwarta. W finale mundialu gole jeszcze nie padły. Argentyna 0-0 remisuje z Hiszpanią. Z kibicami obu reprezentacji w Nowym Jorku ten mecz ogląda Krzysztof Wilanowski z redakcji sportowej Radia Z. Którzy fani są w lepszych nastrojach?
12: Ostatnie minuty dały trochę radości hiszpańskim kibicom. La Roja stworzyła sobie kilka ciekawych sytuacji, które sprawiły, że kibice na moment ożyli. Ta pierwsza połowa niestety nas nie rozpieściła. Sporo było w niej walki. Obie ekipy grały ostrożnie, cierpliwie czekały na swoje okazje. Niestety tych było jak na lekarstwo. Czekamy na pierwszą bramkę, która trochę ożywi to spotkanie i rozbudzi kibiców, którzy jak na razie w dużym skupieniu i ze spokojem oglądają to spotkanie. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
11: Radio Z żyje finałem mundialu. Jego wynik sprawdzimy też dla Was za godzinę w naszych wiadomościach. Relacje z meczu znajdziecie także na radioz.pl. Strażacy walczą z ogromnym pożarem lasów na północ od Madrytu. Ogień objął około 13 tysięcy hektarów. Ewakuowano 700 osób. W akcji uczestniczy 300 strażaków i 26 samolotów gaśniczych. Drugi pożar w rejonie Saragossy strawił ponad 14 tysięcy hektarów i zmusił do opuszczenia domów około 1000 mieszkańców. Nie ma informacji o ofiarach. Jedna na miliony, tak rzadko występuje rodzinny zespół FCF. Genetyczna choroba, o której słyszało niewiele osób, a jeszcze mniej lekarzy spotykają w swojej praktyce. Z takim rozpoznaniem żyje nastoletnia pacjentka leczona w szpitalu Biegańskiego w Łodzi. To jedyny taki przypadek prowadzony w województwie łódzkim i jeden z nielicznych w całej Polsce. FCS to choroba, w której poziom trójglicerydów jest zbyt wysoki, mówi Radio Z kierująca kliniką chorób wewnętrznych dr Marlena Broncel.
9: Nasza pacjentka bez leczenia ma je w granicach 8 do 10 tysięcy i tak wysoki poziom trójglicerydów wiąże się z ryzykiem nawracających ostrych zapaleń trzustki.
11: By móc skutecznie leczyć nastolatkę, lekarze z Łodzi współpracują z kolegami m.in. z Kanady. Pilna rozbudowa wrocławskiego lotniska. W szczytowych momentach na wrocławskim lotnisku już trudno miejsce do siedzenia i oczekiwania na lot. Pasażerów jest po prostu za dużo. Stąd podpisana w tym tygodniu umowa na budowę obok hali terminala wspomagającego do czasu prawdziwej rozbudowy za kilka lat. Szczegóły zna reporterka Radia Z.
13: Nowy terminal to będzie hala stalowa z 4 gejtami, węzłem sanitarnym, miejscami do siedzenia. I są one potrzebne, mówią mi pasażerowie.
14: Bo coraz więcej ludzi
15: Celną już i tam wszyscy stoją już po prostu, nie? Też chcielibyśmy usiąść.
13: Nowa hala będzie gotowa wiosną.
16: Te prognozy, które mieliśmy jeszcze kilka lat temu, wyprzedziliśmy zdecydowanie.
13: Jak mówi mi prezes lotniska Karol Przywara, w tym roku padnie rekord 6 milionów pasażerów. Grażyna Wiatr, Radio Z.
11: Na taki rekord według wcześniejszych prognoz i planów rozwoju lotniska miał nastąpić, ale dopiero w 2032 roku.
6: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Panie redaktorze, pan nie ucieka jeszcze.
4: Jestem.
0: No pan wszystko wie, to pan powie, jaki będzie wynik. Kto to wygra?
4: Ja stawiam na Argentynę.
0: Dobranoc.
4: Dobra.
0: A u nas jutro będzie sporo chmur, w większości kraju przelotny deszcz, temperatury do 23 stopni na południu. Tam, gdzie jest Hiszpania! Dobry wieczór, Hubert Radzikowski. Ja kibicuję jednym i drugim. A co tam? To jest Radio Z 22.4.

To jest Radio Z i Tom Grennan, Little Bit of Love. Szanowni Państwo, ważny mecz, wiadomo. Hiszpania, Argentyna. No i mamy przerwę. Wynik 0-0. Jeżeli ktoś liczył na fajerwerki, to w meczu nie, ale my załatwiamy to. No, a w meczu to jeszcze czekamy na fajerwerki, bo więcej ich było przed ceremonią rozpoczęcia niż na boisku. Hiszpania robiła to, co potrafi najlepiej, czyli długo utrzymywała się przy piłce i cierpliwie szukała okazji. Argentyna z kolei postawiła na dyscyplinę i skuteczne przeszkadzanie rywalom. Messi na razie bardziej oszczędza siły niż czaruje. Yamal kilka razy próbował rozruszać to widowisko, ale zdaje się, że to

Czasówki się bardziej intensywnie przygotowują niż do tego, co dzieje się na razie. Także szachy na najwyższym poziomie, kibice czekają na pierwsze trawienie, bramkarze mogą spokojnie jeszcze tam kimać w bramce, także obawiam się, żeby im ktoś rachunku za bezrobocie nie wystawił, bo nie napracują się. No oby po przerwie było lepiej. Teraz są tańce, hulanki, swawole i wrócą do grania piłkarze. A my prosimy o bramki. Dużo. Najlepiej tak jak Francja z Anglią. Oj, tam się działo.

0: Waka Waka, pani Shakira, która na mundial też zawitała. No i my też zawitamy, przenosimy się za ocean. Krzysztof Bilanowski jest w New Yorku. No i sprawdza, skoro na boisku piłkarze nie mogą się dogadać, kto jest lepszy, to może kibice, którejś z drużyn są lepsi. Hiszpanie czy z Argentyny?
1: Trudno odpowiedzieć jednoznacznie na pytanie, którzy kibice są górą. W tej pierwszej połowie na pewno górą byli kibice, których cechą jest cierpliwość, bo niewiele działo się na boisku, to też tych emocjonalnych, wielkich wystąpień kibicowskich też tutaj brakowało. Były momenty, w których lekko dłonie fanów szybowały w górę, pojawiały się delikatne okrzyki, ale od tej stuprocentowej piłkarskiej euforii jest tutaj jak na razie daleko. Pozostaje nam czekać na to, co najważniejsze w piłce nożnej. Jak na razie większe emocje niż to, co dzieje się na boisku, wywołuje Half Time Show, czyli występ między innymi Shakiry.
0: No właśnie, u nas też przypadkiem była pani Shakira w dwóch miejscach. To jest jednak osoba, prawdziwa gwiazda, tam i tu. No ale też, to są tajne moce Radia Z. Męskie granie, orkiestra 2026. Nareszcie, oby to było prorocze w kontekście bramek na mundialu, bo tych na razie, dzisiaj przynajmniej, na lekarstwo.

0: Magic System, Magic in the Air. No, magii w powietrzu sporo, na boisku mniej, chociaż muszę przyznać, że w tej drugiej połowie wzięli się panowie do roboty. Najpierw Baena chciał huknąć prosto w bramkarza. Huknął, a nie o to mu chyba chodziło. Teraz akcja w drugą stronę. Argentyńczycy intensywnie zaatakowali, ale skończyło się na niczym, a gwoli informacji trzeba zastrzec, że nastąpiła zmiana po tej pierwszej połowie. Za Nicolasa Gonzaleza wszedł Leandro Paredes w drużynie Argentyny. Teraz mamy rzut rożny dla Argentyny. Wykonuje go znany skądinąd Leo Messi i wyszło z niego nic. W sensie z rzutu rożnego, bo z Messiego sporo.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Marian?
5: Hmm?
4: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
5: Oj, lubię, lubię, Barbara. Mm-hmm. A co?
4: A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
5: O, i to lubię najbardziej.
6: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
6: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
7: Oczywiście.
6: Dziękuję.
8: Poproszę oryginalnego plusza.
7: Którego?
8: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
7: Oczywiście.
8: Dziękuję.
7: Poproszę...
6: Oryginalnego plusza?
7: Tak. Multivitaminę, te na 100%. Bez dodatku cukru.
6: Oczywiście.
7: Dziękuję.
9: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
4: Ależ śmiga ten nowy laptop, Marian.
5: Prawda? No. A kto go, Barbara, tak pięknie skonfigurował? Wszystko, co trzeba, podłączył, zainstalował i te wszystkie trudne historie ogarnął? No kto?
4: Kto? No wiadomo.
5: Ci panowie z Media Expert.
10: Teraz w Media Expert skonfigurujemy twój nowy laptop. Podłączymy sieć i urządzenia zewnętrzne. Zainstalujemy antywirusa i zaktualizujemy system. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
1: Po reklamie.

Jak mówił kiedyś Adam Słodowy, żeby nie przedłużać, mam tu przygotowany gotowy egzemplarz. I to właśnie był przykład. Dario G, Carnaval de Paris. To jest utwór, w którym dzieje się 3 razy więcej niż w meczu Hiszpania-Argentyna. 0-0. Pan Paredes, który wszedł w drugiej połowie, zdaje się pomylił dyscypliny, bo on chyba chciał w MMA, a oni mu w piłkę kazali kopać. Dostał żółtą kartkę. Zresztą 2 kartki po stronie już Argentyny. Nie wiem, jak się wujek Infantino dowie to, czy pan sędzia sobie posędziuje jakiś ważny mecz jeszcze w życiu. Oj, nie wiem. Na razie 0-0, podglądamy, co się dzieje. Przepychają się, popychają. Takie szachy z przewagą siłowych zagrań.

0: To jest Radio Zet i Martin Garrix z Zedem Sheeranem Repeated. Moi drodzy, to jest taki mecz, mam na myśli Hiszpanię-Argentynę, gdzie z tyłu głowy zaczyna pobrzmiewać stare piłkarskie powiedzenie, że niewykorzystane sytuacje lubią się zemścić. Patrzymy w statystyki. 64% posiadania piłki Hiszpania. Strzały celne 5 Hiszpanów, 0 Argentyny. Strzały niecelne 1 hiszpański, 0 Argentyny. No właśnie, ale nie strzały, nie posiadanie piłki, a efekt końcowy, czyli piłka umieszczona w siatce. To się liczy. Na razie chłopaki się nawadniają jedni i drudzy. No i zobaczymy, czy to nam się zmieni, czy będziemy mieli dodatkowe atrakcje. Jak wam się podoba mecz? 321-321-321 to jest numer do Radia Z. Radio Z
1: i już. Reklama. Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
2: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
1: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
3: Po reklamie.

0: ITP i TD to Sanach w Radiu Z. Za chwilę wiadomości, ale ja tylko powiem, że na trybunach oglądając mecz Hiszpania-Argentyna zasiadły 82 tysiące kibiców, co da około 170 milionów dolarów. Także co by tam nie było, jeżeli chodzi o poziom piłkarski, to w portfelu się będzie zgadzało. W FIFA oczywiście.
1: Radio Z i już. Reklama.
2: Wiesz, co kryje twoja lodówka i skąd pochodzi żywność, która trafia na twój stół?
3: Patrz na etykiety. Znak Produkt Polski to pewność krajowego pochodzenia i polskich surowców.
2: Kupuj świadomie. Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
4: Biegam. Jeżdżę na rowerze. Gram w tenisa. W piłkę. Kocham to, co robię. Czujesz adrenalinę? Kocham życie. Plusz Elektrolity Sport. Idealny. Abyś mógł więcej. Abyś dał z siebie wszystko. Plusz Elektrolity Sport. Kibicuję Tobie. Plusz. Zawsze tam, gdzie Ty. Suplement diety Plusz Elektrolity Sport od firmy Polski Lek.
5: Na zdrowie.
4: Dziękuję.
5: Po reklamie.
0: To jest Radio Z. Michał Krasucki jest z nami. Tak z profilu patrząc, Lamine Yamal jak nic. Czas na wiadomości. Zapraszamy.
6: Sprawa Mistrzostwa Świata pozostaje otwarta. W finale mundialu gole jeszcze nie padły. Strażacy mają ręce pełne roboty. Przez nawałnicę interweniowali już 1500 razy. Rozpoczyna się spektakl na nocnym niebie. Przed nami deszcz spadających gwiazd.
0: 23.
6: Ponad 100 meczów tego mundialu już za nami. Trwają ostatnie chwile tego najważniejszego. Po 82 minutach nie mamy rozstrzygnięcia. Hiszpania-Argentyna 0-0 zapowiada się na dogrywkę, być może nawet konkurs jedenastek. Łączymy się teraz z naszym mundialowym wysłannikiem Krzysztofem Wilanowskim. Jakie emocje na miejscu?
7: Emocje są spore, wszyscy w dużym napięciu obserwują to, co dzieje się na boisku. Do końca meczu zostało jeszcze trochę czasu. Tutaj bardzo dużo może się wydarzyć i właśnie na to liczą kibice obu ekip. Widać na ich twarzach, ile nerwów kosztuje ich to spotkanie, ile różnych emocji kłębi się w środku. Fani ściskają szaliki w swoich narodowych barwach, niektórzy wręcz je przygryzają. Tutaj każdy bez wyjątku chce dzisiaj świętować zdobycie tytułu, ale nie wszystkim będzie to dane. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
6: W finale mundialu trwa 83. minuta. Hiszpania, Argentyna 0-0. Już ponad 1500 interwencji strażaków, to w związku z licznymi burzami przechodzącymi przez nasz kraj. Najwięcej interwencji odnotowano w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim, mówi Radio Z rzecznik tamtejszych strażaków, kapitan Hubert Ciepły.
8: Najwięcej pracy mieliśmy w województwie małopolskim, ponad 600 interwencji straży pożarnej. Działania strażaków polegały przede wszystkim na usuwaniu powalonych drzew i konarów, zabezpieczaniu uszkodzonych dachów oraz udrażnianiu zablokowanych dróg.
6: W 10 województwach są alerty RCB. Ostrzeżenia utrzymają się do 6 rano. Coraz więcej osób tego lata choruje na choroby odkleszczowe, wynika z danych sanepidu w kilku województwach. W Wielkopolsce w czerwcu na boreliozę zachorowało prawie 2 razy więcej osób niż w tym samym okresie ubiegłego roku. Z powodu ocieplenia klimatu kleszcze są coraz aktywniejsze, mówi rzecznik Państwowej Inspekcji Sanitarnej Marek Waszczewski. Przypomina, aby po każdym spacerze w lesie i parku dokładnie oglądać swoje ciało.
9: Jeżeli już obejrzymy swoje ciało i zauważymy pajęczaka, który nam się wbił, to jak najszybciej go usuwamy. Usuwamy go albo pensetą, albo specjalnym przyrządem z apteki. Usuwamy go w całości. Niczym nie smarujemy, żadnym masłem, żadnym alkoholem.
6: Eksperci przypominają, że prócz boreliozy kleszcze mogą przenosić wirusy powodujące kleszczowe zapalenie mózgu, przeciwko któremu można się zaszczepić odpłatnie w aptece. Znów wygrały z ludźmi i zamknęły jedno z najpopularniejszych kąpielisk w regionie. Toksyczne sinice pojawiły się na jeziorze Paprocańskim w Tychach, a sezon kąpielowy po raz kolejny został przerwany. Miasto od lat próbuje różnych sposobów walki z zakwitem wody, ale mikroskopijne organizmy wciąż okazują się silniejsze. Ewa Wilk z zarządu kąpieliska zapewnia, że również w tym roku podjęto próby zwalczania sinic.
10: W tym sezonie, wzorując się na rozwiązaniach stosowanych na dużych kąpieliskach, zastosowaliśmy również również specjalistyczny preparat w formie proszku, którego zadaniem jest ograniczanie zakwitu psienic. Dodatkowo uruchomiliśmy aeratory napowietrzające taplę wody.
6: W ubiegłych latach zbudowano specjalne fontanny napowietrzające, zmodernizowano brzeg, by filtrował wodę. Nad rozwiązaniem problemu pracowali też zagraniczni specjaliści, niestety bez rezultatów. Poznańskie Muzeum zyskało nowy model Enigmy. W związku z 5. urodzinami Centrum Szyfrów Enigma w Poznaniu zaprezentowano kolejną maszynę do szyfrowania. Tym razem jest to model K. Co to jest za model i do czego był wykorzystywany? Szczegóły zna Adam Kaźmierczak.
11: Był on przeznaczony do użytku nie wojskowego, a cywilnego, więc taką maszyną do szyfrowania posługiwały się niemieckie instytucje, na przykład koleje państwowe. Jest to już 7. zaprezentowana u nas Enigma, mówi dyrektorka Poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
12: Druga z zasobów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. I to, co jest ciekawe, jest Enigma, która ma prawie 100 lat.
11: Tę maszynę będzie można oglądać w Centrum Szyfrów Enigma do końca przyszłego roku. Poznań, Adam Kaźmierczak, Radio Z.
6: Byli nimi Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Można już oglądać Perseidy. Miłośnicy nocnego nieba mogą zacząć ich wypatrywać. Perseidy będą aktywne aż do 24 sierpnia. Więcej reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
13: Perseidów można wypatrywać przy dobrej pogodzie bez żadnego specjalistycznego sprzętu. Na obserwacje najlepiej wybrać się jednak poza miasto, mówił mi Tomasz Banyś z Planetarium Centrum Nauki i Techniki EC1 w Łodzi.
14: Z dala od zanieczyszczenia światłami miejskimi, a więc im dalej od dużych skupisk cywilizacji, tym lepiej.
13: Perseidy to rój meteorów. Drobne fragmenty skalne wchodzą w ziemską atmosferę i spalają się w niej, tworząc spektakularne jasne smugi światła, powszechnie znane jako spadające gwiazdy. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
6: Kulminacja Perseidów będzie w nocy z 12 na 13 sierpnia. Wtedy będzie można zobaczyć miejscami nawet ponad 100 meteorów na godzinę. Na koniec raz jeszcze sprawdzamy wynik. W finale piłkarskich Mistrzostw Świata trwa 87. minuta meczu Argentyna-Hiszpania.
0: Ósma.
6: I nadal mamy remis. Więcej o tym spotkaniu w kolejnych wiadomościach Radia Z. Szykuje je już dla Was Krzysztof Białkowski.
15: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: No i nadal 0 do 0. Jutro będzie więcej na termometrach, bo od 17 do 23 stopni. Tylu możemy się spodziewać, ale też chmur na niebie, w większości kraju przelotnego deszczu. Miejscami głównie na północy zagrzmi i może mocniej popadać. Najwięcej słońca będzie na południowym wschodzie. No jedziemy z tym meczem, to w końcu finał Mistrzostw Świata. Hubert Radzikowski, 89. minuta i nadal 0-0.

Calvin Harris, My Way w Radiu Z. Mija już doliczony czas do tego podstawowego czasu gry w meczu Hiszpania-Argentyna, ale mamy dramatyczną sytuację, bo w 93 minucie w efekcie drugiej żółtej kartki Enzo Fernandez z drużyny Argentyny ujrzał czerwony kartonik, no i teraz zawodnicy argentyńscy domagają się weryfikacji tego faktu. Hiszpanie uważają, że jest uczciwie, a my spokojnie oglądamy. Pewnie będzie dogrywka. Na tablicy wyników na razie 0-0. To jest Radio Z. O, i Ricky Martin wpadł.

Living La Vida Loca, Ricky Martin w Radiu Z. No to mamy dogrywkę. Oskar Cyms cały czas w Radiu Z. Cały czas podglądamy ten mecz. Hiszpania, Argentyna 0-0.

0: 23.19 to jest Radio Z. Tu z perspektywy Europy obserwujemy to, co dzieje się za oceanem. Tam mamy dogrywkę. Hiszpania-Argentyna 0-0 w regularnym czasie gry. Natomiast za oceanem jest Krzysztof Wilanowski z Radia Z i przygląda się temu, co tam się dzieje. Krzychu, patrząc w statystyki, to Hiszpania już ten mecz wygrała 2 razy.
1: Gdyby Mistrzostwo Świata zależało od tego, kto stworzył sobie więcej okazji do zdobycia bramki, to już teraz świętowaliby Hiszpanie. La Roca naciskała argentyńską defensywę, ale nie przyniosło to skutków w postaci bramki. Argentyńscy kibice, którzy są tutaj w przewadze, mają niewyraźne miny, bo ich drużyna ma bardzo duże kłopoty. Na domiar złego gra w dziesiątkę, czerwoną kartkę zobaczył Enzo Fernandez. W tej dogrywce Hiszpania ma wszystko w swoich rękach. Argentyna będzie musiała wznieść się na wyżyny.
0: No i musi przestać faulować.

0: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
0: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
2: Poproszę oryginalnego plusza.
1: Którego?
2: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
1: Oczywiście.
2: Dziękuję.
1: Poproszę oryginalnego plusza.
0: Tak, multivitaminę, te na 100%, bez dodatku cukru.
1: Oczywiście.
0: Dziękuję.
3: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
0: Po reklamie.
4: Cześć, z tej strony Wiktor Dyduła, a to jest Radio Z. I już.

0: Dub Dogs, Fezo i Zark. How does it feel w Radiu Z? 23:40. Pierwsza część dogrywki finału Mistrzostw Świata za nami. Nadal 0-0. Piłka raz wylądowała w siatce, ale okazało się, że po faulu hiszpańskiego zawodnika sędzia anulował ten gol. No i mamy status quo. Z tym, że przypominam, że drużyna Argentyny gra w dziesiątkę i broni Częstochowy. Nie wiem, jak nazywa się argentyński odpowiednik Częstochowy, ale w każdym razie tego bronią. A Hiszpanie grają w piłkę i trochę tłuką głową w mur. No nic, mamy drugą część dogrywki. Może padną jakieś gole, a może będą karne. Poczekamy. Mam nadzieję, zobaczymy. To jest Radio Z, za chwilę Disturbed.
1: Reklama. Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
1: Tego dla kobiet. Jest bez cukru?
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
3: Poproszę oryginalnego plusza.
2: Którego?
3: Żeńszeń. No wie pani, na moją witalność.
2: Oczywiście.
3: Dziękuję.
1: Poproszę
2: oryginalnego plusza.
1: Tak, multivitaminę, tę na 100%, bez dodatku cukru.
2: Oczywiście.
1: Dziękuję.
4: Tylko oryginalny plusz. Suplement diety od firmy Polski Lek. Suplementacja plus nawodnienie. Więcej na www.plusz.pl.
1: Po reklamie.
5: Radio Z. Muzyka numer 1.

Argentyńska Częstochowa padła. Hiszpanie prowadzą 1-0 w dogrywce. Szanowni Państwo, co za mecz. No tylko żałować, że naszych reprezentantów nie było na tych mistrzostwach, bo mogłoby to odwrócić te emocje. W każdym razie, poważnie rzecz ujmując, 1-0. Hiszpanie prowadzą z Argentyną. To jest 107 obecnie minuta meczu. Czy Argentyna się podniesie? Przypominam, grają w dziesiątkę. Mam wątpliwości, ale to tylko piłka nożna. W Zetce usłyszycie wszystko, co dzieje się w tym meczu.

0: Gibbs, Igo i Formani, ostatni dzień lata. No to mogą być prorocze słowa dla reprezentacji Argentyny, która w dogrywce przegrywa z Hiszpanią 0-1. Sympatie naszych słuchaczy zdecydowanie po stronie europejskiej drużyny. A jak się cieszą hiszpańscy fani za oceanem? Krzysztof Wilanowski jest w Nowym Jorku.
1: Hiszpanie mają tutaj swój wspaniały moment. Ich reprezentacja w końcu dopięła swego. Była wiele sytuacji w tym spotkaniu i w końcu doczekała się zdobytej bramki. Ferran Torres przybliża reprezentację Hiszpanii do zdobycia Mistrzostwa Świata, drugiego w historii ich futbolu. Już niedługo La Roja może świętować zdobycie tytułu.
0: To niedługo, to 6 minut.

0: To jest Radio Z, dochodzi północ, a kto będzie miał złamane serce, to my jeszcze nie wiemy. No właśnie północ. I z nami jest Krzysztof Białkowski, to są pierwsze dziś w poniedziałek wiadomości Radia Z, a my jeszcze nie wiemy, kto jest mistrzem świata.
1: Ale coraz bliżej mistrzostwa świata jest Hiszpania. W finale mundialu 1-0 prowadzi z Argentyną. Bramkę być może na wagę tytułu strzelił w drugiej połowie dogrywki Ferran Torres. Przenosimy się do Nowego Jorku, tam jest specjalny wysłannik Radia Z, Krzysztof Wilanowski. Powiedz, co teraz dzieje się na miejscu?
2: Hiszpańscy kibice już przebierają nogami, podskakują w miejscu, zbierają siły na ostatni gwizdek. Oni już chcą świętować. Tytuł jest coraz bliżej. Argentyjscy fani, których jest tutaj zdecydowanie więcej, mają smutne twarze. Część z nich opuszcza już strefę kibica przy Rockefeller Center. Stracili wiarę w swój zespół. U niektórych pojawiły się łzy smutku i rozczarowania. Mamy tutaj całą plejadę zupełnie różnych emocji, ale takie właśnie są finały mundialu. Jednym radość, drugim smutek. Nowy Jork, Krzysztof Wilanowski, Radio Z.
1: A do końca meczu została jeszcze minuta. Zarzuty znęcania się nad swoim 9-miesięcznym synem i spowodowania u niego lekkich obrażeń ciała usłyszał 23-letni mieszkaniec powiatu sandomierskiego. W czwartek do szpitala zgłosiła się 19-letnia matka z 9-miesięcznym synem. Chłopiec miał mieć gorączkę. W trakcie badania lekarz stwierdził obrażenia na jego ciele, które mogły wskazywać, że ktoś mógł się przyczynić do ich powstania. O całej sprawie szpital powiadomił policję. Na podstawie zebranego materiału dowodowego zdecydowano o zatrzymaniu 23-letniego ojca dziecka. Grozi mu do 8 lat więzienia. Brak realnej strategii walki z korupcją wytyka Polsce Komisja Europejska. Urzędnicy z Brukseli opublikowali serię raportów na temat stanu praworządności dla każdego z krajów członkowskich. W przypadku Polski pojawiła się seria rekomendacji rozdziału funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego, którą rząd obiecywał, ale nie przeprowadził, podobnie jak zaostrzenia przepisów o walce z korupcją. Raport zna reporterka Radia Z.
3: Według ustaleń Komisji Europejskiej polski rząd nie zrobił nic, by uregulować lobbying i poprawić przejrzystość ujawniania majątków przez polityków. Chociaż komisja zauważa, że wiele prób zmian w wymiarze sprawiedliwości zostało zawetowanych przez prezydenta Polski, na przykład w zakresie likwidacji CBA, to zauważa brak kompleksowej strategii walki z korupcją w kraju, a także w kierunku ograniczenia szerokich immunitetów chroniących osoby na najwyższych stanowiskach. Grażyna Wiatr, Radio Z.
1: A właśnie zakończył się finał mundialu i złotym medalistą i mistrzem świata została Hiszpania, która wygrała z Argentyną 1-0 po dogrywce. Cztery statki złamały zasady, próbując przepłynąć przez cieśninę Ormus. Dwa zawróciły, pozostałe dwa zostały unieruchomione, ale nie wiadomo, co to znaczy, bo irański korpus strażników rewolucji islamskiej tego nie wyjaśnia. Władze w Teheranie podkreślają, że kontrolują ruch w cieśninie i zapowiadają, że przepływ statku będzie wymagał koordynacji z irańskimi służbami. A eskalacja konfliktu na Bliskim Wschodzie wywindowała cenę ropy Brent do poziomu ponad $85 za baryłkę, spowodowała też podwyżki paliw gotowych na europejskim rynku. Przełożyło się to na ceny paliw na stacjach w Polsce. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Podwyżka cen paliw jest niestety skokowa. W przypadku benzyny jest drożej średnio o 24 grosze za litr. Najbardziej zdrożał jednak diesel, mówiła mi analityk rynku paliw z BM Reflex Urszula Cieślak.
5: Olej napędowy najwięcej o 33 grosze na litrze średnio. Natomiast warto podkreślić, to nie jest koniec podwyżek.
4: Bo paliwa drożeją też znacznie na krajowym rynku hurtowym, a te podwyżki jeszcze w pełni nie przełożyły się na ceny przy dystrybutorach. Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
1: W zeszłym tygodniu na stacjach taniał tylko autogaz, ale najprawdopodobniej był to już ostatni tydzień, kiedy mieliśmy obniżki cen tego paliwa. Teraz Ukraina. Co najmniej 6 osób zginęło, a 4 zostały uznane za zaginione w wyniku rosyjskiego ataku na cywilny statek pod banderą Gwinei-Bissau w pobliżu Odessy. Atak na cywilną jednostkę, która nie stanowiła żadnego zagrożenia, to akt terroru wymierzony przeciw cywilnej żegludze i naruszenie norm prawa międzynarodowego, napisała w oświadczeniu ukraińska marynarka wojenna. Statek Golden Leo pod banderą Gwinei-Bissau, należący do tureckiej firmy, został trafiony 3 pociskami manewrującymi, co spowodowało pożar i poważne uszkodzenia. Uratowano 8 członków załogi, 2 z nich jest ranny. A niedziela była na Ukrainie kolejnym dniem protestów. Ludzie wyszli na ulicę po decyzji Wołodymyra Zełenskiego i odwołaniu ministra obrony Michała Fedorowa. Cieszył on się dużym poparciem Ukraińców, ale od pewnego czasu miał konflikt z częścią dowódców wojskowych o tempo zmian w armii. Prezydent Ukrainy zapowiedział już kolejne zmiany w siłach zbrojnych. Obowiązki ministra obrony na razie przejął Jevhenij Chmara, dotychczasowy szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy. Wydarzenia na Ukrainie śledzi Daniel Wrzos.
6: Do prezydenta Zełenskiego dociera echo protestów. Tłum w wielu ukraińskich miastach domaga się odejścia ze stanowiska głównego dowodzącego ukraińską armią generała Syrskiego, z którym zdymisjonowany Fedorow był w konflikcie.
7: Ja czuję, co każą ludzie.
6: Oczywiście słyszę, co mówią ludzie. Rozmawiałem długo z Fedorowem i z Syrskim. Decyzje dotyczące armii zostaną wypracowane. Prezydent Zełenski w krótkim nagraniu nie zdradza, o jakie dokładnie decyzje chodzi, ale protestujący chcą, żeby przywrócił na stanowisko odwołanego ministra.
1: Fedorow przeprowadził m.in. zmiany dotyczące zamówień broni i sprzętu dla armii. Teraz Francja i pędzące po ulicach Paryża auto zarejestrowane w Polsce. Szaleńczy rajd zakończył się wypadkiem, w którym zginęła kobieta, dwie osoby. Jadące autem zatrzymano, jedna uciekła. Jak podał dziennik Le Figaro, Audi na polskich rejestracjach jechało około 100 km na godzinę. Ofiarą śmiertelną jest kobieta w wieku około 60 lat. Została potrącona na przejściu dla pieszych. Według gazety w samochodzie znaleziono środki odurzające. Prokuratura wszczęła śledztwo w sprawie zabójstwa w ruchu drogowym przy okolicznościach obciążających świadomym naruszeniu przepisów i ucieczce z miejsca zdarzenia. Nie podano innych informacji na temat tożsamości zatrzymanych. To duże ułatwienie dla podróżnych na lotnisku w Modlinie. Powstał punkt wyrabiania paszportów tymczasowych. To już siódme takie miejsce w Polsce. Jego popularność pokazuje, że podczas wakacyjnych wyjazdów często zapominamy o dokumentach. Na przykład na Śląsku w Pyrzowicach taki punkt działa już od 2 lat i uratował 8 tysięcy podróżnych. Wojewoda śląski Marek Wójcik w rozmowie z reporterem Radia Z Szymonem Kastelikiem przypomina, że tymczasowy paszport jest ważny przez rok i nie zawiera danych biometrycznych, dlatego można go wyrobić bardzo szybko.
8: Jest wyrabiany w ciągu 15 minut. Na miejscu można również wyrobić zdjęcie.
9: A są jakieś ograniczenia?
8: Są niektóre państwa, które nie honorują paszportów tymczasowych, dlatego że wymagają tylko i wyłącznie paszportów biometrycznych. Natomiast w przypadku większości podróży wystarczy paszport tymczasowy.
1: Problemy z paszportem tymczasowym mogą pojawić się m.in. przy podróży do USA, Kanady, Chin czy Indii. Teraz to...
10: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.
0: Pan mówi, panie Krzysztof.
1: Teraz to już wszystko, tak. Kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
0: Dobranoc. A my zaczynamy świętowanie, słuchajcie, poniedziałek, prognoza pogody dla Hiszpanii. Wiadomo, w Barcelonie i w Madrycie spodziewane korki wokół fontan, konfetti i spontaniczne śpiewy. Lokalnie wystąpią piłkarze z Pucharem Świata. Temperatura gorąca. U nas nieco niżej, trochę deszczu. Spokojnej nocy, Hubert Radzikowski, pa, pa.

0: Pierwsza. Wiadomości Radia Z, Krzysztof Białkowski, zapraszam. Hiszpania tej nocy nie zaśnie, jej drużyna została piłkarskim mistrzem świata, pokonując w finale pod ogrywce Argentynę 1-0. Bramkę w 106 minucie zdobył Ferran Torres, a Argentyńczycy grali ponad pół godziny w dziesiątkę po drugiej żółtej kartce dla Enzo Fernandeza. Natychmiast po ostatnim gwizdku sędziego na ulicę Madrytu i innych hiszpańskich miast wyległy tłumy kibiców, ludzie machają flagami, ściskają się, cieszą, słychać klaksony aut. Radość wybuchła też wśród hiszpańskich kibiców w strefie kibica na Times Square w Nowym Jorku, gdzie finał obserwował dziennikarz sportowy Radia Z, Krzysztof Wilanowski. Nie jestem w stanie opisać tego, co się stało. To przekracza ludzkie pojęcie, to niesamowite. Nagrodę dla najlepszego piłkarza mundialu dostał kapitan Hiszpanów Rodri, a jego kolega z drużyny Unai Simon został wyróżniony nagrodą dla najlepszego bramkarza. Królem strzelców z 10 bramkami został Francuz Kylian Mbappé, a za najlepszego piłkarza młodego pokolenia uznano Hiszpana Paula Cubarsiego. Nagrodę Fair Play przyznano reprezentacji Holandii. Szpital w Miastku zawiesza kolejne oddziały. Z 4 już tylko jeden przyjmuje pacjentów. Lecznica zmaga się z ogromnymi długami, m.in. przez nieuczciwych neurochirurgów. Ratunkiem ma być zawieszenie pracy na kolejnych pionach. O które chodzi, ustalił to reporter Radia Z Maciej Bąk.
1: W piątek zawieszono pracę oddziału chirurgicznego i OIOM-u co najmniej do 31 lipca. Powód? Brak obsady lekarskiej. Z podobnych przyczyn na początku lipca zawieszono oddział chorób wewnętrznych. Dziś więc pacjenci przyjmowani są tylko na rehabilitację. Szpital w Miastku chce połączyć się z dużo większym w Słupsku. Miejscy radni właśnie dosypali zrujnowanej placówce kolejne 5 milionów złotych na spłatę długów, ale to kropla w morzu potrzeb. W dodatku władze województwa, do których należy szpital w Słupsku, na razie nie pałają entuzjazmem do pomysłu łączenia się z upadającą placówką.
0: W szpitalu w Miastku działała ta sama spółka neurochirurgów, która zrujnowała finansowo szpital w Mogilnie. Zatrudnieni w niej lekarze mogli zarobić w godzinę ponad 25 tysięcy złotych. Szpitalne SOR-y pełne nie tylko pacjentów, ale także zmęczonych, przepracowanych lekarzy i pielęgniarek. To wnioski Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdziła, jak te oddziały funkcjonują. Raport jest druzgocący. Przejrzał go reporter Radia Z Marcin Friedrich.
2: Kontrolerzy znaleźli właściwie tylko jeden plus w polskim systemie ratownictwa. Nieźle wyposażone karetki. W wielu województwach na ich przyjazd potrzebujący muszą jednak czekać dłużej, niż przewidują to przepisy. Równie niebezpieczny dla pacjentów może być także przepracowany personel. W wielu wypadkach lekarze pracowali nieprzerwanie ponad dobę.
3: W skrajnym przypadku w szpitalu powiatowym w Swolęcinie przez 144 godziny.
2: Wyliczał rzecznik NIK-u Bartłomiej Pograniczny. Kontrolerzy zwracają też uwagę, że wielu pacjentów traktuje SOR-y jako alternatywę dla przychodni. Marcin Friedrich, Radio Z.
0: Tę zapaść na SOR-ach można uleczyć, zwiększając obsadę lekarzy medycyny ratunkowej na dyżurach. Ma o to zadbać resort zdrowia, do którego NIK wysłał już stosowne wytyczne. Zakończona atakiem nożem awantura podczas przygotowań do tego rocznej łemkowskiej Watry w Zdyni, niedaleko Uścia Gorlickiego w Małopolsce, pijany Ukrainiec zaatakował członka zarządu Zjednoczenia Łemków. 37-latek został ranny w udo, rękę i plecy, trafił do szpitala, jego życie nie jest zagrożone. Żeby zatrzymać napastnika, policja musiała użyć paralizatora. Kiedy wytrzeźwiał, usłyszał zarzut uszkodzenia ciała. Miasta szukają sposobów na adaptację do zmian klimatu. W Łodzi trwa pionierski projekt wydobycia na powierzchnię rzeki Lamus od dziesięcioleci ukrytej w podziemnym kanale. Ma to ograniczyć skutki miejskiej wyspy ciepła. To jest szczególnie ważne w czasie suszy. Ze szczegółami reporter Radia Z Mateusz Szkudlarek.
4: Rzeka Lamus zostanie odkryta w centralnej części Parku Kilińskiego, pod którym przepływa. Jej koryto będzie miało szerokość mniej więcej metra. Poziom wody będzie uzależniony od opadów. Cel to oczyszczenie w sposób naturalny wody opadowej, mówił mi Maciej Rimer z Sejmiku Łódzkiego.
5: Włączymy tą rzekę do koryta rzeki Jasień, tak aby nie trafiała ona do kanalizacji ogólnospławnej, czyli przywrócimy jej naturalny bieg, co też jest bardzo ważnym komponentem środowiskowym.
4: Do rzeki w czasach fabrykanckich trafiały ścieki, to właśnie dlatego została ukryta pod ziemią. Łódź, Mateusz Szkudlarek, Radio Z.
0: Na prace mają się skończyć jeszcze w tym roku. Wokół rzeki wydobytej na powierzchnię ma też powstać rekreacyjna przestrzeń dla mieszkańców. Szpiegowski sprzęt bez tajemnic, kolejny model Enigmy, można już oglądać w poznańskim Centrum Szyfrów Enigma. Maszyna ma prawie 100 lat i pochodzi ze zbiorów ABW. Do czego dokładnie ją wykorzystywano, tłumaczy w rozmowie z Adamem Kaźmierczakiem dyrektorka poznańskiego Centrum Dziedzictwa Monika Herkt.
6: przeznaczone był na rynek cywilny, czyli na przykład służyła różnym niemieckim instytucjom, na przykład kolejom państwowym.
7: Pani powiedziała, że to jest siódma Enigma w ciągu tych 5 lat. Ona jest jakoś wyjątkowa na tle tych poprzednich?
6: Każda jest wyjątkowa. Gdy pokazujemy te różne modele, to też pokazujemy, jak było skomplikowanym wyczynem złamać szyfr Enigmy.
0: Jeszcze przed wybuchem II wojny światowej szyfr Enigmy udało się złamać. Zrobili to polscy kryptolodzy, absolwenci Poznańskiego Uniwersytetu Marian Rejewski, Jerzy Różycki i Henryk Zygalski. Na Westerplatte odnaleziono fragment moździerza, z którego 1 września 1939 roku polscy żołnierze strzelali do szturmujących Niemców. Odkrycie archeologów to prawdziwa sensacja, dzięki której w powstającym na Gdańskim Półwyspie Muzeum będzie można pokazać, z jakiego dokładnie uzbrojenia korzystali nasi bohaterowie. Podstawa moździerza znajdowała się nieopodal koszar, mniej więcej 1,5 metra pod ziemią, mówi Adam Dziewanowski z działu archeologii Muzeum II Wojny Światowej.
8: Wiemy, że moździerze posłużyły w trakcie obrony w 1939 roku, oddały 104 strzały przeciwko głównie Niemcom atakującym placówkę Prom i walnie przysłużyły się te strzały do odparcia pierwszego szturmu niemieckiej piechoty.
0: Fragment moździerza jest w dobrym stanie, jest też na nim tabliczka, z której można odczytać. Zawarto na niej treść. Praca archeologiczna na Westerplatte powoli dobiegają końca. Wkrótce ruszy budowa muzeum ukazującego obronę Polski w 1939 roku. Teraz to już wszystko, a kolejne wiadomości Radia Z za niecałą godzinę.
9: Radio Z. Pierwsze źródło informacji.

Druga. Wiadomości Radia Z. Krzysztof Białkowski, zapraszam. Sporo pracy mieli wczoraj strażacy w związku z burzami. Interweniowali ponad 1500 razy. Najwięcej zdarzeń nie było w województwach śląskim, lubelskim i małopolskim. W Białej Podlaskiej zalało podziemne korytarze w wojewódzkim szpitalu specjalistycznym.